0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

więcej. Ty patrzysz się tak, jak gdybym przy nigdy nie stała tuż obok ciebie.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany

drifted into black.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No budzimy się pomału, 6:30 już jeszcze, na zegarach. Jeszcze nie, wstawa już Kamil, ciepła poduszka przecież była. Czas się budzić jak najbardziej. Od razu pozdrawiamy słuchaczkę Agnieszkę, która pisała do nas, czemu same piosenki lecą. No ja przepraszam, ale termikser przecież do 6:30.
2: O tak, tak to wygląda, moi drodzy. Granie bez gadania, a potem gadanie i granie do 10:00.

0: Kick out the damn, to na sam początek, moi drodzy, dzisiejszego pięknego dnia. Dlaczego pięknego? No bo środa, to oznacza, że tylko 2 dni do weekendu nam zostały.
1: Coraz piękniejsze te dni w takim razie.
0: To prawda, mi coraz większy uśmiech na twarzy się rysuje z każdym kolejnym.
1: Czyli w ogóle nie patrzysz na pogodę, jak za oknem to wygląda, na temperaturę, czy jest słońce, czy nie. Ważne, czy jest środa, czwartek, piątek, czy poniedziałek.
0: Tak, tak, moi drodzy, dokładnie taką mam stylistykę wyboru w mojej głowie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o pogodę, to każda jest dobra.
1: No zawsze jest pogoda w ogóle, to nie tak. Można powiedzieć, że nie ma pogody, bo pogoda zawsze jest, chyba że jakaś anomalia by wystąpiła i...
0: A jaki warun? Tak też można powiedzieć.
1: Warun?
0: No, tak niektórzy mówią. 15 dzień lipca w kalendarzu, moi drodzy, to jest zapisane Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura, Anna, Daniel, Ignacy, Agon, Anastazy, Włodzimierz i Cyriak obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Jak najbardziej. Bonaventura już drugi dzień z rzędu obchodzi imieniny. Muszę ci powiedzieć, że jak na liczbę osób, 57 w Polsce, które ich obchodzi i co ciekawe, 26 kobiet i 31 mężczyzn.
0: O, to ja myślałem, że Bonaventura to jest imię męskie.
1: No...
0: Tutaj widzę, że to jest imienie, tak, imię takie...
1: 50-50 właśnie jest i kobiece, i męskie.
0: Dzień bez telefonu komórkowego, Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. To wszystko się jakoś łączy. Jak no się tak. Nie ma telefonu, to się ma umiejętności. Jak się ma telefon, to się nie ma umiejętności. Ty masz telefon?
1: No widzisz właśnie.
0: Ja też mam telefon, nie mamy żadnych umiejętności. A jesteśmy tutaj jakimś cudem. I będziemy do godziny 10, jak zawsze.
1: Ja myślę, że to dlatego, że właśnie nie jesteśmy już młodzieżą, wiesz?

0: Autopromocja.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: U, jak pięknie saksofonowo się jeszcze zrobiło. Moi drodzy, my zapomnieliśmy chyba o najważniejszej rzeczy, o której na poranku trzeba powiedzieć. Michalina Pellowska, odpowiedzialna za serwisy informacyjne.
1: Patryk Wojciak i Natalia Król realizują ten program, a przed mikrofonami Kamil Strużyński po mojej lewej stronie.
0: I Mikołaj Pogorzyński po mojej prawej stronie. Tak. Jeżeli formalności możemy zostawić już na boku, to przejdźmy teraz do tego, co dzisiaj w poranku, moi drodzy. To też trochę formalne, ale z drugiej strony myślę, że trochę mniej niż to, co przed chwilą.
1: No warto zachęcić jak najbardziej. Niedługo przechodzimy do pogody. Jak tam... Wiemy, że ona już jest. A jak z nią jest? 100%,
0: jesteś masz to potwierdzone.
1: Tak, jest na pewno. A jak z nią jest, to się niedługo okaże. Za 3 minuty do godziny 7:00 to wtedy czas na serwis informacyjny. I tak co godzinę do godziny 9:57, 5 minut po godzinie 7:00 zaglądamy do prasy. Na początek oczywiście Gazeta Wyborcza, później Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. 7:30 to czas na serwis komunikacyjny. 35 minut po godzinie 7:00 zaglądamy do kalendarium historycznego i tego muzycznego oczywiście, a 15 minut do godziny 7:00 zaglądamy, co tam w półfinale pierwszym na Mundialu.
0: Działo się,
1: no, ale
0: to prawda.
1: Tak ogólnie to myślałem, że będzie bardziej wyrównany mecz, a naprawdę Hiszpania... No, teraz musi być faworytem, myślę.
0: Tak, moi drodzy, po godzinie 8:00 zajmiemy się muzyką i kulturą. To 8:05, czas na płytę tygodnia, po 8:20 przynęta kulturalna. No a potem dzika strona Poznania po 8:30. Po godzinie 9:00 porozmawiamy sobie trochę o wielkiej płycie. Mm-hmm. No i o tym, co można z wielką płytą zrobić, jak ją zmienić, jak ją dostosować. No i o konkursie, który miał miejsce właśnie. Traktował o wielkiej płycie i o dostosowywaniu wielkiej płyty do potrzeb aktualnych. No a po godzinie 9:30 podsumowanie sportowe, tygodniowe podsumowanie sportowe w doliczonym czasie. No i tak jakoś to będzie. Do godziny 10:00 zaplanowane, rozpisane i biegnące na pewno.
1: Aferanek, małpa, afera.com.pl. Piszcie do nas do 10:00.

0: A oglądałeś wczoraj?
1: Oglądałem.
0: W całości?
1: W całości, od razu poszedłem spać i powiem po tym, a rzadko tak się zdarzało po meczach. No teraz już trzeba, wstając po godzinie 5.
0: No tak, ja tylko kątem oka zerkałem raz na jakiś czas, w szczególności kiedy jakaś bramka padła. Nie powiem dla kogo, bo nie będziemy spoilerować dzisiejszego serwisu sportowego, chociaż prawdopodobnie już każdy to wie. No ale cóż, więcej informacji przed godziną 8:10, 15 minut, jakoś tak mniej więcej.
1: Ja w ogóle, ale to mówisz, że trzymałeś kciuki za Francję, czy?
0: Ja nie trzymałem za nikogo kciuków.
1: Tak po prostu sobie zerkałeś?
0: Tak po prostu sobie zerkałem.
1: No okej, można i tak. No ja wytrwale oglądałem i modliłem się, żeby Francja jednak nie dobiła tych dwóch bramek, no bo wtedy była dogrywka i...
0: I byś musiał oglądać dalej.
1: I bym nie wyspał się, to na pewno.
0: Moi drodzy, a propos tego, co jeszcze dzisiaj w programie, no to lista aferowych nowości również do 10:00 raz na jakiś czas się pojawi.

0: A teraz raporty pogodowe już spadły, spadają na nasze stoły, moi drodzy. O poranku rzeźko, to trzeba powiedzieć. 15 stopni Celsjusza na termometrach i tak czuć chłodem w powietrzu, można powiedzieć.
1: Czuć, na pewno. Spadły raporty pogodowe, spada też temperatura poniekąd. Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, czyli już nie będzie takiego piku, jaki znaliśmy do tej pory. Jeśli chodzi o lipiec, już nas tak nie będzie rozpieszczał. No w tej chwili właśnie, tak jak Kamil powiedziałeś, te 16-15 stopni Celsjusza, za to noc będzie dosyć ciepła, bo 20 stopni nadal będzie o północy chociażby.
0: Tak, moi drodzy, a potem do tych pików wrócimy. W czwartek do 28, w piątek do 31 stopni Celsjusza na termometrach. A propos dzisiaj, no to jeszcze deszcz popada, po godzinie 9 się rozpocznie i tak będzie. O, spadał przez cały dzień raz na jakiś czas. Ciśnienie to 1014 hektopaskali, wiatr umiarkowany w porywach, no i chmur.
1: No i chmury, tak, ale ten wiatr do 30 chyba, tak, porywy kilometrów na godzinę. No a chmury co, dość wysoko dzisiaj?
0: No i dużo.

0: 3 minuty do godziny 7 to już nie fanfiction, tylko serwis informacyjny.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. W ubiegłym tygodniu 12-latków weszło w nocy po rusztowaniu na szczyt poznańskiego ratusza. Skierowano tam patrol, który zabrał chłopców na komisariat. Policjanci przekazali dokumentację do sądu rodzinnego, gdzie sprawa będzie rozpatrywana pod kątem demoralizacji.
2: My jako policjanci przestrzegamy przed tego typu zachowaniami. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i pozbawione zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
1: Mówił przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, podkomisarz Łukasz Paterski. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przypominają, że teren budowy jest wyłączony z użytku publicznego. Nocne eskapady w celach rozrywkowych lub zdobycia popularności w internecie stanowią śmiertelne zagrożenie dla samych wspinaczy oraz przechodniów.
3: Radio Afera.
1: Jedna z najstarszych działających pracowni introligatorskich w Poznaniu obchodzi w tym roku 105. rocznicę działalności. Introligatornia Lewandowscy jest rodzinną pracownią, której początki sięgają 1921 roku. Od momentu założenia miejsce jest prowadzone nieprzerwanie przez kolejne pokolenia lewandowskich, a ich działalność zdołała połączyć tradycyjne techniki pracy z bieżącymi potrzebami rynku, zachowując jednocześnie swój autentyczny, rękodzielniczy charakter. Pracownia została uhonorowana gawertonem przez prezydenta miasta.
3: Świat uczelni na 98,6.
1: Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu potwierdza rosnące zainteresowanie ofertą uczelni. W tym roku zarejestrowało się ponad 7 tysięcy kandydatów, znacznie więcej przed rokiem. Największą popularnością cieszyły się weterynaria, dietetyka, biotechnologia, finanse i rachunkowość oraz architektura krajobrazu. Władze uczelni zauważyły też nowy trend.
4: Coraz więcej młodych ludzi wybiera kierunki związane z ochroną środowiska, inżynierią środowiska, gospodarką przestrzenną. To pokazuje, że kandydaci dostrzegają znaczenie takich kompetencji potrzebnych w obliczu współczesnych wyzwań, jak zmiany klimatu, ochrona zasobów naturalnych czy odpowiedzialne planowanie przestrzeni.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Iwona Cieślik. Dużym sukcesem okazał się też debiut nowego kierunku geodezji i kartografii, która znalazła się wśród najczęściej wybieranych studiów. Ruszyły zapisy na drugą edycję jesiennego biegu charytatywnego. Jest to wydarzenie organizowane pod honorowym patronatem prezydenta Jacka Jaśkowiaka, a cały przychód z pakietów startowych jest przekazywany na wyprawki dla nowo założonych rodzin zastępczych. Tegoroczna edycja odbędzie się 5 października, a trasa biegu, która liczy 10 km, biegnie wokół Jeziora Maltańskiego. Pierwsza edycja przyciągnęła tłumy, zarówno kibiców, jak i biegaczy. Podczas wydarzenia na uczestników czekają nagrody, a w planie są też biegi dla najmłodszych. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.jesiennybieg.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 7 wybiła na zegarku, moi drodzy, a to oznacza, że zapraszamy

0: a mamy środę, 15 dzień lipca. Imieniny dziś obchodzi Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura, Anna, Daniel, Ignacy, Egon, Atanazy, Włodzimir i Cyr. Jak wszystkiego najlepszego życzymy.
1: Mamy 2 dni do weekendu, to jest informacja jedna z tych ważniejszych. Dzień bez telefonu komórkowego, Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. To wpisane również w kalendarz, moi drodzy. A my zapisaną mamy na pewno poranną prasę, do której już zaglądamy. To Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. No i zaraz wam przedstawimy, co tam w środku się znajduje.
0: Na pewno do nich zajrzymy. Nie zajrzymy z kolei do Berlinu. Tam zagląda Katia.

0: 5 minut po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że do porannej pracy zaglądamy. Wyborcza na pierwszy ogień idzie.
1: I na pierwszej stronie czytamy: zatrzymani byli szefowie Polskiej Fundacji Narodowej. Szkolowanie sędziów za publiczne pieniądze. To tekst Agaty Kondzińskiej. Cezary J. i Maciej Eś zostali wczoraj zatrzymani przez agentów Centralnego Biura Śledczego. Prokuratura bada kampanię Sprawiedliwe Sądy, która właśnie szkalowała tych sędziów. Śledztwo tak naprawdę wraca po latach, bo śledczy wracają do historii z 2017 roku. Wcześniej prokuratura odmawiała zajęcia się sprawą. Tak właśnie było w roku 2017 i w grudniu 2019 roku. W tym czasie prezydent Warszawy jako nadzorca fundacji zarejestrowanych w Warszawie wystąpił do sądu o sprawdzenie, czy pieniądze wydane na kampanię oczerniające sędziów były zgodne ze statutem. I o tym możecie przeczytać właśnie na Jedynce Wyborczej oraz na stronie 7. Tam rozwinięcie tego tematu. Dzień Bastylii był w Paryżu. Wczoraj obchodzony, czyli 14 lipca, to najważniejsze święto narodowe Francji. W tym roku na obchody prezydent Emmanuel Macron zaprosił 25 szefów państw i rządów. Do Paryża przyjechał m.in. premier polskiego rządu Donald Tusk. Podobno też miał wczoraj imieniny, chociaż ja tego nie pamiętam, i rozdawał rogale w samolocie, ale to z takich mniej ważnych informacji, ale z których się szczycił na pewno nasz premier na swoich socialach. Z kolei tematem dnia: USA zagrażają demokracji. Bardziej boję się Vance'a niż Trumpa. On bowiem działa z wyrachowaniem i wie, co robi, mówi Jason Stanley, amerykański filozof, który wyjechał z USA w marcu 2025 roku przez politykę Donalda Trumpa. O tym na stronie 4 i 5 możecie przeczytać.
0: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej, moi drodzy. W dzisiejszym porannym wydaniu o wierzytelnościach, które przedawnią się szybciej, na stronie 1 i to na Jedynce. Piotr Szymaniak pisze następująco: okres przedawnienia długów skróci się z 6 do 3 lat. Rzeczpospolita poznała szczegóły projektu reformy. Obecnie termin przedawnienia to 6 lat właśnie. Po jego upływie można już skutecznie dochodzić swojego roszczenia. Oprócz tego mamy skomplikowaną siatkę rozsianych po kodeksie cywilnym, a także innych ustawach, innych terminów. Niektóre roszczenia przedawniają się już po pół roku, inne po 10 latach. Mało tego, często spory koncentrują się w pierwszej kolejności wokół tego, jak zakwalifikować daną umowę. Na przykład, czy jako umowę o dzieło, czy o wykonanie robót budowlanych itd., itd. No bo choć charakter zobowiązania jest zbliżony, to terminy przedawnienia są na przykład inne. Dopiero później bada się, czy doszło do przedawnienia, a następnie do clou sporu, czyli do zasadności roszczenia. O tych przedawnieniach właśnie i o tym, jak to jest skomplikowane albo jak nie jest skomplikowane, na stronie 1 i na stronie 13 sobie w Rzeczpospolitej więcej będziecie mogli poczytać o sądach dodatkowo, które odsieją przedawnione długi, no i o komisjach kodyfikacyjnych, która porządkuje chaos, i miejmy nadzieję, że ten chaos w końcu się uporządkuje. Również w tym artykule słów kilka się znalazło o gospodarce. Na stronie 1 w kolejnym artykule pisze Michał Duszczyk: rekordowe pieniądze dla startupów, ale to tylko pozory. Polski rynek venture capital pobił historyczny rekord. W pierwszym półroczu do startupów popłynęło 4,6 miliarda złotych, jednak za spektakularnym wynikiem stoją głównie dwie gigantyczne transakcje. O tych gigantycznych transakcjach, o pieniądzach, no i o tym, że finansowanie na firmę ICE i 11 Labs to około 3,7 miliarda złotych, i to są te największe transakcje. Również na stronie 1 oraz na stronie 17 przeczytacie. Sondaż dla Rzeczpospolitej, jak zawsze na stronie 1. Również w tym wydaniu: Polacy chcą ograniczenia wynagrodzeń lekarzy. Czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, prowadząc maksymalne wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia? Na tak jest 77,4%, a na nie 18,8%. Oczywiście podział również na obóz rządzący, opozycję, no i na pozostałych według preferencji. organizacji partyjnych na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej w Rzeczpospolitej.
1: W Dzienniku Gazety Prawnej Sonia Otwinowska i Wojciech Kubik piszą: status wydarzenia specjalnego umożliwi służbom podejmowanie nadzwyczajnych działań antyterrorystycznych i ochronnych. Niepokój może budzić brak wystarczających gwarancji dla obywatela. I eksperci przez lata związani ze służbami nie widzą w tym nic dziwnego. Z kolei w sondażu Dziennika Gazety Prawnej 6 na 10 Polaków uważa, że Rosja nie zaatakuje w najbliższym czasie innych sąsiadów, jeśli chodzi o NATO, ponieważ jest zbyt zaangażowana w wojnę z Ukrainą. Co czwarty z nas sądzi, że może jej to nie przeszkodzić w wyprowadzeniu ataku na Polskę. A scenariusz, przed którym w ostatnich miesiącach ostrzegał m.in. Donald Tusk, stosunkowo chętnie wierzą osoby lepiej zarabiające i młodsze. O tym na jedynce Dziennika Gazety Prawnej oraz o czystym powietrzu też przeczytamy i oby jego braku zaufania do niego w tekście Aleksandry Hołowni na jedynce i rozwinięcie na stronie piątej.
0: Zaglądamy na sam koniec do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na stronie pierwszej o S11 i o budowie kręgosłupa komunikacyjnego Wielkopolski, która to ślimaczy się niemiłosiernie. Piotr Fechler na ten temat pisze. No i mówi, że kluczowa arteria zwana jej kręgosłupem transportowym, droga ekspresowa S11, nie wydłużyła się od 7 lat, nawet o centymetr. Kierowcy od wielu lat marnują czas, zdrowie i paliwo na skrajnej przeciążonej drodze krajowej numer 11. O budowie S11 poczytacie sobie na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. O Wierzbięcicach, Franowie, Kraszewskiego, które są bez tramwajów, na stronie pierwszej i na stronie czwartej, bo kolejne remonty i przebudowy zmieniają rozkłady jazdy MPK. To w dzisiejszym tekście Grzegorza Okońskiego od najbliższej soboty. Tak tylko jeszcze dodam, nie wchodząc bardziej w szczegóły, to w Głosie Wielkopolskim na jedynce oraz na stronie czwartej.
1: I zakończymy w tym momencie przegląd prasy. My już słyszymy Quick Send. Dziękujemy bardzo.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki.

0: Zaglądamy do listy aferowych nowości oczywiście. No, spóźnione lato to wykonawca oczywiście ma to przełożenie na dzień dzisiejszy i pierwsze ciepłe dni. One już na pewno za nami, my ich wyczekujemy, tych kolejnych ciepłych.
1: Tak, moi drodzy, już jutro nam trochę przypiecze, by dzisiaj około 20 stopni Celsjusza, a na antenie lista aferowych nowości. Bardzo proszę.

0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Można posłuchać sobie jazzu. Blue Summer Jazz Festival się zaczyna. No i my mamy na niedzielne wydarzenia właśnie w ramach Blue Summer Jazz wejściówki.
1: Tym razem na niedzielne w plenerze do Parku Starego Browaru was zapraszamy. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248 o treści afera.niedziela. Piszecie swoje imię i nazwisko oraz odpowiadacie na pytanie, na którą z tegorocznych gwiazd występujących w niedzielę najbardziej czekasz i dlaczego. Jeśli chodzi o te gwiazdy, to Blue Jazz Orchestra z Anną Gadd i Jerzym Małkiem, Ledisi i Hiroms Sonic Wonder.
0: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście to uzasadnienie jest bardzo ważną rzeczą, więc piszcie. 7248 to numer, 246 to koszt SMS-a. No i kolejny numer to 618750213. W sprawach drogowych zapraszamy. Gdzie korki, gdzie utrudnienia?

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7:30. Michalina Pylowska, zapraszam. Kolejny dzień, kiedy to słońce chowa się za chmurami. Termometry wskazują obecnie 15 kresek, jednak maksymalnie wskażą 23 stopnie Celsjusza. Będzie dziś przeważało zachmurzenie, a gdzieniegdzie może popadać. Możecie liczyć się z utrudnieniami na drogach dojazdowych do Poznania. Jak podają motosygnały Radia Poznań, na drodze S5 doszło do wypadku przed Kostrzynem. Pamiętajcie też o remoncie węzła Krzesimny i ogromnych korkach na drodze S11 od strony Poznania. Sprawdźmy, co dzieje się na poznańskich ulicach. Z pewnością musicie uzbroić się w cierpliwość na rondzie Rataje, rondzie Starołęka, ale też w rejonach ronda Kaponiera. Dość mocno zakorkowane jest skrzyżowanie ulicy Roosevelta i Dąbrowskiego, Nowowiejskiego z Aleją Niepodległości oraz ulicą Estkowskiego z Garbarami. Macie dla nas jakieś informacje? Dzwońcie pod 61 875 0213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: 7:33 na naszych zegarach, a więc my zaglądamy do kalendarium historycznego i tam nie byle data, którą Kamil już wam przedstawi.
1: Tak, moi drodzy, 15 dnia lipca. Dobrze patrzę? Dobrze patrzę. Roku 1410. W trakcie Wielkiej Wojny pod Grunwaldem Krzyżacy ponieśli klęskę w bitwie z armią polską litewską pod wodzą króla Władysława II Jagiełły. Tak, to rok 1410.
0: Tego nie możemy zapomnieć, oczywiście. 1469 z kolei między mieszkańcami Białogradu i Świdwina doszło do tak zwanej wojny o krowę. Jak się okazuje, przekształciła się ona w dość krwawą bitwę i w publikacjach możemy przeczytać o tym, że wystąpiła wówczas ponad panującą nową marchwią, a księstwem pomorskim. Polska występowała w roli rozjemcy, jednak w roku 1468 doszło do wojny. Jednym z jej epizodów była bitwa między brandenburskim wówczas Świdwinem, a pomorskim Białogradem. No, zginęło dość dużo osób, ale tak w ramach upamiętnienia w 1939, czyli od 500. rocznicy wydarzenia, od tego czasu występują takie potyczki zawodowe między tymi dwoma miejscowościami.
1: I tak biją się o krowę również teraz, tak?
0: No można powiedzieć,
1: moi drodzy,
0: ale
1: jak
0: krwawo.
1: Jak zatarg o krowę może przerodzić się w bitwę, to właśnie widzimy. A propos tych mnogości osób, które tam w tej bitwie brały udział, no to uwaga. Zatarg o krowę przerodził się w bitwę, w której to 300 osób zginęło, 100 trafiło do niewoli, 300 wozów z łupami zostało zagrabionych. No to po stronie Białogardu, a po drugiej stronie, czyli po stronie Świdwina, danych nie mamy, no ale jeżeli po jednej stronie 300 zabitych było, no to myślę, że po drugiej stronie liczby mogą wskazywać bardzo podobnie. Danych nie mamy, no ale cóż, warto się o krowę nie bić. To trochę jak w polskich filmach i polskich serialach. Też
0: tak.
1: Przez płot się będą kłócić.
0: Nie warto, słuchajcie, nie warto krowę mordować, to na pewno. My przechodzimy może do czegoś już weselszego. 1982 rok, wtedy urodziny obchodzi Alex Scully, znany z Beach House. No wy na pewno znacie to nie tylko, no myślę, że też z rolek, to też można często znać. To my wam puszczamy całość utworu, bo to Space Song, Beach House.

0: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.00.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: trwać na dłużej.
1: No te kałuże, moi drodzy, u nas dzisiaj będą. Przypominam, że deszcz, więc jeżeli boicie się i jesteście z cukru, no to parasol warto dzisiaj ze sobą zabrać, bo to neon z kałuże za nami były.
2: Przed nami z kolei znowu lista aferowych nowości jak co pół godziny. Tym razem Maja Kleszcz i zaproście mnie do ognia. Ten ogień na pewno niektórym się przyda. To ciepełko dzisiaj.
1: Wojciech Waglewski na ficie. No a zaraz potem sport, moi drodzy.

0: a ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: No właśnie, teraz już tych nocek, oj, jeszcze głośno. Teraz tych nocek już zarywać nie trzeba na szczęście, a wczoraj, ja tylko tak przypomnę, w poranku padło takie stwierdzenie, że Hiszpanie mocna defensywa, Francuzi mocna ofensywa. No chyba teraz było odwrotnie. Szymon Kamuda jest już z nami w studiu.
2: Dzień dobry. No, mocna to była Hiszpania, a na pewno nie defensywa Francuzów, czy też ofensywa Francuzów, ponieważ Francuzi nie byli mocni w ogóle wczoraj. Generalnie turnieje...
1: Dziękujemy, możemy się pożegnać, do widzenia.
2: Dokładnie, dziękuję, miło było, zapraszam na serwis informacyjny. Tak. Nie no, jeszcze chwilkę o sporcie. Francuzi, w zasadzie nie Francuzi, co wielkie turnieje mają to do siebie, że jeżeli dana reprezentacja, która jest faworytem, wchodzi w turniej z drzwiami albo i z framugą, tak jak w wypadku Francji, wygrane trzy mecze, 9 punktów w grupie, później jak burza przechodzili fazę 1-16, 1-8, no to w końcu ten słabszy mecz musi nadejść. A Hiszpanie z kolei byli tą drugą drużyną, drugim typem drużyny turniejowej, która weszła w turniej średnio. No pamiętamy ten strasznie nijaki remis z Capo Verde. Pamiętamy tą grupę, którą wygrali, ale no mimo wszystko ten poziom pozostawiał trochę do życzenia. I później tak z meczu na mecz trochę lepiej. Też trzeba było dograć skład, ponieważ okazało się, że Gavi pod formą, że Pedri pod formą, że trzeba szukać rozwiązań nieoczywistych. Na przykład pan szanowny ratownik Mikel Merino, który z ławki okazał się zbawieniem w dwóch meczach z rzędu. No i Hiszpanie doszli do tego, że zagrali wyśmienity mecz, a Francuzi doszli do tego, że zagrali średni mecz, najgorszy w sumie na tym turnieju. I zbiegło się to w sumie w trakcie jednego dnia. No i jeszcze doszły do tego błędy indywidualne. Francuzi wyglądali bardzo niefrasobliwie w rozegraniu, gdzie pomiędzy obrońców schodził także Aurélien Tchouaméni i strasznie skracał im możliwość rozgrywania piłek. Te piłki były krótkie, podania były wolne, boczni obrońcy się wściekali, wręcz machali tymi rękoma, dlaczego oni nie dostają piłek szybciej, dlaczego Hiszpanie zdążą dosuwać. No, wydawało się, wyglądało to tak z perspektywy widza, jakby Hiszpanie byli przygotowani na każdy krok, oni byli o pół kroku przed Francuzami. I tak jak słusznie duet komentatorów i Jacek Laskowski i Robert Podoliński zwracali uwagę, że jedynie to tylko Adrien Rabiot jakkolwiek próbował przewidywać zagrania Hiszpanów, wchodzić między linię, przejmować te piłki, a od 9 minuty tenże zawodnik grał z żółtą kartką, więc nie mógł sobie pozwolić na za duże ryzyko, a i tak jako jedyny to robił.
1: To oznacza, że Francuzi się nie przygotowali do tego spotkania? Może już od samego początku myśleli, że to spotkanie będzie na ich korzyść wygrane? Czy jak to wyglądało?
2: No, ciężko tutaj powiedzieć tak naprawdę. Jeżeli chodzi o sport,
1: o
2: no to...
1: chciało im się?
2: Jeżeli chodzi o sport, no to raczej nie dochodzi na tak wysokim poziomie do deprecjonowania rywala. Wiadomo, to jest praca z psychologiem sportowym. Mm-hmm. Tu jest no mimo wszystko pełne skupienie.
1: No, ale coś poszło ewidentnie nie
2: coś,
1: tak.
2: Coś zdecydowanie poszło nie tak, a już nie tak poszło w 22 minucie, kiedy to rzut karny został przyznany.
1: No, to
2: Luka Digne, czyli lewy obrońca reprezentacji Francji, to słyszałem głosy, że... Takie oczywiście żartobliwe, że można rozważać zabranie mu obywatelstwa francuskiego, bo ile błędów on zrobił w trakcie tego spotkania, to się po prostu nie mieści w głowie, bo tak naprawdę sprokurował rzut karny i to jeszcze nie jestem specjalistą od sztuk walki, ale takiego low kicka dawno nie widziałem. Naprawdę.
1: Ale ewidentnie celował w piłkę.
2: Tak.
1: To wina Hiszpana.
2: Ja tutaj bym nie mówił o tym, że jakaś czerwona, że tam kopnął z premedytacją, bo nigdy w życiu. On po prostu nie pomyślał o tym, że piłkarz drużyny przeciwnej może biec i chcieć odebrać piłkę.
1: Tak.
2: Zapatrzony był w niebo, w piłkę i zapomniał o tym, że ktoś może biec i po prostu no, na linii strzału był pierwszy rywal, a nie piłka.
3: Czy zabrakło również Saliby, który szedł z kontuzją w 30 minucie? Bo na pewno zabrakło tego ataku. Dembele, Olise, Barcola, Mbappé, Désiré Doué. No takim atakiem mało kto się może poszczycić, a ich też nie było widać.
2: No właśnie, tam jest gwiazdozbiór i w pierwszym składzie i na ławce. No jeżeli nie idzie ci i wpuszczasz z ławki Désiré Doué, to nie dlatego, że miał kontuzję czy coś, tylko się nie mieści w pierwszym składzie. To znaczy, że no tam masz praktycznie sam gwiazdozbiór i możesz wybierać przebierać, przebierać. No a tutaj, jeżeli chodzi o defensywę, William Saliba schodzi z kontuzją, wchodzi Maxence Lacroix, no ale Maxence Lacroix nie jest złym piłkarzem. To jest też bardzo solidny poziom na ligi top 5, więc jakieś osłabienie to było. Uważam, że to nie był ten gwóźdź do trumny. Tutaj myślę, że cały zespół jako kolektyw nie wszedł na odpowiednio wysoki poziom i sobie nie poradził. Nie szukałbym tutaj błędów indywidualnych, no bo tak samo druga bramka na 2-0 autorstwa Pedro Porro z Danim Olmo, którzy po prostu błyskawicznie, znakomicie rozegrali w takim trójkąciku podaniami na jeden kontakt. No to rozklepali tą obronę, która w sumie nie wiem, czy mogła się jakkolwiek lepiej ustawić. Tam jeden z obrońców też próbował ratować się faulem, ale Olmo, mimo tego, że już upadał, że był powalany na ziemię, i tak odegrał celnie tą piłkę. No co więcej można zrobić, jak już nawet siłą się nie można w żaden sposób wspomóc. Po prostu Hiszpanie byli lepsi, Hiszpanie byli zawsze o te pół kroku do przodu, zawsze mieli o pół pomysłu więcej i to też widać po statystykach. Teoretycznie wyrównane, ale z tej samej ilości strzałów celnych, XG jest ogromnie wyższe, jeżeli chodzi o La Furia Roja, więc myślę, że zasłużenie awansowali do finału, choć selekcjoner Didier Deschamps, który tym meczem zakończył swoją karierę reprezentacyjną jako szkoleniowiec Francji. A właśnie, no tak, jeszcze o trzecie miejsce, no to został mu Last Dance. Narzekał coś tam, że sędziowanie może nie było na tym poziomie, ale to już zostawmy, bo sądzi się tylko wygranych.
1: Z tych rzeczy, co mówiłeś, co można zrobić tak naprawdę i co można było zrobić, no to można tak jak Mbappé na samym końcu się zdenerwować i w bramkarza na przykład wbiec.
2: Tam nerwy już puszczały.
1: Tak, moi drodzy. No, Francja przegrywa 0-2 z Hiszpanią. Kolejny półfinał, który będziemy mogli zobaczyć, to Anglia i Argentyna dzisiaj o 21:00. To jeszcze króciutko, bardzo proszę.
2: No to cóż, spotkanie także na wysokim poziomie. Argentyna się dotoczyła, doczołgała do tego finału. Anglicy prezentują świetny poziom, ale pamiętajmy o klątwie, że nikt nie wygrał z zagranicznym trenerem mundialu, a Anglicy mają Niemca, co byłoby nie do pomyślenia jeszcze niedawno.
1: No i Argentyna się dotoczyła jak Hiszpania, a Anglii szło delikatnie lepiej. No więc może tutaj będzie sytuacja bardzo podobna do tego, co widzieliśmy wczoraj.
2: Możemy mieć w ogóle powtórkę finału Euro, Anglia-Hiszpania, a możemy mieć taki bardzo latino-wesoły futbol, bo może być Hiszpania-Argentyna w finale, ale o tym przekonamy się. Jutro też będę, to podyskutujemy szerzej.
1: Szymon Kamuda był z nami, pięknie dziś dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo i miłego dnia życzę.
1: 4 minuty do 8 zostały.

0: Michalina Pelowska, zapraszam. W szpitalu imienia Raszej wdrożono nową metodę chirurgicznego przywracania głosu. Lekarze przeprowadzili tam pierwszą tyreoplastykę z użyciem silikonowego implantu.
1: Operacja tyreoplastyki polega na wycięciu w chrząstce tarczowatej, jest to jedna z chrząstek krtani, takiego okienka. To okienko wkładamy implant i ten implant powoduje, że ten fałd, który się nie rusza, ustawiamy w takiej pozycji, że on może dzięki temu, że drugi fałd się rusza, wytwarzać też głos.
0: Mówiła starsza asystent na oddziale otolaryngologicznym Szpitala imienia Raszej Magdalena Urbaś. To rozwiązanie jest przeznaczone dla pacjentów ze zdiagnozowanym jednostronnym porażeniem fałdu głosowego, które pojawia się np. w wyniku udaru mózgu lub po operacjach tarczycy. Sama procedura trwa niespełna godzina i odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Dzięki temu lekarze mogą dobrać odpowiedni kształt implantu i na bieżąco testować odzyskany głos pacjenta jeszcze na stole operacyjnym. Dobre wieści dla pasażerów z Wielkopolski. W zimowym rozkładzie lotów na poznańskiej Ławicy pojawią się dwa nowe kierunki. Bezpośrednio polecimy do słonecznej Barcelony i portugalskiego Porto. W ofercie lotniska pozostaną także bezpośrednie loty do irlandzkiego Shannon oraz stolicy Albanii Tirany. To wszystko dzięki zbazowaniu dodatkowego samolotu na lotnisku w Poznaniu przez jednego z przewoźników. Dzięki temu zwiększy się częstotliwość rejsów na 10 innych trasach, m.in. na Maltę i do Wenecji. Łącznie tej zimy pasażerowie zyskają ponad 90 tysięcy dodatkowych miejsc w samolotach.
2: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
0: Zakończył się główny etap rekrutacji na studia stacjonarne na Politechnice Poznańskiej. W tegorocznym rekordowym naborze uczelnia przygotowała dla kandydatów blisko 5 tysięcy wolnych miejsc. Najwięcej aplikacji złożono na kierunki związane z nowoczesnymi technologiami. Na jedno miejsce na sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie oraz inżynierii danych przypadało nawet kilkunastu chętnych. Wyniki te potwierdzają rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z kompetencjami cyfrowymi na rynku pracy. Oficjalne listy przyjętych poznamy 21 lipca.
2: Kultura na 98,6.
0: Przed nami trzecia edycja Blue Summer Jazz Festival. W najbliższy weekend, 18 i 19 lipca, Park Starego Browaru wypełni się muzyką na żywo. To jedyny letni festiwal jazzowy w plenerze organizowany przez poznański klub Blue Note.
3: Dlaczego warto się wybrać? Warto się wybrać przede wszystkim dlatego, że w tym roku, jak i w poprzednich, jest to niezwykle różnorodny festiwal. Mamy przedstawicieli muzyki jazzowej, ale z bardzo różnych i gatunków, i styli, i też zupełnie z różną energią, jaką zaprezentują na scenie, bo będziemy mieli też zarówno wykonawców, którzy są bardzo intymni.
0: Mówił jeden z organizatorów, Michał Francuzik. Przez dwa wieczory na scenie wystąpią uznani artyści z Polski i z zagranicy. Wśród nich znajdą się m.in. laureatka Grammy wokalistka Lacey, japońska pianistka Hiromi, brytyjski zespół New Band Twist, a także lokalna Blue Jazz Orkiestra z zaproszonymi gośćmi. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu. No proszę bardzo, zimą to nawet nasza kura poleci sobie do Barcelony.

0: 15 dzień lipca w kalendarzu mamy. To środa, moi drodzy, do weekendu 2 dni zostały. Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana i Bonaventura obchodzą swoje imieniny.
1: Wszystkiego najlepszego im życzymy. Dzień bez telefonu komórkowego dzisiaj obchodzimy oraz Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. No niebanalnymi umiejętnościami młodzież będzie musiała się wykazać, żeby tego telefonu komórkowego rzeczywiście nie używać.
0: Ja sobie tutaj naczytałem trochę więcej, no i widzę, że wiele młodych osób nie potrafi odnaleźć się na rynku pracy. Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży zwraca uwagę na problem niedofinansowania obszarów odpowiedzialnych za rozwijanie w młodych ludziach kompetencji pożądanych przez pracodawców, a to powinno się zmienić. No właśnie, bo ci wszyscy młodzi ludzie, ci roszczeniowi, nowi pracownicy, to są tak tragiczni, że w ogóle nie da się z nimi pracować.
1: Tragedia, oni w ogóle
0: ogarnijcie
1: jakieś,
0: się,
1: jakieś wolne chcą, jakieś prawa pracownika, w ogóle co to ma być?
0: Umowa o pracę jest dla zarządu, panie.
1: Ja nie znam czegoś.
0: A nie. Dobrze, moi drodzy, pośmialiśmy się z młodzieży, pośmialiśmy się z pracodawców, to jeszcze przysłowie na dzisiaj nam zostało. Będziesz pełnił tę funkcję?
1: A, postaram się.
0: Co? Proszę bardzo.
1: W lipcu pszczeliruj nie opłaci trudu znój.
0: No i bardzo ładnie.

0: 6 minut po godzinie 8.
1: My przychodzimy z przebiśniegami, ale nie tymi wiosennymi, a tymi z snem multiplayer. Tak brzmi ich właśnie najnowszy krążek. Jak sami mówią, śniliśmy o tym, że jest na świecie wiele osób, z którymi łączy nas delikatna nić porozumienia, utkana ze słów i dźwięków. Obudziliśmy się i zobaczyliśmy płytę, szczęśliwą trzynastkę piosenek, które przyszły nie wiadomo skąd. Każda z nich zawiera ciepło, kolory i miłość. Wszystkie utwory są zapisem tych snów, czasem ciemnych, groźnych, czasem otulających albo upojnych. Zapraszają do rozgoszczenia się w tym świecie i posłuchania go od początku całym sobą. My proponujemy numer 2 tym razem.
0: Tak, moi drodzy, to płyta Sen Multiplayer, to Przebiśniegi. No i pod numerkiem 2 wśród tych 13 utworów znajdują się zakręty. To płyta tygodnia w Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
4: Zaaferowani. Czwartki o 20:00.
5: Afera. Lubię to.
6: Pium, pium.
7: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
8: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
9: Radio Afera.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: za mało czasu, więc my go nie będziemy marnować, moi drodzy, bo już za chwilę kilka przynęta kulturalna w Radiu Afera. No a zanim ta, to jeszcze lista aferowych nowości.
1: Oczywiście Martyna Wrochna przychodzi do nas z jej najnowszym singlem. My posłuchamy Kasztanowców, taki jesienny trochę, no bo w sumie klimat za oknem też podobny.
0: Tęskno do jesieni, ewidentnie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: W końcu wakacje, więc odpoczynek. Ale pomysłów na spędzenie wolnego czasu brak? Zamiast scrollować, wyjdź z domu i zaczerpnij kultury. Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Zaczęły się wakacje, a więc ruszyła także scena letnia Akademii Muzycznej w Poznaniu. W ramach cyklu odbywają się cotygodniowe spotkania z muzyką, a dzisiaj dla odmiany koncert w różnych stylach. W roli głównej fortepian i akordeon. Dzisiaj w repertuarze między innymi utwory Schuberta, Scarlattiego, Bacha czy Paganiniego. To co, gotowi na dawkę dobrej muzyki? Akademia Muzyczna, godzina 16 lub 18. Ty wybierasz. Patrzysz na Zamek Cesarski w Poznaniu, nieraz myśląc: wow, ale piękny. Po chwili zdajesz sobie jednak sprawę, że mury budynku są owiane jakąś tajemnicą? Czas odkryć karty. Czas na zwiedzanie. Udaj się na spacer po jednym z najmłodszych zamków w Europie z przewodniczką. Po takim oprowadzaniu będziesz mógł wygłaszać ciekawostki w gronie znajomych. I to z odpowiednią nonszalancją. Zbiórka w holu wielkim, godzina 18:00.

0: Ramones, moi drodzy, może nie usłyszycie w najbliższą niedzielę w Poznaniu, może nie usłyszycie ich w ogóle w Poznaniu kiedykolwiek, ale na pewno usłyszycie Blue Jazz Orchestra z Anną Gatt i Jerzym Małkiem, na pewno usłyszycie Led Zeppelin i na pewno usłyszycie Hiromi's Sonic Wonder, no bo oni zagrają już w najbliższą niedzielę na Blue Summer Jazz Festival.
1: Na parku Starego Browaru w plenerze. A my mamy do rozdania podwójną wejściówkę, także jak najbardziej możecie zabrać kogoś ze sobą na to wydarzenie. 7248 to bramka, pod którą możecie wysłać SMS-y o treści afera.niedziela. Podajcie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, na którą z tegorocznych gwiazd, które Kamil wymienił przed chwilką, występujących właśnie w niedzielę, najbardziej czekasz i dlaczego?
0: Tak, do godziny 10, moi drodzy, czekamy na odpowiedzi. 2 złote i 46 groszy, to jest koszt takiego SMS-a. 7248 to numer. Będzie jazzowo? Będzie jazzowo. Na naszej antenie niestety jeszcze nie.

0: 8.30 na naszych zegarach już za 20 sekund, więc przechodzimy do stałego punktu programu Na Dziko. Hanna Kowalska przedstawi nam właśnie tą dziką stronę Poznania. Dowiemy się tym razem, dokąd nocą tu ptajesz i jak fuka, będzie można posłuchać, lub warczy bardziej nawet, ja bym powiedział.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30. Drodzy słuchacze, witajcie po dzikiej stronie Poznania. Z tej strony Hania. Ze mną jest dzisiaj Patrycja, lekarz weterynarii, która pracuje w Fundacji z Dzikiej Strony, Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Dzisiaj porozmawiamy sobie o mieszkańcach Poznania, którzy nawet jeśli na nich nie zwracamy uwagi, to sobie zawsze gdzieś tam tuptają w nocy i spróbujemy ustalić, dokąd nocą tupta jesz, a przede wszystkim jaki, bo mamy kilka gatunków, nawet w Poznaniu.
3: Tak, no Poznań i cała ta nasza część Polski jest w takim szczęśliwym położeniu, czyli na styku granic zasięgu dwóch gatunków jeży, jeża wschodniego i jeża zachodniego. Granica przebiega przez zachód Polski, przez Czechy, więc w Czechach również mamy dwa gatunki. Jeśli udamy się jeszcze bardziej na zachód Polski, to będziemy mieć tylko tego jeża zachodniego, bardziej na wschód oczywiście jeża wschodniego, więc ta granica tutaj występowania obu gatunków, no oczywiście nie jest do końca ustalona, bo jeże tak za bardzo się tym nie chwalą i nie przejmują za bardzo tym, że ktoś sobie jakieś śmieszne granice wytycza, ale tak. Mamy dwa gatunki i one dosyć mocno właśnie w tej strefie, gdzie występują jednocześnie, dosyć mocno się od siebie różnią. To znaczy różnią się bardziej niż w tych rejonach, w których występuje tylko jeden gatunek. Więc teoretycznie w Poznaniu powinno być łatwiej odróżnić jeża wschodniego od zachodniego.
2: To jest fantastyczna informacja w ogóle dla miłośników jeży oraz nawet dla niemiłośników jeży, ponieważ będzie im łatwiej rozpoznać. Czyli widzimy sobie takiego jeża, prawdopodobnie wieczorem, tak patrzymy i jak mamy rozpoznać, co to jest za jeż?
3: No taką najbardziej chyba rzucającą się w oczy cechą jest obecność białego futerka na piersiach i na łapkach przednich u jeży wschodnich. Jest więcej takich niuansów, ale one są trochę mniej widoczne, myślę, dla takiego oka, które jeszcze się nie opatrzyło z oboma gatunkami, bo na przykład jeże wschodnie, chociaż może to jest dla kogoś prostsze do zapamiętania, mają zimniejszy odcień brązu. Natomiast jeże zachodnie, cieplejsze, takie bardziej karmelowe. One też mają trochę bujniejsze futerko tutaj dookoła głowy. No może w ten sposób też komuś pomożemy w rozpoznaniu.
2: Czyli domyślam się też, że do was na dziki SOR trafiają oba gatunki jeży.
3: Tak jest.
2: Co się z nimi dzieje? Jakie są takie... No teraz mamy lipiec, jest lato. Co się dzieje jeżom w lato?
3: Jeżom latem najbardziej dokuczają jednak kierowcy. Ponieważ jeż to jest zwierzę nocne, dosyć kiepsko widoczne na jezdni, no to niestety mamy bardzo dużo ofiar padków. No nie tylko samochodowych, ale też z udziałem hulajnóg. Plus jesteśmy w okresie rozrodczym jeża wschodniego, więc mamy całkiem sporą grupę małych jeży, które straciły mamy w zazwyczaj nieznanych nam okolicznościach, które są właśnie pod naszą opieką.
2: Czy jesteśmy w stanie samemu pomóc jeżowi, czy możemy zrobić z niego zwierzątko domowe na czas dorastania?
3: Absolutnie nie. Podkreślam, absolutnie nie. Odchów młodego jeża i nie jest prosta sprawa. W ogóle odchów dzikich zwierząt to nie jest prosta sprawa, pomijając, że nie jest to w ogóle legalne, żeby tak po prostu ktoś sobie zgarnął jeża i na własną rękę próbował go gdzieś tam odkarmić.
2: Właśnie, bo jeż jest pod ochroną w Polsce, tak?
3: Tak, oba gatunki są pod ochroną. No przede wszystkim kwestia tego, że musimy wiedzieć, co dla jeża jest dobre, jeśli chodzi o jakby warunki utrzymania i przede wszystkim o wyżywienie go, czyli kategorycznie nie powinniśmy próbować żadnego rodzaju mleka, ani jakichś tam preparatów mlekozastępczych dla psów czy dla kotów. No my mamy takie preparaty, które no są sprawdzone i wiemy, że nie zaszkodzą po prostu jeżowi i no one kosztują bardzo dużo pieniędzy i też nie są po prostu tak dostępne. Natomiast właśnie jakieś takie próby z domowym odkarmianiem, odchowywaniem, one kończą się dla jeży po prostu tragicznie. Oczywiście są od tego wyjątki, ale to są naprawdę wyjątki i to jest tak, że te zwierzęta przeżywają pomimo tego, że ktoś właśnie tam w jakiś sposób zadziałał, a nie że dlatego, że właśnie podał mu jakieś, nie wiem, mleczko dla kotów.
2: To jeszcze chciałbym zahaczyć o to, że zaczęłam się zastanawiać nad tym, jaki dźwięk wydaje jeż. I teraz chwila dla zastanowienia się. I uwaga, oto w tym momencie możecie posłuchać dźwięku jeża. Co właśnie usłyszeliśmy?
3: Usłyszeliśmy fukanie.
2: I czy to jest, to znaczy, że wszystko jest okej? To znaczy, że ten jeż ma się dobrze?
3: Tak, no to jest jedna z rzeczy, którą sprawdzamy na przyjęciu, czyli właśnie, czy jeż na nas fuka. Bo on nie powinien być zadowolony bądź obojętny z tego powodu, że człowiek się nim interesuje miernie. I to są właśnie dźwięki, które słyszymy najczęściej podczas próby na przykład podniesienia takiego jeża albo zbliżenia się do niego. Oprócz tego, że on powinien właśnie się najeżyć, to powinien też właśnie na nas fukać.
2: W takim razie teraz już każdy będzie wiedział, jeśli usłyszy takie fukanie, że jest to właśnie jeż. W Poznaniu prawdopodobnie zachodni lub wschodni. A tobie, Patrycja, dziękuję za rozmowę.
3: Ja również bardzo dziękuję.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
4: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
4: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
4: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: To Klauson na naszej antenie. Moi drodzy, taka muzyka typu uspokajająca to chyba jest. Idealna, naprawdę idealna, żeby jeździć po poznańskich drogach, szczególnie dzisiaj, no bo korki to jest jedna rzecz, wypadki to jest druga rzecz, kolizje to jest trzecia rzecz, no i dodatkowo masakra, jeżeli chodzi o ilość stojących samochodów, to rzecz kolejna.
1: No tak naprawdę, żeby stać w tych korkach, to jest idealna muzyka do tego, na uspokojenie. Jeśli chodzi o takie korki, no faktycznie jest wysyp, czy wypadków, czy też po prostu, no też za sprawą remontów oczywiście. To, co mi się pierwsze rzuca w oczy, to na pewno Rondo Starołęka i to praktycznie z każdej strony tam stoicie.
0: Tak, dojazdy z każdej strony, moi drodzy, do Ronda Starołęka. Dodatkowo, jeżeli chodzi o centrum miasta Poznania, no to klasyczne ulice. No ale warto wspomnieć kolizja na ulicy Dąbrowskiego na wysokości
1: wojskowych zakładów motoryzacyjnych, tak.
0: Dodatkowo, więc tam również może się korkować. Jeżeli chodzi o okolice miasta Poznania, tutaj temat ważny. S11 i A2, oczywiście Poznań-Krzesiny, to jest to miejsce, które jest zablokowane, to jest to miejsce, które jest remontowane, no i to jest to miejsce, które korkuje się zdecydowanie najbardziej. Korek od węzła Poznań-Lubon, jeżeli chodzi o A2, no i prawie od Gądek, jeżeli chodzi o S11.

0: Tak, patrząc na te tematy rodzinne i na to, kto wykonuje tematy rodzinne, czyli uwaga, uwaga, Holaki, Holaki, malarze i żołnierze, to zastanawiam się, czy jakby stworzyć taki mega zespół, taką mega grupę, na przykład z połączeniu kilku osób, no i dodatkowo wziąć wszystkie inne osoby, które grały w innych zespołach, w tych z połączenia tych kilku osób i zrobić taki wielki, wielki skład i nazwać potem ten skład wszystkimi grupami, w których ci ludzie grali, no to by wyszło coś mniej więcej takiego jak Holaki, Holak, malarze i żołnierze.
1: I wszystkimi zawodami też po kolei też pewnie
0: a
1: masz na myśli.
0: A to też jest dobry pomysł.
1: Malarz, akrobata, artysta. Coś w ten deseń chyba to uderza.
0: Moi drodzy, teraz nie o szanownej rodzinie Holaków, a o liście aferowych nowości.
1: Basiński
0: Band and Fiction.
1: Chill out. Tutaj przychodzi. No znowu coś spokojnego na te korki.

0: 10 lat.
1: No i to jest bardzo dobra rada, żeby się nie nakręcać, moi drodzy. Już środa, więc taki taka idealna autostrada do weekendu. Można już zacząć odpoczywać. Jeżeli Basiński Band and the Fiction wam się podoba, no to ja jeszcze zapraszam na listę aferzastą, listę przebojów Radia Afera. Tam w propozycjach znajdziecie utwór Chill Out.
2: I nie tylko, tam możecie też oddać swoje głosy na inne, chociażby nasze nowości. Tam choćby Maja Klesz i Zaproście Mnie do Ognia, którą dzisiaj już graliśmy. Dżamani, którzy mówią do widzenia, Tydeusz, Zasnąłem na plaży i Szymon Norkowski, Nic nie zmieniać.
1: To propozycje na notowanie 1750. Do piątku, do południa można oddać głos.

0: Tak lekko.
1: 3 minuty do godziny 9.
2: Halina Pylowska, zapraszam. Wakacje to czas, gdy szpitale szczególnie potrzebują krwi, a liczba dawców niestety spada. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu apeluje o wsparcie i zachęca do oddawania tego bezcennego daru. Krew jest potrzebna każdego dnia. Trafia do ofiar wypadków, pacjentów po operacjach i osób walczących z ciężkimi chorobami. Aktualnie najbardziej potrzeba krwi grup 0RH-, ARH+, ARH- i BRH-. Zdrowi dorośli mogą zgłaszać się do Centrum Krwiodawstwa na ulicy Marcelińskiej 44. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie rcik.poznań.pl.
3: Informacje nie tylko z regionu.
2: Podczas minionej wizyty w Poznaniu ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zapowiedziała utworzenie nowej partii. Unia Centrum zaczęła się kształtować na początku 2026 roku, gdy doszło do rozłamu podczas wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050. Program nowego ugrupowania stawia na wykorzystywanie wartości technologicznych i gospodarczych Polski, dobrobyt obywateli, ale też na ochronę środowiska.
4: Nasze środowisko, tworząc własny klub parlamentarny, od początku mówiliśmy wyraźnie, chcemy iść swoją drogą. Stowarzyszenie to pierwszy krok, będzie partia polityczna. Cieszę się bardzo, że bazując na wartościach, które stanowiły fundament tworzenia się odradzającej się Rzeczpospolitej, dzisiaj możemy łączyć siły i budować środowisko polityczne.
2: Mówiła przewodnicząca nowej partii Paulina Henning-Kloska. Dokładna konwencja programowa zostanie przedstawiona we wrześniu.
3: Tematy, które nas łączą.
2: Dzisiaj przypada Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Z tej okazji przypominamy, że nie tylko warto włączyć dzisiaj urządzenie, ale też pozbyć się go dosłownie. Z tej okazji miasto Poznań prowadzi kampanię, która przypomina, ile dobra kryje się w smartfonach. W 1 milionie zużytych telefonów komórkowych znajdują się blisko 34 kg złota i 350 kg srebra. Niestety tylko około 4% zużywanych smartfonów trafia do recyklingu, a reszta bardzo często zalega w zakątkach na rzekodomu. Smartfony to bardzo cenne elektroodpady, które w Poznaniu można oddać do dowolnego gratowiska lub przekazać do wyspecjalizowanych zakładów odbierających tego typu odpady. Warto pomyśleć o przyszłości naszej planety i w trosce o nią wprowadzić stary smartfon w obieg, by z odpadu stał się surowcem. Poznański dworzec znalazł się w rankingu top 10 najgorszych dworców w Europie według portalu Paliparan. Mimo modernizacji, projekt budynku dworca charakteryzuje się zaburzoną logiką i brakiem wyraźnego oddzielenia galerii handlowej od budynku dworca.
5: Warszawa Wschodnia na przykład jest dworcem, który jest mocno zaniedbany, ale ona ma tą funkcjonalność, czy tą główną oś, którą pasażer od budynku dworcowego do peronów, pociągów udaje się, zrobioną bardzo czytelnie. I jakby zasadniczy problem dworca w Poznaniu polega nie na tym, że on jest jakoś źle wykonany, tylko że on jest niefunkcjonalny.
2: Mówił ekspert do spraw transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Michał Bejn. Zdaniem ekspertów poprawę przyniosłoby krótsze postoje składów, odbudowa spójnej hali nad torami, lepsze połączenie obu stron stacji oraz przywrócenie priorytetu potrzebom pasażerów. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny, ostatni, zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 9 na zegarku wybiła, moi drodzy, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

0: Witamy środę, 15 dzień lipca, a z okazji imienin wszystkiego najlepszego życzymy Henrykowi, Włodzimierzowi, Dawidowi, Roxanie czy Annie. Wszystkiego najlepszego.
1: Zapomniałeś o Bonaventurze jeszcze.
0: No i Bonaventura też. No, stwierdziłem, że te 50 osób, no jest jakaś szansa, że nas słucha faktycznie. Zapomniałem też o wielu innych, ale tak
1: co godzinę wymienić. afera.com.pl. Zapraszamy wszystkie Bonaventury i Bonaventurów, którzy nas
0: zgłaszajcie
1: słuchają.
0: Się, proszę bardzo.
1: Dzień bez telefonu komórkowego to jedno święto. Drugie to Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. W kalendarzu jeszcze przysłowie. W lipcu pszczeli rój nie opłaci trudu znoi. I to by było na tyle.
0: No my zachęcamy jeszcze do słuchania nas do godziny 10, a oczywiście też do przyłączenia do nas i zostania do godziny 9.05, bo wtedy rozmowa z architektem Piotrem Bartosikiem o tym, czy bloki z wielkiej płyty da się dostosować do współczesnych potrzeb, a przede wszystkim, czy mogą stać się w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. To będzie tematem właśnie naszej rozmowy.

0: Ponad 12 milionów Polaków mieszka w blokach z wielkiej płyty. Te budynki starzeją się razem z nami. Dla osób na wózku z balkonikiem, czy nawet rodzica z wózkiem dziecięcym, pokonanie kilku stopni do klatki to często bariera nie do przejścia. Czy bloki z wielkiej płyty da się dostosować do współczesnych potrzeb, a przede wszystkim, czy mogą stać się w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami? O tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, architekt Piotr Banosik, czyli członek sądu konkursowego Wielka Płyta na Nowo z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Jest właśnie moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Porozmawiamy o właśnie największych wyzwaniach architektonicznych oraz o rozwiązaniach, które naprawdę można wdrożyć, bo też o to chodziło w tym konkursie. Od wind po zmiany w przestrzeni wspólnej, ale może na sam początek skupmy się na wielkiej płycie i blokach właśnie z niej wykonanej. Jaki był taki pierwotny zamysł stojący za wielką płytą? Dlaczego architektura tamtych czasów tak drastycznie, można powiedzieć, odcięła się od tych osób? Czy to w ogóle nie było brane pod uwagę?
1: Ja myślę, że to była architektura, która powstawała w danych czasach i spełniała oczekiwania jakieś i potrzeby. Czyli miało się budować dużo, miało się budować szybko, i stąd jest wielka płyta, czyli system prefabrykacji. Mhm. Te budynki wznoszono szybko, a też czy normy, czy wymagania w tamtych czasach nie były takie jak obecnie. Nie? To pewnie były tematy, które nie były aż takie... aż tak mocno wyraziste.
0: Schodziły gdzieś poza margines. One też, same te bloki nie miały teoretycznie aż tylu lat trwać. A jak się okazuje, one w miarę w dobrym stanie jeszcze się utrzymują. Natomiast potrzeba jest ich modernizacji, to na pewno.
1: No na pewno. Wie pan, z tym trwaniem to też tak nie do końca. Mhm. Z trwaniem jest tak, że to też o tym była mowa podczas gali rozdania. Był tam ekspert, który zajmuje się tą technologią wielkopłytową. I to, co jest znane, tak często, nawet tak trochę strasząc, że te 50-60 lat powinny wytrzymać bloki, czyli pomału zbliżamy się do tej granicy, albo ją osiągnęliśmy, takiej teoretycznej trwałości. Tyle, że te 50-60 lat to jest taki cykl trwania budynku, a nie okres trwałości. To jest cykl. Mhm. Cykl to jest etap, kiedy należy je zmodernizować. Należy wymieniać instalacje, należy robić intensywne przeglądy techniczne, należy sprawdzić konstrukcję, a budynki były projektowane na 100-120 lat. Nie, to był ten pierwotny okres, także mamy jeszcze te 50-60 lat, w sytuacji, kiedy pewnie dłużej również, jeżeli będą podjęte te programy modernizacyjne.
0: Mhm. Jeśli chodzi o te największe wady tych budynków, na pewno to będą, jeśli chodzi też o osoby z niepełnosprawnościami, poniekąd mikroskopijne łazienki, w których wózek inwalidzki gorzej się gdzieś mieści. Na pewno też progi, które bywają problemem, i oczywiście wąskie korytarze czy schody.
1: No tak, sama struktura mieszkań, ona też nie jest elastyczna, bo to wynika z technologii. To są elementy wielkopłytowe, w których możemy poszerzać jakiś otwór, ale w sposób ograniczony. To nie jest technologia tradycyjna, gdzie możemy wstawić nadproże, pożarzyć sobie, czy połączyć mieszkania. Ten konkurs, który był organizowany przez PZITB, czyli Polski Związek Techników Inżynierów Budownictwa, przez SARP Poznań, przez Wydział Architektury, on zajmował się właściwie jedną częścią olbrzymiego tak naprawdę zakresu, który dotyczy budynków z wielkiej płyty, czyli dostępności. Czyli tak naprawdę koncentrował się na przebudowie stref wyjściowych, czyli to, co jest tą barierą początkową. I w tych budynkach, to oczywiście mówimy o różnych budynkach, bo budynki z wielkiej płyty to są bardzo fajne, sympatyczne, dobrze zaprojektowane, z dobrą urbanistyką osiedla, budynków kameralnych, pięciokondygnacyjnych, ale są też te budynki wysokie, które to nie jest ten sam standard na pewno, ale w każdym z nich jest podstawowa bariera, czyli wejście. Mhm. Mniejszy problem to pewnie te schodki wejściowe, gdzie jest tam tych parę stopni. Chociaż właściwie mówimy o tym, że budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami wtedy, kiedy próg nie jest wyższy niż 2 centymetry. Mhm. Jeżeli mamy schodek 10-centymetrowy, to już jest bariera, którą należy jakoś pokonywać i takie wygładzenie, taka pseudopochylenia tego nam nie załatwia. Problemem większym jest w budynkach niskich brak dźwigów. Mhm. Czyli więźniowe 4. piętra, nie można zejść. A z kolei w tych budynkach wysokich, gdzie te dźwigi są, to po pierwsze są bardzo małe, a po drugie znowu mamy taką sytuację, że z poziomu wejściowego na poziom parteru, skąd jest winda, mamy do pokonania pół kondygnacji. Mamy jeden bieg schodowy, czyli ta dostępność od parteru nie jest dostępnością dla całego budynku. I na tym się też koncentrował ten konkurs, który tam oczywiście miał też, bo to jest kwestia... Dostępność, ale również poprawienie standardu życia w tych budynkach czy w całych tych zespołach. Czyli żeby to było takie bardziej przyjazne, żeby to było takie bardziej zhumanizowane, żeby to mieszkańcy chcieli się tam spotykać, bo na razie tego często nie ma. Ale to pewnie kolejny etap. To kwestia małej architektury, czy kwestia miejsca spotkań, czy samej modernizacji budynków, nawet w myśleniu, nie wiem, dostawieniu galerii, na przykład galerii w sensie balkonów, czy lodżii, które by powiększyły nam tą przestrzeń taką wypoczynkową, czy modernizacji klatek schodowych. Oczywiście już nie mówię o takich rzeczach, które są konieczne, typu wymiana instalacji, czy sprawdzania nośności i tak dalej. I tutaj te rozwiązania się, tutaj te rozwiązywania były podawane w tym konkursie.
0: Pole do popisu na pewno jest spore. Chociażby ten konkurs Wielka Płyta na Nowo odpowiada na pytanie, jak przeprowadzić taką modernizację. Przede wszystkim wygrał projekt prosty, realny, odpowiadający na codzienną potrzebę, czyli właśnie brak windy z poziomu chodnika, o którym już wspominaliśmy. Faktycznie stawialiśmy na to, żeby to było proste i realne do wdrożenia. Gdzieś tam te pomysły, które wykraczały poza możliwości, były nie brane pod uwagę, może tak powiem.
1: No dokładnie tak, bo taki był cel tego konkursu. W tym konkursie w składzie sądu konkursowego byli architekci, byli przedstawiciele wydziałów budownictwa, byli eksperci, którzy zajmują się Wielką Płytą, był też prezes spółdzielni mieszkaniowej. I początkowo było 100 zgłoszeń, czyli naprawdę całkiem sporo. Ten konkurs się cieszył dużym powodzeniem. Wpłynęło 50 prac, także też było to, jest to dobry wynik. I nie zależało nam na tym, żeby przedstawić jakąś wizję, która nie będzie realna. Zresztą na tym ogłoszeniu wyników tego konkursu na gali przyszło mnóstwo osób, mnóstwo zainteresowanych, dużo przedstawicieli spółdzielni i administracji, przychodzili panowie prezesi, ale właśnie nie po to, żeby sobie spojrzeć, no tak, architekci zaprojektowali coś, co jest niemożliwe, tylko co możemy z tego zrobić. I taki był cel, żeby stworzyć teraz katalog dobrych praktyk, żeby zebrać te rozwiązania projektowe, no bo sąd przyznaje pierwszą nagrodę, to nie jest tak, że jest to praca ewidentnie odbiegająca i najlepsza. Tym bardziej, że mówiliśmy o trzech systemach, o trzech różnych typach budynków. Mówiliśmy o budynkach wysokich i o tych budynkach niskich. One są częściowo nieporównywalne, ale taki był cel, żeby przedstawić tak, możemy i w jaki sposób. Jeżeli przedstawimy ten katalog dobrych praktyk, czyli pokażemy, tutaj dostawiamy dźwigi, tutaj wyburzamy klatkę często, żeby ta dostępność była zapewniona, no to jesteśmy w stanie też to oszacować. Jesteśmy w stanie zobaczyć, czy możemy się z tym zmierzyć, jakie są tego koszty. Chociaż pewnie jako administrator, jakbym był administratorem, powiedział, olbrzymie koszty. Mam tych budynków, tych klatek mam tyle, jeżeli do każdej mam dostawić dźwig, no to jak mam to zrobić? Także pewnie jakieś finansowanie zewnętrzne, czy nawet program ogólnokrajowy.
0: Jak najbardziej.
1: Powinien się tutaj znaleźć, bo tego administracja nie uciągną same.
0: Rozumiem, że sam wybór zwycięskiego projektu nie należał do łatwych.
1: Nie należał do łatwych, ale też właśnie on jest taki troszeczkę jakby niepozorny. Ale jest coś takiego, co urzekło cały sąd. Nawet i to w takim bardzo małym elemencie, on jest taki troszeczkę archetypiczny. On jest takim sygnałem. Tam jest taka ławka, to jest taka ławka gabionowa, która jest przed wejściem. I ta ławka, nie chodzi o to, żeby przed wejściem, przed każdym wejściem postawić ławkę. Tylko to jest taki sygnał, zadbajmy o tą taką wspólnotowość, zadbajmy o tą taką strefę wypoczynkową, o tą taką strefę wspólną i nie zmieniajmy tych budynków na siłę. Nie próbujmy nikt przekształcać w apartamentowce, którymi nie są, żeby zachować jakąś formę szczerości tej architektury. Nie, żeby to też nie było to tylko malowana architektura, która podoba się czy nie podoba, tylko taka, żeby to,
0: co naturalnie już, to też
1: naturalnie,
0: wyglądało.
1: To, co już istnieje, ma być rozwinięte, zmodernizowane, bardziej przyjazne, a nie obce, że nagle po prostu to wystroimy w coś, co nie jest tą architekturą.
0: Nikogo tym przecież nie oszukamy. A jaka jest z kolei szansa na wdrożenie tego zwycięskiego projektu, skoro też przedstawiciele różnych środowisk byli tam, pojawili się na tym konkursie, i chcą coś z tego konkursu wynieść.
1: To jest w sumie też duży problem, bo w przypadku akurat tego zwycięskiego też projektu, gdzie mówimy o budynku wyższym, czy przebudowujemy na przykład szyb dźwigowy, co jest możliwe, to pewnie ten problem nie jest taki duży. Ale w przypadku na przykład budynków niskich, gdzie żeby tą dostępność zapewnić, konieczne jest dostawienie dźwigu, to musimy przebudować całą klatkę schodową. Musimy zdemontować istniejące biegi schodowe i musimy tam wstawić inne biegi, bo inaczej nie osiągniemy tego. Tam poziom wejściowy jest z poziomów półpięter, jest z poziomów spocznikowych. To by się wiązało też z koniecznością właściwie wykwaterowania czasowo mieszkańców, którzy są właścicielami tych mieszkań. To jest trudna,
0: jak najbardziej.
1: No, trudna sytuacja, no ale trzeba się z tym zmierzyć też, no bo oprócz tego, żeby te budynki trwały jak najdłużej i w dobrym stanie technicznym, no to jest też kwestia taka, żeby były coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców. Myślę, że jeżeli powstałby na przykład jeden, taki przykładowy, no mówię w cudzysłowie jeden, ale budynek, który by pokazywał,
0: że da się,
1: że można, żeby po jakimś czasie zapytać mieszkańców i co, czy warto było, czy warto te trudy było ponieść, czy te koszty są też adekwatne, to myślę, że byłby to dobry przykład i to mogłaby być nawet jakoś lawinowo taka dalej się to potoczyć.
0: Taki wzór. Rozumiem, trzeba wykonać czasami jeden krok w tył, żeby później wykonać dwa do przodu. Jeśli chodzi o studentów, czy poza konkursem, pan na co dzień ma ze studentami też do czynienia. Czy oni na co dzień starają się też rozwikłać gdzieś problemy takiego codziennego życia?
1: Ale mówimy o Wielkiej Płycie, czy mówimy ogólnie?
0: Tak ogólnie już też mam na myśli.
1: No tak, no to jest jedna z głównych zadań też architektów. No architekt bardzo dba o tą strefę taką społeczną. To jest oczywiście kwestia też inkluzywności, nie wykluczenia nikogo. No to jest podstawowe zadanie architekta, nie tylko jakaś ta dana substancja, tylko w takim szerokim społecznym kontekście.
0: No oczywiście, jak najbardziej. Rozmawialiśmy właśnie o tym, czy przypadkiem nie potrzebujemy rewolucji na poziomie systemowym, czy te pojedyncze spółdzielnie sobie z tym poradzą? No właśnie, czyli w takim razie potrzeba jakiegoś wielkiego programu rządowego?
1: Nie jestem specjalistą w tym względzie. Proszę zaprosić też tutaj przedstawiciela spółdzielni. Myślę, że chętnie przyjdzie, bo chociaż przedstawi inną stronę. Trochę mówi, jak mamy to zrobić, kto nam da na to pieniądze, co na to powiedzą nasi mieszkańcy. My jako architekci, jako projektanci mówimy, stwórzmy to, pokażmy to jak można, zobaczmy ten problem. I ten problem trzeba zobaczyć, no bo to trudno się odwrócić od 10 milionów mieszkańców, bo tak się szacuje, że około 10 milionów osób w Polsce mieszka w budynkach z wielkiej płyty. Jedna rzecz to jest kwestia oczywiście stanu technicznego, żeby te budynki trwały, no bo one nie znikną nagle i powiemy, nam się to już nie podoba. Zresztą też chyba nie byłoby to słuszne.
0: Oczywiście.
1: Bo kwestia lokalizacji, czy często tych osiedli, dobrego skomunikowania, czytelnych stref komunikacyjnych, trasa zbiorcza, drogi dojazdowe. Pewnie parkingi są niewystarczające, są tam też problemy, ale często jak to sobie porównamy z nie ze wszystkimi, ale z niektórymi współczesnymi realizacjami, no to komfort zamieszkiwania, komfort przestrzeni pomiędzy budynkami, zachowanie prywatności jest niewspółmierny. Jest to też wartość dodana, o której się często nie mówi. Często się patrzy, no tak, to mieszkanie jest takie ciasne, nie mogę z nim tutaj zrobić, jest niewystarczające, jest trochę za niskie, akustyka jest nie najlepsza, ale jak porównamy sobie to często z ładnym, nowym budynkiem, gdzie mamy okna w oknie, gdzie jest to nad trasą tramwajową, no to naprawdę proszę zważyć, co tych plusów jest tam sporo, nie mówiąc już też o szerokiej infrastrukturze, dostępności do sklepów, przedszkoli, szkół. To było projektowane jako całe zespoły. Teraz często inwestor dostaje swoją działkę i mówi, no chce wycisnąć
0: maksa. To prawda.
1: A dalej, co z tym dalej, no to jest to pomijane. Nie?
0: Wszystko ma swoje plusy i minusy. O płytach, o blokach z wielkiej płyty oczywiście i dostępności dla nich, dla osób z niepełnosprawnościami i konkursie. Wielka Płyta na nowo. Rozmawiałem z architektem Piotrem Bartosikiem. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Szampan MP3.
2: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
3: W środę o 20:00.
1: Zaprasza zespół Niemoc.
4: Get yourself locked in to bump and grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: A to w ogóle bardzo ciekawe koło zatoczyła historia budownictwa w Polsce. Kiedyś stawiały się domy z bloki z prefabrykatów, no i teraz stawia się domy z prefabrykatów.
1: No tak.
0: Trochę zmniejszona skala, ale tak czy tak wszystko wyprodukowane.
1: Gdzieś tam koło to się tym się

0: toczy. Zaglądamy też na aferanek@afera.com.pl. Tam zachęcamy was do pisania, do rozmawiania z nami jeszcze do godziny 10. Ja czytam chociażby głosy od Gosi, która do nas pisze z Bałtyku. Tam też mówi, że jest zimno i nas pozdrawia serdecznie.
1: Ale to z Bałtyku w Bałtyku, z Bałtyku na Bałtyku, z Bałtyku
0: mam nadzieję,
1: obok Bałtyku.
0: Że pisze to nie z telefonu, będąc w Bałtyku, no bo dzisiaj przecież mamy dzień bez telefonu komórkowego, także nie wiem, może z laptopa to pisze. Mam nadzieję, że nie stoi wtedy właśnie w morzu.
1: No, to zobaczymy, moi drodzy. Zapraszamy bardzo serdecznie do godziny 10. Będziemy czekali na wasze informacje, na wasze odpowiedzi, na wszystko, co chcecie nam przekazać. Tymczasem zaglądamy jeszcze na listę aferowych nowości.
0: No i co z tego?
1: No, Zieliński z tego właśnie.
0: Co z tego? To nasza nowość, a wy głosujcie jeszcze do piątku na aferzastą.

0: Czy ty w kosza grasz?
1: Nie.
0: O,
1: nie, ja w sensie w Króla grałem, wiesz?
0: To, co to jest Króla?
1: Natalia Król. Nasza realizatorka, oczywiście pozdrawiamy. Nie, no, grało się w taką grę, że do jednego tylko kosza ustawiacie się w kilka osób i jeśli trafisz do kosza, to przechodzisz tą osobę w tym półokręgu i tak aż do końca, aż później jesteś królem i zbierasz te piłki, coś takiego. W to byłem ja dobry, bo trafiałem.
0: Ja nie gram w piłkę ręczną, ja gram w zbijaka.
1: Tak też można powiedzieć.
0: Moi drodzy, o koszykówce będzie na pewno w doliczonym czasie. Podsumowanie tygodnia. No i wiele, wiele innych tematów, ale od tego, co na Placu Wolności się działo w miniony weekend, zaczniemy. 9:30.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Kilka minut dla sportu w eterze. Julia Włodkowska, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Festiwal koszykówki znów odbył się w samym centrum Poznania. W miniony weekend na Placu Wolności miała miejsce druga edycja Enea Basketu na Wolności. Po zeszłorocznym sukcesie imprezy w tym roku rozszerzono zawody o kategorie młodzieżowe dziewcząt, a także o dodatkowe boiska. Zawodnicy rywalizowali w formule olimpijskiej 3x3. Sobota należała do najmłodszych. W ramach turnieju na Placu Wolności odbyły się Mistrzostwa Poznania dla dzieci i młodzieży w kategoriach od 13 do 19 lat. W niedzielę mogliśmy oglądać już seniorskie zmagania na najwyższym poziomie. Rozgrywany był bowiem turniej FIBA 3x3 Quest, który należy do cyklu eliminacyjnego Mistrzostw Polski w tej kategorii. Wśród kobiet triumfowała drużyna Isetia w składzie. Kinga Dzierbicka, Agata Stępień, Jastina Kosalewicz i Żaneta Szczęśniak. Dziewczyny nie przegrały żadnego meczu, a w finale pokonały drużynę Legii Lotto 3x3 aż 21-14. Na trzecim stopniu podium stanęły zawodniczki z PTK Grot FIF Pabianice. Wśród mężczyzn najlepsi okazali się koszykarze z kadry narodowej U21-2. Karol Kankowski, Igor Urban, Jan Pluta i Mikołaj Kowalczyk. W finale pokonali 18-11 drużynę AB Legionowo 3x3.
4: Nie spodziewałem się, nie skupiałem się na tym. Jesteśmy tutaj, żeby się ograć, żeby wszyscy mogli pograć. Cel mamy kompletnie inny, a to tylko zaszczyt zostać wyróżnionym jeszcze w swoim rodzinnym mieście, więc super.
3: Mówił Igor Urban, który otrzymał też tytuł MVP turnieju. Dla wyróżnionego zawodnika nagroda ma specjalne znaczenie, ponieważ jest on rodowitym poznaniakiem.
4: Super, kibice byli głodni. Z meczu na mecz było ich coraz więcej. Myślę, że Poznań lubi takie eventy, takie imprezy. Jeżeli chodzi o organizację, to też naprawdę chapeau, bo zorganizować turniej na taką ilość drużyn. Wczoraj były rozgrywki młodzieżowe i naprawdę było na bardzo wysokim poziomie. Szacunek dla organizatorów.
3: Trzecie miejsce po wyrównanym meczu zdobyli zawodnicy Isetii Warszawa, pokonując 18-16 Legię Lotto, również z Warszawy. W niedzielę odbył się także bardzo widowiskowy konkurs wsadów, który wygrał Tobiasz Dydak, broniąc tym samym tytułu sprzed roku. Kolejorz lepszy w ostatnim sprawdzianie przed Superpucharem. W sobotnim sparingu Lech Poznań pokonał 4-0 Bohemian z 1905 Praga. Do bramki trafiali Antoni Kozubal, Mikael Isak i dwukrotnie Wojciech Szymczak. Na meczu kontrolnym obecnych było 25 zawodników z Poznania. Aby każdy zagrał odpowiednią ilość czasu, Kolejorz rozegrał dodatkowe, zakończone bezbramkowym remisem 45 minut przeciwko trzecioligowej Polonii Środa Wielkopolska. Drużyna Lecha Poznań zakończyła w ten sposób swoje jedyne tego lata zgrupowanie w Centrum Badawczo-Rozwojowym we Wronkach. Filip Jagiełło, pomocnik mistrzów Polski, podsumował ten okres przygotowawczy jako intensywny, ale bardzo potrzebny przed rozpoczęciem nowego sezonu. Zawodnik zwrócił też uwagę na świetną atmosferę w drużynie, która może być wielkim atutem Kolejorza.
5: Gdy drużyna jest grana, dobrze się dogaduje i, że tak powiem, lubimy się poza boiskiem też, to zawsze jest łatwiej walczyć za drugiego i myślę, że na pewno to będzie nasz dodatkowy atut w tym sezonie, bo znamy się jeszcze lepiej niż w tamtym sezonie.
3: Już w najbliższy czwartek przy Bułgarskiej Lech podejmie Górnika Zabrze w meczu o Super Puchar Polski. Pierwszy gwizdek o godzinie 19. U Zielonych za to okienko transferowe trwa w najlepsze. Warta Poznań w tym tygodniu zakontraktowała dwóch nowych piłkarzy, a z trzema kolejnymi przedłużyła umowę. Zawodnicy, którzy pozostaną w przyszłym sezonie w poznańskim klubie, to Filip Jakubowski, Dmytro Awdwiejew i Sebastian Steblecki. Pierwsi dwaj przedłużyli kontrakty o rok, natomiast najbardziej doświadczony w drużynie Steblecki na najbliższy sezon z możliwością przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Prawdziwym hitem tego tygodnia są jednak dwa nowe transfery. Po 6 latach do Zielonych wraca prawy wahadłowy Jakub Apolinarski. To wychowanek klubu i członek tzw. swojskiej bandy, która wywalczyła awans do Ekstraklasy w 2020 roku. W nadchodzącym sezonie na zasadzie wypożyczenia ze Śląska Wrocław w Poznaniu zagra też Aleksander Wołczek, ofensywny pomocnik. Pierwszy mecz Warta Poznań zagra już 24 lipca w Bytomiu. Wróćmy do minionego weekendu w Poznaniu. Na Golęcinie odbyła się druga edycja turnieju Olympia Pickleball Open, czyli jednego z trzech najważniejszych eventów w tym sporcie w Polsce.
6: Razem z Związkiem Polskiego Pickleballu działam dosyć prężnie. Stworzyliśmy cały cykl turu, Polish Pickleball Tour. W tym roku liczy on bodajże 16 turniejów w całej Polsce i faktycznie Poznań jest jednym z trzech największych turniejów. Obok Poznania mamy Kraków i Mistrzostwa Polski w Pszczynie.
3: Mówił Jakub Klejnich, organizator turnieju. Zawodnicy w Poznaniu rywalizowali w kilku kategoriach. Single mężczyzn oraz kobiet, double mężczyzn i kobiet oraz double mixed, a wszystko w podziale na poziomy 3,5, 4,0 oraz 5,0 open, na którym grają już profesjonaliści. Zawody ze względu na swoją rangę dawały zwycięzcom sporą dawkę punktów rankingowych Polish Pickleball Tour, a sam turniej w Poznaniu był świetnie obsadzony. Obecny był m.in. Bartosz Karbownik, mistrz Europy w singlu, który jest jedną z najważniejszych postaci pickleballowych w Polsce. Na Olimpii w finale singlowym co prawda uległ swojemu deblowemu partnerowi, Mikołajowi Bidermanowi, jednak w pozostałych kategoriach stawał na najwyższym stopniu podium.
7: W zeszłym roku z kadrą reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy zajęliśmy trzecie miejsce w deblu, więc też mamy medal aktualnie. No i w rankingu polskim też jestem na pierwszych trzech miejscach, na pierwszym miejscu w trzech kategoriach.
3: W deblu Bartosz Karbownik triumfował wspólnie z Mikołajem Bidermanem, a w mikście z Patrycją Matysik. Wśród kobiet dwa zwycięstwa odniosła Katarzyna Gergont. Do wygranej indywidualnej dołożyła parową wraz z Zuzanną Fras-Przygocką. Brązowy medal Mistrzostw Europy dla zawodniczki AZS-u Poznań. W Niemczech zakończyły się Mistrzostwa Europy w żeglarstwie w olimpijskich klasach 49er i 49er FX. Sandra Jankowiak, reprezentująca AZS Poznań, wraz ze swoją partnerką Aleksandrą Melzacką z IKP Gdynia, stanęły na trzecim stopniu podium w kategorii 49er FX. Polki na 15 wyścigów, 9 razy były w czołowej dziesiątce, w tym raz wygrały, 2 razy były drugie i raz trzecie. Oprócz dziewczyn, z medalem do Polski wrócili Mikołaj Staniul i Jakub Storch. Zajęli oni drugie miejsce w klasie 49er. Zawodniczki i zawodnicy nie mieli zbyt dużo czasu na odpoczynek, bo już w tym tygodniu wezmą udział w regatach w Gdyni. A na koniec trochę o pieniądzach. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki ogłosił kolejne dofinansowania z programu Tenisowe Orły. W Poznaniu niemal 2,5 miliona złotych trafi do parku tenisowego Olimpia na budowę nowej hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Ma ona służyć zarówno do szkolenia młodych zawodników, jak i zawodowym sportowcom w przygotowaniach do turniejów rangi krajowej i międzynarodowej. Oprócz tego prawie 5 milionów złotych trafi na poczet organizacji środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, a blisko milion do samego miasta Poznania na rozwój kortów przy drodze dębińskiej. Tomasz Szponder, prezes AZS-u Poznań, opowiedział, na co przeznaczy rekordowe dofinansowanie.
8: Wystąpiliśmy o dofinansowanie budowy profesjonalnej hali tenisowej, trzykortowej. Dostaliśmy pewnie jedno z najwyższych dofinansowań w Polsce, 4,8 miliona złotych i myślę, że w ciągu 2-2,5 lat damy do użytku tę inwestycję.
3: Hala ma powstać na skrzyżowaniu ulic Cichej i Kazimierza Pułaskiego. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9:30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś była z Wami Julia Włodkowska. Do usłyszenia.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
9: Autopromocja.
10: Panowie!
11: To jest!
10: Idziemy na ryby.
12: A miałobyś na grzyby.
10: A, dobra, to na grzyby.
13: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
14: Jezu, gdzie jestem?
15: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
9: Autopromocja. Reklama.
16: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
9: Reklama.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: koniec?
1: Nie, to jeszcze nie koniec, moi drodzy. Do godziny 10 będziemy z wami. Aferanek, aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie. A propos tego Bałtyku, a propos północy Polski, słuchaczka Maja napisała, że chłodno na półwyspie jest. Czeka, aż wyjdzie słońce, to może się trochę lepiej zrobi. No i ma też nadzieję, że wiatr jakikolwiek dzisiaj powieje, żeby zejść na wodę. Dziękujemy bardzo i również trzymamy kciuki. Dziękujemy za pozdrowienia i również trzymamy kciuki, że powieje, żeby można było cokolwiek popływać. No, szczególnie spojrzałem jeszcze na prognozę pogody, to dodam dodatkowo, że dzisiaj mgły i to dużo mgieł i dużo chmur, więc ja nie wiem, czy to oczekiwanie na słońce na półwyspie doprowadzi do czegokolwiek dobrego.
2: Możliwe, że nie. Ten wiatr możliwe, że będzie potrzebny do pływania chociażby, a nam potrzebne są kabelki do podłączenia. No na pewno dżamani ich potrzebują, bo to jest nasza kolejna nowość i oni na dzień dobry mówią wam do widzenia, a na pewno bez ciśnienia i bez stresu.
3: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
4: O, jak już będziesz robił swoją robotę,
5: panowie, spokojnie, bez presji.

0: a my zachęcamy Was do pójścia na Blue Summer Jazz Festival w tę niedzielę do Parku Starego Browaru, bo mamy dla Was podwójną wejściówkę.
1: Tak, jeżeli chcielibyście wybrać się i posłuchać takich projektów, takich nazwisk, takich zespołów, jak na przykład Blue Jazz Orchestra z Anną Gad i Jerzym Małkiem, jak na przykład Ledisi, jak na przykład Hiromi, Sonic Wonder, no to zapraszamy Was bardzo serdecznie. 7248 w treści SMS-a wpisujecie afera.niedziela, Wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe.
0: Na którą z tegorocznych gwiazd występujących w niedzielę najbardziej czekasz i dlaczego? To uzasadnienie jest niezwykle ważne, bo na jego, za jego za uzasadnieniem właśnie
1: za jego sprawą będziemy
0: sprawą
1: wybierać.
0: Tegoż właśnie tak, słowa
1: na tej podstawie.
0: Oczywiście. 2,46 zł to już z VAT-em. My czekamy, no niecałe 15 minut jeszcze na Wasze odpowiedzi.

0: Michalina Pellowska już z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Witam.
0: Serwis informacyjny widzę gotowy, ale ja tak tylko w nawiązaniu do serwisu informacyjnego, bo widzę, że będzie o seniorach, to prawda?
1: Prawda.
0: Wy macie może jakiś taki plan swój na starość zrobiony?
1: Ja bym chciała prowadzić kwiaciarnię.
0: Na starość?
1: Tak.
0: To jest dobry pomysł, czemu nie wcześniej?
1: Bo mam za mało czasu.
2: Ale jest takie podejście do życia, że możesz pracować i później po godzinach robić to, co chcesz, albo robić to, co chcesz, licząc, że się będziesz z tego utrzymywał, no ale to jest dość ambitny i odważny plan na pewno.
0: No to prawda, z tej odwagi zawsze można zejść potem i wrócić do tego, co się robiło wcześniej, albo wymienić sobie
2: ty
0: rzeczy.
2: Jaki masz plan w takim razie na emeryturę? Bo ja ci powiem, że tak wszystko odkładam póki co, że jak sobie coś myślę, że o to zrobię, na przykład w gry będę grał na emeryturze pewnie, nie? Tak
0: to jest
2: myślę.
0: W ogóle bardzo śmieszna rzecz, jak jest się dzieckiem i mama ci każe iść spać, albo wyłączyć komputer i iść do szkoły,
2: tak.
0: To myśli sobie człowiek, a jak skończę 18 lat, to będę mógł sobie grać w gry.
2: Potem człowiek kończy 18 lat
0: i nie ma czasu na to. No to widzę, że teraz to się przesuwa. Na emeryturze będziemy grali w gry. I to jest jakiś plan. Moi drodzy, 3 minuty nam zostały do godziny 10. Teraz w planie serwis informacyjny.
1: Michalina Pellowska, zapraszam. W Poznaniu zatrzymano 46-letniego mężczyznę podejrzanego o publikowanie w internecie treści, w których miał deklarować zamiar zabójstwa dzieci z trzech poznańskich przedszkoli. Sprawą zajęli się poznańscy policjanci, którzy we współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadzili do zatrzymania podejrzanego. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny tymczasowy areszt.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały umowy na wykonanie prac projektowych w ramach utworzenia miejsc schronień w poznańskich placówkach oświatowych. Wytypowano 7 szkół i 2 przedszkola, w których znajdują się pomieszczenia, które niegdyś pełniły funkcję schronów.
4: Docelowo te pomieszczenia o solidnej konstrukcji po przeprowadzeniu odpowiednich prac będą spełniać wymagania stawiane obiektom zbiorowej ochrony. Do tego oprócz schronienia będą to miejsca wykorzystywane na co dzień według potrzeb danej placówki.
1: Mówiła przedstawicielka Poznańskich Inwestycji Miejskich Paulina Nowicka-Szefer. W miejscach ukrycia będzie można schronić się w przypadku klęsk żywiołowych lub działań wojennych. Na podstawie obecnie przygotowywanej dokumentacji będzie można rozpocząć prace budowlane. I ich termin zależny będzie od możliwości finansowych miasta. Na mapie Poznania pojawiło się nowe miejsce dla seniorek i seniorów. Przy ulicy Garbary 41 powstał Miejski Klub Aktywności Seniorów. Osoby starsze będą mogły tam aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania i poznawać nowych ludzi.
5: Chcieliśmy tutaj zadbać o różnego rodzaju inicjatywy, czyli to będą i spotkania integracyjne, międzypokoleniowe, także na pewno będziemy współpracować z innymi organizacjami, które zajmują się na przykład dziećmi, młodzieżą, czy inne kluby też, które gromadzą osoby w wieku seniora. Na pewno będziemy robić takie otwarte drzwi i wspólne inicjatywy.
1: Mówiła członkini Poznańskiej Rady do Sprawy Rozwoju Wolontariatu Aleksandra Olchowska. Placówka będzie otwarta co najmniej 5 dni w tygodniu, od 4 do 6 godzin dziennie, a harmonogram zajęć zostanie dopasowany do potrzeb uczestników. Więcej informacji znajdziecie na stronie Poznańskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Poznańscy cosplayerzy zdobyli światowe uznanie, zajmując pierwsze miejsce na międzynarodowym turnieju. Ich sukces jest efektem ponadrocznej pracy nad kostiumami, rekwizytami i charakteryzacją. Ważnym etapem ich drogi był Pyrkon, gdzie konkursy cosplay stały się przepustką do międzynarodowej rywalizacji. Dzięki zwycięstwom i wyróżnieniom, najlepsi twórcy z Poznania reprezentowali Polskę podczas finałów Extreme Cosplay Gathering w Paryżu, rywalizując z artystami z całego świata. Ich osiągnięcia potwierdzają, że cosplay to nie tylko hobby, ale także wymagająca forma sztuki, łącząca projektowanie, rękodzieło i aktorstwo. I to już wszystko w tym dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejną porcję newsów zapraszam już jutro od 6.57.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Sztuką na pewno jest budzić Poznań w ten sposób.

0: Godzina 10 wybiła na zegarku. Moi drodzy, mamy 15 dzień lipca, czyli środę. 2 dni do weekendu nam zostały.
1: Obchodzą imieniny Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura, Anna, Daniel, Ignacy, Egon, Atanazy, Włodzimir i Cyriak.
0: Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień bez telefonu komórkowego dzisiaj w kalendarzu mamy. Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży dodatkowo również do tego wszystkiego się wpisał.
1: My oczywiście tych telefonów nie używaliśmy ani trochę i myślimy, że wy też na pewno nie używaliście. W lipcu pszczeli rój nie opłaci trudu znój. Takie przysłowie jeszcze na dziś co do konkursu, który mamy do rozwiązania i do zwycięzcy, który wybierze się na Blue Summer Jazz Festival w tę niedzielę. Odezwiemy się drogą SMS-ową oczywiście.
0: Jak wybierzemy, jak przeczytamy, jak się naradzimy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami przez te minione 3,5 godziny. Patryk Wojciech i Natalia Król odpowiedzialni byli za realizację programu.
1: Za serwis informacyjny odpowiedzialna była Michalina Pellowska. Ja nazywam się Mikołaj Pogorzyński.
0: Moje nazwisko to Stróżyński Kamil, jak już tak formalnie to robimy. No i na sam koniec zaglądamy. Aha, jeszcze Szymon Kamuta był z nami.
1: A oczywiście tak, za serwis mundialowy.
0: W trakcie sportu dzisiejszego. Na sam koniec zaglądamy, moi drodzy, jeszcze do kartki z kalendarza. 15 dzień sierpnia roku lipca roku 1956. Wtedy to urodził się Ian Curtis. Gdyby żył, obchodziłby swoje kolejne 18 urodziny.
1: Joy Division. To gramy właśnie. Disorder. Dzięki, do usłyszenia. Siema.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. Każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Auto.
1: Halo.
0: Ta sama szkoła, ale inna klasa. Nikt nie stanie na przeszkodzie, no chyba, że ja sam. Połowa branży też by tak chciała, a nie może się utrzymać jak Andrzej Machacz.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: I've named this one Post Office.
5: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
0: Autopromocja.

wanted to tell you that I'm really glad we are doing this.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: W końcu wakacje, więc odpoczynek. Ale pomysłów na spędzenie wolnego czasu brak. Zamiast scrollować

Bacha czy Paganiniego. To co, gotowi na dawkę dobrej muzyki? Akademia Muzyczna, godzina 16 lub 18. Ty wybierasz. Patrzysz na Zamek Cesarski w Poznaniu, nieraz myśląc: wow, ale piękny. Po chwili zdajesz sobie jednak sprawę, że mury budynku są owiane jakąś tajemnicą? Czas odkryć karty. Czas na zwiedzanie. Udaj się na spacer po jednym z najmłodszych zamków w Europie z przewodniczką. Po takim oprowadzaniu będziesz mógł wygłaszać ciekawostki w gronie znajomych. I to z odpowiednią nonszalancją. Zbiórka w Holu Wielkim, godzina 18:00.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środy o godzinie

0: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Szampan MP3.
2: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
3: W środę o 20.
1: Zaprasza zespół Niemoc.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Alty.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: This next one's called Free Bird 2.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Nowość w eterze. Eterze.
1: Czy może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba? Jak już będziesz robił swoją robotę,
2: panowie, spokojnie, bez presji. Bez

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Pium, pium.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
6: Chcę powiedzieć je.
5: Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Słońce zaszło.
8: Ale energia może zostać.
7: Dlatego myślę o magazynie energii.
8: Dobry kierunek.
7: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
8: Właśnie tak.
7: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
8: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowa.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: W końcu wakacje, więc odpoczynek. Ale pomysłów na spędzenie wolnego czasu brak? Zamiast scrollować, wyjdź z domu i zaczerpnij kultury. Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Zaczęły się wakacje, a więc ruszyła także scena letnia Akademii Muzycznej w Poznaniu. W ramach cyklu odbywają się cotygodniowe spotkania z muzyką, a dzisiaj dla odmiany koncert w różnych stylach. W roli głównej fortepian i akordeon. Dzisiaj w repertuarze m.in. utwory Schuberta, Scarlattiego, Bacha czy Paganiniego. To co, gotowi na dawkę dobrej muzyki? Akademia Muzyczna, godzina 16 lub 18. Ty wybierasz. Patrzysz na Zamek Cesarski w Poznaniu, nieraz myśląc: wow, ale piękny. Po chwili zdajesz sobie jednak sprawę, że mury budynku są owiane jakąś tajemnicą? Czas odkryć karty. Czas na zwiedzanie. Udaj się na spacer po jednym z najmłodszych zamków w Europie z przewodniczką. Po takim oprowadzaniu będziesz mógł wygłaszać ciekawostki w gronie znajomych. I to z odpowiednią nonszalancją. Zbiórka w Holu Wielkim, godzina 18.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8.30.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.

0: Wybiła 15, a to oznacza tylko jedno.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Oprócz tego, że to oznacza wakacyjną hurtownię, to oznacza też, że jest środa 15 lipca i to również oznacza, że za konsoletą realizatorską zasiadł Maurycy Mytych, a przed mikrofonami
2: Katarzyna Rybicka
0: i Asia Woźniak.
2: To co, chciałabyś porozmawiać może o tym, kto dzisiaj obchodzi imieniny?
0: No pewnie wszystkiego najlepszego dla Henryka, Włodzimierza, Dawida, Roxany i Bonaventury. Wszystkiego najlepszego właśnie dla was w tym dniu. A co z nietypowymi świętami dzisiaj?
2: A dzisiaj jest dzień bez telefonu komórkowego. Więc jeżeli ktoś dzisiaj od was nie odebrał, to nie miejcie do niego żalu. Odpoczywa.
0: Odpoczywa, tak samo z odpisywaniem. Ja w ogóle dopiero niedawno zauważyłam, że taki dzień jest właśnie 15 lipca. No i nie wiem, czy ty się stosowałaś do tego dnia, bo ja nie, niestety. Korzystałam z telefonu.
2: Myślę, że to raczej ja mam tak, że czasem po prostu na weekendy odkładam telefon i się nie da do mnie dodzwonić, więc można powiedzieć, że sobie to przedłużam.
0: Nie, no to tym bardziej bardzo, bardzo fajnie. Mamy też Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Młodzież, jak i my wszyscy inni starsi mamy dużo umiejętności. Fajny dzień. I dzisiaj w naszej hurtowni, tak jak zwykle, będzie i konkurs, i będzie się sporo działo, sporo treści. Także zostańcie z nami.

0: Wedle tego, co mówiłam wcześniej, przychodzimy do was teraz z konkursem, a w nim dwie wejściówki podwójne na Silent na Wolności, czyli taką imprezę, gdzie każdy dostaje swoje słuchawki, można zmieniać kanały, bawimy się wszyscy razem, ale możemy to zrobić do innej muzyki. Ten Silent na Wolności odbędzie się w piątek, czyli 17 lipca właśnie na Placu Wolności, tak jak wskazuje nazwa. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszym konkursie?
1: No, trzeba byłoby wysłać SMS-a na numer 7148, w prefiksie napisać afera, imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie z uzasadnieniem. A jakie jest dzisiaj pytanie?
0: A my pytamy was o to w nawiązaniu do Dnia Talentów Młodzieży, co prawda, ale my pytamy was, jaki jest wasz talent albo jaki chcielibyście mieć. Czy tobie coś przychodzi do głowy?
1: Jaki ja bym chciała mieć talent?
0: Albo jaki masz?
1: Oj, ja podobno mam talent do gadania, ale to jest...
0: No ja się zgadzam.
1: To jest takie twierdzenie, które myślę, że jest troszeczkę nad wyrost. Ale to jeżeli macie państwo jakieś talenty, a na pewno macie niezwykłe talenty, albo chcielibyście mieć jakieś talenty, nie wiem, podpatrzyliście u kogoś, to prosimy o wysłanie SMS-a. Koszt takiego SMS-a to złote 23.
0: Na odpowiedzi będziemy czekać do 17.45, więc macie sporo czasu, dlatego dobrze się zastanówcie i puśćcie wodze fantazji.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. Każdą środę o 21 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Jaka jest twoja ulubiona pora roku?
1: Ale pytasz w jakim kontekście? Bo można byłoby to rozwinąć na naprawdę kilka różnych argumentów, dlaczego dana pora roku jest najlepsza. Ja chyba nie mam ulubionej.
0: Nie, no dla mnie to jest prosta sprawa. Zawsze, ale to też jest moje ulubione pytanie do zadawania znajomym. Moje ulubione to lato. Zdecydowanie lato od zawsze i na zawsze. Więc może akurat nie dzisiaj, nie jestem aż taka szczęśliwa z dzisiejszej pogody, ale ogólnie lato jak najbardziej. To jest coś dla mnie.
1: A jak możesz być nieszczęśliwa z takiej pogody? No zobacz, słoneczko w końcu nie grzeje. W końcu troszeczkę powietrza jest, deszcz
0: nie,
1: spadł.
0: Nie, ja lubię. Lubię ciepło.
1: Lubisz słońce. Ciepło? Mhm. Ale wiesz, no pada i widzisz, to jest akurat fajne, bo na jesieni dużo pada, jest tak fajnie, tak szaro, można się przytulić do jakiegoś ciepłego kaszmirowego kocyka, albo do jakiejś dobrej książki, albo do jakiegoś bardzo ciepłego i sympatycznego utworu. Jesień jest super pod tym względem.
0: Można na przykład do naszej dzisiejszej nowości muzycznej, a utwór tego utworu to Kasztanowce, dlatego tak trochę nawiązujemy do jesieni, przez to, że właśnie z jesienią ma ten utwór się kojarzyć, właśnie z tymi spadającymi liśćmi, ze złotym szumem kasztanowców. Rozmawiałyśmy też o tym, że Kasztanowce to równie dobrze mógłby być tytuł jakiejś piosenki wiosennej, bo przecież kwitną
1: tak,
0: kasztanowce.
1: Właśnie wiosną kwitną kasztanowce i kasztanowce wtedy są piękne. Chociaż nie umiałabym się chyba zdecydować, kiedy są piękniejsze liście właśnie, bo kasztanowce mają takie piękne, pięciopalczaste liście, no i na wiosnę one są takie piękne, zielone, w ogóle kasztanowce kwitną, pachną w bardzo charakterystyczny sposób, a na jesieni są dużo bardziej popularne, jak już no, pospadają na ziemię i te liście też nadal piękne, pięciopalczaste, ale już są jednak złote albo trochę brązowe. Różne kolory wpadają.
0: Możecie razem z nami rozważać nad porami roku, słuchając właśnie naszej nowości, czyli Martyna Wrochna i Kasztanowce.

0: Kasztanowcy na antenie Radia Afera. Rozmawiałyśmy właśnie o nich, a teraz porozmawiamy o innych drzewach, a mianowicie o tych, które troszeczkę straszą swoim wyglądem, że tak powiem, na zamku, przy zamku, przy przystanku.
1: Przy przystanku naprzeciwko CK zamku można zobaczyć praktycznie gołe drzewa. Mimo tego, że trwa lato, tak naprawdę drzewa powinny być w takim największym momencie, powinno być najwięcej zielonych liści, powinny jakby rodzić najwięcej wszystkiego, no to one wyglądają na martwe. I tutaj eksperci się kłócą, no bo te drzewa są praktycznie martwe, mówi ekspert, dendrolog, inżynier Marcin Kolański z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, że no, te drzewa są praktycznie martwe. Natomiast ZTM twierdzi, że te rośliny są, nie są uschnięte, są żywe i że nie wykształciły po prostu wystarczająco dużo liści.
0: Tak, no ZTM twierdzi, że jeszcze odżyją. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie też podkreśla, że drzewa są objęte gwarancją do 2029 roku.
1: Co to w ogóle znaczy, że drzewa są objęte gwarancją do 2029 roku?
0: Nie wiedziałam, że drzewa mają gwarancję swoją drogą, ale widzę, że tak szkółki drewne robią, te gwarancje jakby wystawiają. No to dobrze, ale no teraz ich obowiązek ich utrzymania i pielęgnacji no, spoczywa na wykonawcy, więc no, czekamy, aż one odżyją. Ja trzymam bardzo mocno kciuki. Ogólnie pojawił się też temat, że one powinny, albo że będą wymienione po prostu w tym momencie, jeśli rzeczywiście nie wykształcą jakiś oznak życia.
1: Chyba systemu korzeniowego przede wszystkim.
0: Albo liści. No różnych, naprawdę różne tam rzeczy mogą się dziać. No a ta decyzja o wymianie jeszcze nie została podjęta. Także co? No będziemy pewnie czekać.
1: Nie wiem. Ja naprawdę bym chciała, żeby moje rośliny były objęte gwarancją do 2029 roku, bo ja mam cały parapet w roślinach, więc chciałabym, żeby ktoś mi je po prostu regularnie wymieniał, jeżeli jakieś stwierdzą, że jednak nie wygodnie im na tym parapecie.
0: Może masz, może musisz po prostu w dobrym miejscu sprawdzić, czy ta gwarancja jest? Ja trzymam też za ciebie kciuki.
1: A my trzymamy kciuki w takim razie za ten jeszcze. I za te drzewka.
0: Powodzenia drzewka.

0: Wydaje mi się, że 15 lipca to też taka całkiem znacząca data.
1: Znacząca i mamy na to kilka przykładów. Zacznijmy sobie od takiego historycznego trochę kalendarium, bo w 1807 roku w drodze do Drezna w Poznaniu zatrzymał się Napoleon Bonaparte. Jeśli się zastanawiacie, co tutaj robił, to okazuje się, że bardzo przyjemnie spędzał czas, ponieważ zwiedzał sobie okolice Poznania w promieniu około 20 kilometrów. Dlatego jeśli pochodzicie z tamtych okolic, no to pewnie kroczycie drogami, którymi chodził niegdyś Napoleon.
0: Ja bym to sobie wpisała do CV, nie wiem jak te. Chodziłam po tej samej drodze, co Napoleon.
1: Ja mam już to wpisane, więc jeśli tego jeszcze nie masz, to musisz to sobie zaktualizować. No a właściwie Napoleon też szukał odpowiedniego miejsca do stoczenia bitwy z Rosjanami, także zawsze był w pracy. A w 1434 roku, no czyli trochę wcześniej niż od tego, co zaczęłam, Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla Polski.
0: Ale dzisiaj historycznie, bardzo
1: tak
0: historycznie.
1: Właśnie.
0: No ja mam troszeczkę mniej historycznie, nie będziemy się aż tak bardzo cofać w czasie, bo ja bym się chciała wrócić do 1973 roku, bo wtedy właśnie urodził się John Dillman, czyli amerykański perkusista zespołu System of a Down. Kojarzysz w ogóle ten zespół?
1: Mhm, jak najbardziej.
0: Chyba każdy go kojarzy. I to jest jedna rzecz, ale druga muzyczną rzecz, którą chciałam wspomnieć, to coś, co wydaje się bliskie sercu większości prawdopodobnie z nas, czyli był pierwszy przystanek Woodstock. I trwał on aż do 16 lipca, czyli aż dwa dni. I odbywał się w Trzmankowie. Wystąpili tam m.in. Mysłowic, Deserter, Weather, Illusion i Hurt. I której z nich najbardziej lubisz?
1: Ciężko powiedzieć, ale pomyślałam sobie teraz o tym, że jeśli ktoś usłyszał teraz o takim, w sensie, że mogą się komuś rodzić fajne wspomnienia, jeśli ktoś ze słuchaczy był, to oczywiście zazdrościmy. I na pewno przypomniałyśmy co nieco. Pewnie dużo się działo.
0: Na pewno dużo się działo. Ja bym chciała usłyszeć na żywo na pewno Mysłowic albo,
1: no,
0: albo Dezertera. To byłoby w takiej mojej topce, żeby to posłuchać.
1: No co, takie mamy marzenia, mamy nadzieję, że się spełnią.

0: Zaglądamy sobie teraz do tego, co dzieje się na poznańskich drogach, jak to wygląda z natężeniem ruchu, a to wygląda dosyć standardowo. Zacznę od takiego zatoru, że tak powiem, od ronda Śródka do ronda Rataje. Tam, jeśli jedziecie, no ale tam standardowo o tej godzinie mniej więcej tam się dzieje, że tak powiem, a tak samo od ronda Żegrze na Hetmańskiej do ronda Starołęka również jest bardzo tłoczno. Cała ulica Królowej Jadwigi bardzo zatłoczona. Jeśli możecie ominąć tę drogę, to bardzo polecam, chociaż wiem, że to może być trudne. Tak samo ulica Roosevelta, Dąbrowskiego, no i całe Garbary również bardzo, bardzo zakorkowane.
1: Chwaliszewo całe też w ogóle jest zakorkowane. Droga Dębińska, Garbary, tam wszystko praktycznie rzecz biorąc stoi. A jeden z słuchaczy do nas zadzwonił i dał znać, że na Lutyckiej przy zjeździe na Wilczy Młyn tir uderzył w Elkę, ta wjechała do rowu i powoli tam też się korkuje. Więc tam też proszę, uważajcie na siebie. Zwłaszcza, że tam też bardzo dużo Elek zawsze jeździ, bo tam niedaleko jest nie szkoła, tylko co? Egzaminy są. O, to są egzaminy. Więc uważajcie dzisiaj na siebie, na drogach, bo wygląda na to, że bardzo dużo miejsc dzisiaj stoi i jest zakorkowanych.
0: Teraz jak patrzę jeszcze również na Bukowskiej oraz ulica Grunwaldzka, ale to też pewnie w standardzie będzie. No i co? Życzymy wam wszystkiego dobrego na drogach i może przesiądźcie się dzisiaj w rower albo wybierzcie na spacer zamiast samochodu.

0: Przypominamy wam o konkursie, a w nim dwie podwójne wejściówki na Silent na Wolności, który odbędzie się w ten piątek, czyli 17 lipca, właśnie na Placu Wolności. A co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział?
1: Należy wysłać SMS-a. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 na numer 7148 i w prefiksie napisać afera, następnie swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem.
0: A my was dzisiaj pytamy o to, jaki jest wasz talent albo jaki jest taki talent, który chcielibyście mieć. My już trochę sobie też o tym porozmawiałyśmy. Kasi talentem jest oczywiście mówienie.
1: Podobno. Ale ty też mówiłeś, że masz swój talent.
0: Tak, ja sobie przed chwilą wymarzyłam, że moim talentem, w sensie po prostu tak stwierdzam, moim talentem wielkim jest gotowanie. Mnie nawet już to nie obchodzi, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie. Ja tak uważam, przyjmuję to za pewnik, więc jeśli to jest waszym talentem, to również możecie o tym napisać. Będziemy na wasze SMS-y czekać do około 17:50-17:45, więc możecie jeszcze się na spokojnie zastanowić, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: Teraz przechodzimy z taką naprawdę fajną informacją na dzisiaj. Poznań może być dumny ze swoich mieszkańców, ponieważ poznaniacy są mistrzami świata w cosplayu.
1: Tak, zgadza się. W tym roku reprezentowali Polskę właśnie duet Ayo i Helper, którzy właśnie na co dzień mieszkają w Poznaniu. Prowadzą sociale, zajmują się cosplayem, zajmują się rekonstrukcją, zwłaszcza tutaj Helper zna się na tym bardzo, bardzo dobrze. No i wygrali najbardziej prestiżowy międzynarodowy konkurs cosplay, który miał właśnie finał w Paryżu. Ten finał to się nazywał Japan Expo. I to jest właśnie taki konkurs, gdzie są po prostu najlepsi z najlepszych. To są też ludzie, którzy w zeszłym roku wygrali Festiwal Fantastyki Pyrkon, wygrali maskaradę, bo to wygląda właśnie w taki sposób, że najpierw wygrywasz maskaradę, czyli jesteś właśnie najlepszym z tych, którzy przyjechali na maskaradę i później Pyrkon wysyła cię dalej. I tutaj właśnie był to w tym roku Paryż.
0: Mm-hmm. A tak właśnie też teraz doczytując i może żeby wam zwizualizować, jak duża była konkurencja, to pokonali uczestników z ponad, właściwie nie z ponad, ale uczestników z 23 krajów, więc to naprawdę nie byle co. Oprócz tego, że tak jak mówiłaś, to bardzo, bardzo prestiżowy konkurs, no to konkurencja była ogromna.
1: Zwłaszcza, że tutaj też trzeba byłoby wspomnieć, że no, na przestrzeni lat mieliśmy różne zasługi. Głównie to było drugie miejsce zarówno w duecie, jak i solo. Ostatni raz Polska wygrała finał ETC w 2013 roku, wtedy właśnie mieliśmy złoto i wtedy zwyciężyła Szapi w cosplayu Brinty z gry Engine No Rigel. No i w 2018 triumfowała też Luisa jako May z gry Overwatch, też takiej dość popularnej gierki. No a w tym roku no to mamy parę i mamy złoto, to mnie niesamowicie cieszy, tak naprawdę.
0: A czy ty mogłabyś coś więcej, bo właśnie Kasia się na tym zna i mówiła mi wiele ciekawostek z tej dziedziny. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej o postaciach, w które wcierali się finaliści?
1: Wiesz co, myślę, że o postaciach to jest jedno, ale warto byłoby się też skupić w ogóle, jak takie konkursy wyglądają i jakie są kategorie w tym. W sensie, co jest na przykład brane pod uwagę. Bo to chyba jest coś, o czym nigdy nie myślimy, bo bardzo dużo osób patrzy na cosplay i ma takie ładny, nieładny, podoba mi się, nie podoba mi się, a mało osób myśli o tym, jakie warunki musi spełniać w ogóle strój, żeby pójść do takiego konkursu.
0: No jak najbardziej, rzeczywiście ja też się nad tym nie zastanawiałam, troszeczkę do tego podeszłam tak, że no jak patrzyłam, to tak jak mówisz, że coś jest, no, że ładne, estetyczne, albo, no, albo tak mi się wydaje, że niekoniecznie.
1: No to nie, bo zdarzało się już takie sytuacje nawet gdzieś tutaj na polskim podwórku, że ludzie się zastanawiali na przykład, czemu ktoś wygrał, a przecież ktoś inny miał lepszy strój. To już państwu tłumaczę, że jeżeli chodzi o takie konkursy, to brane jest pod uwagę bardzo wiele rzeczy, na przykład ilość technik. Na przykład jeżeli chodzi o samo szycie, to ile rodzajów technik szycia było użyte, czyli czy było to szycie ręczne, czy było to szycie na maszynie, też skomplikowanie stroju. Więc na przykład szycie na kole, które jest dużo trudniejsze, jest gdzieś tam ocenione wyżej, czy zostały wykorzystane różne materiały, czy na przykład była wykorzystana skóra, bo ze skórą pracuje się też kompletnie inaczej, szyje się skórzane elementy ręcznie, nie da się zszyć w sumie na maszynie za bardzo, też się szyje w kompletnie inny sposób, czy było coś odlewane, na przykład z miedzi, bo tutaj jeden z uczestników odlewał coś z miedzi, czy były na przykład używany plastik, czy były używane różne na przykład rodzaje materiałów, czy były futra, czy było cokolwiek innego, to wszystko jakby się gromadzi, ale oprócz jakby tego, jak wykonany został strój, z jakiej jakości, z jaką dbałością i wiernością, plus jeszcze faktycznie ilość materiałów, technik, to jeszcze jest to, jak się człowiek w tym stroju poruszał.
0: Wow, no to rzeczywiście wiele, wiele czynników, a mimo wszystko taki sukces.
1: To jest ogromny sukces, zwłaszcza, że tutaj faktycznie coś, o czym zajawiłam, to, że jak się człowiek porusza, czyli czy jest w stanie pokazać na scenie, jaka ta postać jest z gry, z filmu, z czegokolwiek.
0: Aha, czyli to jakby w taką stronę aktorską?
1: Tak, takiego roleplayu. W sumie w cosplay jest słowo roleplay, czyli czy jest w stanie się właśnie tak poruszać, plus czy jest w stanie właśnie oprócz stania wykonać coś więcej, czy ten strój jest funkcyjny przy okazji. Znaczy funkcyjny to też jest za duże słowo, ale czy jesteś w stanie na przykład, skoro, nie wiem, cosplayujesz Assassina, czy jesteś w stanie zrobić przewrotkę w tym stroju, czy nie, czy jest na przykład za sztywny, za twardy.
0: Okej, okay, i czy też się swobodnie możesz w nim poruszać? Rozumiem, że to też trochę kwestia tego?
1: trochę też kwestia tego, bo na takich dużych konkursach nie ma czegoś takiego, co się nazywa catwalk, czyli że chodzisz tylko po scenie i pokazujesz, że ten strój istnieje, ale są bardzo często scenki i za scenki mogą być obcięte punkty, więc nawet jeżeli masz super strój, super materiał, w ogóle wszystko, to jeżeli scenka nie będzie oddawała klimatu postaci albo nie będzie interesująca, mogą ci obciąć za to punkty albo w ogóle je zabrać.
0: A czy jest ważne to, czy się w pełni samemu wykonało taki strój, czy to jakby z założenia
1: to powinno się... To jest podstawa.
0: Okej, okay, no właśnie. Zastanawiam się, czy z założenia jest tak, że osoby wcielające się w postacie same muszą wykonać strój.
1: Tak, same muszą wykonać strój. Nie może nikt ci przy tym pomagać. Musisz mieć też zresztą udokumentowane to, że to zrobiłaś i kolejne elementy. Jest coś takiego jak księga cosplayu, czyli jak idziesz na taki bardzo ważny, bardzo duży konkurs, to oprócz tego, że bierzesz ze sobą strój, bierzesz sobie pomocnika, mówimy na nich właśnie helperzy, to jeszcze masz ze sobą taką księgę, gdzie udowadniasz, że ty to robiłeś i są poszczególne kartki, gdzie po prostu masz krok po krok, jak to zostało zrobione.
0: No to rzeczywiście imponujące. Kasia przybliżyła nam zasady konkursu i ja myślę, że to tylko spotęgowało takie wrażenie, że to ogromne osiągnięcie. Także jeszcze raz wielkie gratulacje dla naszych poznańskich mistrzów świata.

0: Jeżeli chodzi o pogodę, to jestem usatysfakcjonowana, bo pada. Aczkolwiek alert RCB wczoraj do mnie napisał SMS-a, że w nocy i dzisiaj są burze, silny wiatr i w ogóle, żeby uważać na siebie i na intensywne opady.
1: No i rzeczywiście w nocy padało, więc alert jak najbardziej się sprawdził. No i tutaj apelujemy, żeby uważać, a co do dzisiejszej pogody, no to właśnie pierwsza niezgoda pomiędzy mną a Katarzyną, bo już w trakcie niezgody będę używać twojego pełnego imienia.
0: O nie, to już się poważnie zaczęło
1: robić.
0: Bardzo
1: poważnie. No Katarzyno, ja nie lubię niestety takiej pogody. Ja jestem od rana bardzo nieusatysfakcjonowana i od rana chyba nie było aż tak źle.
0: Nie.
1: No, tak od południa zaczęło się, no zaczęły się po prostu opady przelotne. Już chyba lepiej jak ten deszcz tak spadnie raz, a porządnie, a takie przelotne to tym bardziej są dla mnie okropne.
0: No ja bym się tak z tobą bardzo nie zgodziła, no bo jak ja dzisiaj podróżowałam po mieście, no to dopiero od 13 zaczęło padać, przynajmniej no tutaj tak. W tych okolicach.
1: Nie, ogólnie to masz rację. Właśnie sobie w pewnym momencie to uświadomiłam, że przecież od rana raczej nie padało. No w każdym razie jest dosyć ciepło, to pozytywna.
0: 22 stopnie, to tak akurat bym powiedziała.
1: No to tak, tak w porządku. No jest też duża wilgotność na przykład, więc powietrze w miarę przyjemne, ale jutro już taka bardziej pogoda w moim stylu, ponieważ będzie nas czekało prawie 30 stopni, 29 stopni Celsjusza, pełne słońce. Ja trzymam pogodę za słowo, w piątek 30 stopni, ale też mogą pojawić się burze.
0: No właśnie, ta burza w piątek mnie tak cieszy. I w sobotę i w niedzielę też ma padać, więc widzisz, no pogoda tutaj walczy o nasze względy.
1: Tak, walczy. No niestety chyba woli ciebie, no ale w każdym razie proszę brać pod uwagę wczorajszy alert i rzeczywiście uważać, bo pogoda jest zawrotna, zmienna i nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć.

0: Wybiła 17.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
0: No i zaczynamy z drugą godziną naszej wakacyjnej hurtowni, niezmiennie z wami za konsoletą realizatorską Maurycy Mytych, a przed mikrofonami
2: Katarzyna Rybicka
0: i Asia Woźniak. Wszystkiego najlepszego dla Anny Daniela Ignacego, Egona Atazego, Włodzimira i Cyriaka.
2: Bardzo ładne imiona, zwłaszcza ten Cyriak mnie tak zainspirował.
0: No tak, właśnie też mi się podoba, to jest ciekawe i też...
2: Bonaventura też jest bardzo ładnym imieniem i dzisiaj też ma imieniny, więc życzymy wszystkiego co najlepsze.
0: Jeśli bardzo dokładnie słuchaliście, to wiecie, że mówiłam też o Bonaventurze godzinę temu, więc on dostał podwójne życzenia, takie wyróżnienie, a jeśli chodzi o nietypowe święta, to mamy Dzień bez telefonu komórkowego oraz Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży.
2: A mi się wydaje, że warto byłoby wspomnieć, że w 1854 roku urodził się Jacek Malczewski.
0: Tak, to jest taki nasz powrót do kalendarium, bo to jest ważna data. Myślę, że zasługuje na osobny segment i teraz mówimy właśnie o tym, a obrazy Jacka Malczewskiego oczywiście możecie zobaczyć w Poznaniu.
2: Tak, jak najbardziej w Poznańskim Muzeum Narodowym w dziale Młoda Polska jest właśnie Jacek Malczewski. On tak jest naprzeciwko schodów. Jak państwo wejdą, to od razu będą mogli państwo rozpoznać jego obrazy.
0: Zbliża się weekend, także jak najbardziej polecamy się wybrać, a pogoda w sobotę ma być w miarę ładna, więc polecamy sobie tam zajrzeć, a my będziemy z wami jeszcze do godziny 18. W planie mamy powiedzenie jeszcze wam, przypomnienie o konkursie. Zajrzymy sobie również do materiałów naszych reporterów, także zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu batę, pod i szybkie spojrzenia, znowu muszę zapomnieć, portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

0: stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sparany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Przypominamy wam o naszym konkursie, w którym do wygrania dwie podwójne wejściówki na Silent na Wolności, który odbędzie się w piątek, czyli 17 lipca, właśnie na Placu Wolności.
1: A żeby taką wejściówkę zgarnąć, należy wysłać SMS-a na numer 7148, no i w prefiksie napisać afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A jakie jest pytanie?
0: No dokładnie, a my pytamy was o to, jaki jest wasz talent, którym chcielibyście się podzielić, albo jaki talent chcielibyście mieć. Przypominam, że czekamy na odpowiedzi do około 17.50, więc macie jeszcze trochę czasu, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: ludzie, którzy uważają, że nie słuchają danego gatunku muzyki. Najczęściej mówi się tak o jazzie. Uważam, że to nie jest prawda. Jest tak dużo rodzajów jazzu, że można ten jazz pokochać naprawdę w bardzo wielu, wielu formach. I jeżeli państwo nie wiedzą, ale raczej zakładam, że państwo wiedzą, że Blue Summer Jazz Festival będzie w ten weekend i naprawdę warto tam pójść, posłuchać i przekonać się, że jazz może nawet być taki całkiem taneczny. Ba, nawet są artyści jazzowi, którzy utrzymali nagrodę Grammy.
1: Mhm, więc to teraz przechodzimy do was z taką propozycją właśnie jazzową. Tak jak powiedziała Kasia, jazz ma różne swoje formy, różne wydania, dlatego nie można się na niego zamykać. No i tutaj przechodzimy do was z drugą już nowością muzyczną, czyli utwór Panda od Tropical Soldiers in Paradise.

0: Słyszałam, że coś ostatnio się dzieje ciekawego, jeżeli chodzi o samoloty i o Ryanaira.
1: Jak najbardziej, bo Ryanair właśnie to jest największa linia lotnicza w Europie i w Polsce. No, na pewno każdy z nas ją kojarzy. Ostatnio ogłosiła... Ostatnio, to znaczy dokładnie wczoraj, czyli we wtorek, że w sezonie zimowym zbazuje 5. samolot w Poznaniu, co oznacza inwestycje w Wielkopolsce na ogromne ilości milionów i ten rekordowy rozkład lotów zapewni tej zimy ponad 90 tysięcy dodatkowych miejsc. To jest wzrost o 12%. No i właśnie te cztery nowe trasy, między innymi do Barcelony, Porto, Shannon i Tirany oraz więcej lotów na 10 istniejących popularnych trasach, w tym do Alicante, na Maltę, do Palermo i Walencji, więc będziemy mieli gdzie odpocząć zimą, a o tym mówi Grzegorz Bykowski, czyli prezes zarządu portu lotniczego Ławica.
2: To, nad czym pracujemy w porozumieniu z Poznańską Organizacją Turystyczną, to też ściąganie turystów do Poznania. W przypadku Hiszpanów to się dość dobrze udaje. Myślę, że teraz czas na Portugalczyków i to też ważny dla nas kierunek, jeżeli chodzi o budowanie tej turystyki przylotowej do Poznania.
0: Do poznańskiej floty dołącza również nowy samolot i o tym mówi Alicja Wójcik-Gołębiewska, czyli szefowa komunikacji, rzecznik prasowy Ryanair na region Europy Środkowo-Wschodniej i Bałtyku.
3: Z naszej po prostu wielkiej floty 5. samolot został na zimę dodany do Poznania. Jest to zupełnie nowy nabytek, dodatkowa inwestycja, łącznie $500 milionów inwestycji w Poznaniu.
0: Pani rzecznik mówi również o czterech nowych trasach będących dostępne tej zimy.
3: Myślę, że najważniejszą wiadomością dla pasażerów jest 26 tras, z czego absolutne 4 nowości na zimę, w tym tak wspaniałe jak Barcelona i Porto, które są idealnymi kierunkami na zimowe wyprawy.
1: Jak mówi prezes zarządu portu lotniczego Ławica Grzegorz Bykowski, to jest wydarzenie i sytuacja wyjątkowa, ponieważ samoloty będą nowej generacji.
2: Udział tych cichszych samolotów wzrasta i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. To są samoloty, które emitują 40% mniej hałasu. To są najnowocześniejszego typu silniki i to one mają tutaj decydujący wpływ, nie sama geometria samolotu, ale te silniki.
1: A co to oznacza dla miasta? Okazuje się, że bardzo dużo, ponieważ z perspektywy regionu te nowe trasy to konkretne korzyści gospodarcze, a z analiz naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wynika, że pasażerowie przylatujący do Poznania generują rocznie blisko 2 miliardy złotych wartości dodanej dla gospodarki właśnie. Dlatego każde nowe połączenie zwiększa ten potencjał, wspierając rozwój turystyki i biznesu Poznania.

0: Dzień dobry, ja w sprawie Pumy. Tej Pumy, co uciekła?
1: A dobrze, to akurat ją mamy w Nowym Zoo, więc nie ma się co przejmować. Ja chciałam powiedzieć, że mamy nowego mieszkańca Poznania.
0: A to tak, to też, ale niestety na krótko. Niestety jest na krótko, ale jest. Jest, chociaż na chwilę. Na razie mówi się, że ona ma 6-7 miesięcy i w ogóle jest zdrowa. To też jest bardzo radosna informacja.
1: No właśnie, a cała sytuacja wyglądała tak, że od ubiegłego czwartku trwały poszukiwania właśnie Pumy, która została zauważona przez myśliwego w lesie, niedaleko Polanowa, to jest w województwie zachodniopomorskim. No i Pumę udało się złapać i wtedy trafiła do nas, do poznańskiego zoo, ale jak już mówiłyśmy, no nie zostanie tam na tak długo.
0: No odłowiona została dokładniej rzecz mówiąc 12 lipca, to była niedziela, dostała ona zestrzałki ze środkiem usypiającym, więc tak właśnie udało się ją złapać. Jest aktualnie na kwarantannie i ma badania laboratoryjne.
1: Więc właściwie chyba nie wiemy jeszcze, ile ona u nas zostanie, no ale po zakończeniu kwarantanny i po przejściu badań Pumie zostanie.

0: Puma się w Polanowie spotkały, to mogły się bardzo zdziwić.
1: Chciałabym zobaczyć to spotkanie. Bardziej.
0: Dobrze, że ja się z nią nie spotkałam. Myślę, że w takim razie, na szczęście nie jesteśmy w województwie zachodniopomorskim. Jeśli ktoś się z nią spotkał, to w ogóle dawajcie znać. Ale co? No właśnie taki mieszkaniec do nas zawitał. Myślę, że na pożegnanie przydałaby się jej jakaś feta.

Jest takie jedno pogotowie w Poznaniu, które jak usłyszycie, to naprawdę nie ma się czego bać, nie ma się o co martwić, a mianowicie jest to pogotowie językowe z profesor Haliną

0: zgółkową, które już teraz będziecie mogli usłyszeć na antenie Radia Afera.
1: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Lubelszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
1: Pani profesor, w ramach pogotowia językowego często pytamy o błędy językowe, a ja teraz chciałabym spojrzeć troszkę szerzej i zapytać, czym takie błędy w ogóle są i jakie mogą być ich rodzaje?
2: To pytanie zakrawa na wykład taki co najmniej godzinny, a ja mam się zmieścić w kilku minutach, więc to trudno będzie to wszystko tu wymienić. Ale tak zacznę od tego, że błąd językowy jest to takie nieświadome często odstępstwo od obowiązujących w danym momencie, podkreślam, momencie normy językowej, czyli takich innowacji czy zmian, które nie znajdują uzasadnienia w aktualnym użyciu języka. Czyli to taki sposób użycia języka, który razi jego świadomych użytkowników. Błędów jest bardzo rodzajów, bo pyta pani o rodzaje błędów. Jest ich dużo. Tu można by powiedzieć, że przy tej okazji błędu językowego można mówić o normie językowej, o poprawności językowej, ale to zostawmy sobie na jakąś inną okazję. Natomiast zacznę od błędów, które najczęściej są piętnowane w szkołach, w różnego rodzaju pismach, czyli w piśmie. Czyli to są błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Czyli to w piśmie. Na przykład pisanie, to już jest takie aż do przesady góra przez u otwarte, to wiadomo, że to jest błąd. Ale błędem ortograficznym może być również dwa wyrazy, które brzmią tak samo, a pisane są różnie. Może i może. Czasownik może przez rzecz z kropką, a może jako zbiór wody, to piszemy przez RZ. Ale to są ortograficzne. Pisanie wielką i małą literą to będą błędy. Możemy popełniać błędy ortograficzne. Interpunkcyjne, brak znaków interpunkcyjnych, łączę to z wielkimi i małymi literami, ze znakami interpunkcyjnymi, mogą być odstępstwa w poezji częstokroć, gdzie tu obowiązuje ta licencja poetyka, gdzie dopuszczalne są w ogóle bez znaków interpunkcyjnych i pisane wszystko małą literą. Ale to jest tylko zastrzeżenie dla poetów czy twórców. I też chyba przesadą w naszym pisaniu jest pisanie wszystkich części tytułów wielką literą. Ja to podam na własnym przykładzie. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Praktycznie piszemy wielką literą, pozostałe części małymi literami. Natomiast spotkałam się z tekstami, gdzie cytuje się praktyczny słownik, że wszystko jest pisane wielką literą. Ja to uważam, że to w naszej konwencji ortograficznej jest nieprzyjęte. To są te błędy ortograficzne interpunkcyjne. Wielkim skrócie mówię. Dalej błędy fleksyjne. To wtedy, kiedy źle odmieniamy, choćby taki przykład, ten pomarańcz. Nie ma tej ten pomarańcz, tylko jest ta pomarańcza, prawda? Czy dalej mam taki wykład, spuchnęła zamiast spuchła. Ja zetknęłam się w języku dzieci, które jeszcze nie mają dobrze wykształconej tej fleksji, nie potrafią, więc będą, ponieważ takim wyrazistą formą jest końcówka ów, to będzie biedronków, a nie biedronek, prawda? Tak jak panów. Czy dalej studiuję w Oxford, co jest niepoprawne, ale studiuję w Oxfordzie. To są te błędy fleksyjne. Błędy słownikowe, akwen wodny, więc to jest pleonazm oczywiście, bo albo akwen, albo wodny, zbiornik wodny, prawda? Czy bardzo podobnie brzmiący adaptować i adoptować. Brzmi bardzo podobnie, ale zupełnie różne znaczenia i to są właśnie te słownikowe błędy. Albo nadużywanie, to jest chyba takie dziś bardzo powszechne, wyrazów modnych. Opcja. Nie ma takiej opcji. Proszę posłuchać dookoła. Czegoś nie mogę zrobić, nie ma takiej opcji. Albo też ogarnąć. W tej chwili wszystko się ogarnia. Błędy frazeologiczne, to jest kolejny typ błędów. Wypić jednym duszkiem. Więc nie można jednym. Albo wypić duszkiem, albo po prostu wypić szybko. Czy dalej utopić w przysłowiowej łyżce wody. No to, to już jest samo przysłowie, czy tam związek frazeologiczny. Po co to przysłowiowej? No to, to jest kolejne. Dalej błędy słowotwórcze. Takie jak głupość zamiast głupota. No chce się delikatnie powiedzieć, o to powiedz, co za głupości pleciesz, zamiast głupoty. Neologizmy różnego rodzaju, takie jak poeciarz. Wszystko się, wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego, czy większość tworzy się przez formant aż, czyli stolarz, malarz, piekarz i tak dalej, no to ten, co pisze poezję, to jest poeciarz. Dalej błędy fonetyczne, czyli wymawianiowe. Proszę posłuchać na ulicy, jak niestarannie się dzisiaj mówi. Zamiast są, no to mamy som albo so. Dalej środek, kielner, zamiast trzeba, to trza. Szybko, szybko i niestarannie, czyli to jest fonetycznie. Złe akcentowanie to jest też należy do tych błędów fonetycznych. Gramatyka, wymawiamy na trzeciej sylabie od końca, a ile osób wymawia gramatyka? To jest niepoprawne, zastrzegam. Składniowe to jest niepoprawne łączenie różnych form wyrazowych. Dzieci wyjechali. To jest niepoprawne, dzieci wyjechały. Dalej, zdając egzamin, został przyjęty do szkoły. To jest niepoprawne. Ja chciałabym, żeby tu zrozumiano, że ja podaję formy zdając egzamin. Zdał egzamin i został przyjęty, więc nie można używać tego imię słowu. I błędy stylistyczne. No to jest niestosowne użycie środków językowych w określonej wypowiedzi czy sytuacji. Na przykład ojciec do syna wraca z pracy i pyta: cóżeś mój młodzieńcze wyniósł z tych nauk? Jest to bardzo niestosowne. No i z czegoś się nauczył, prawda, powiemy sobie. A to jest takie wyszukane bardzo. Panie dyrektorze, z tą babą od Polaka nie da się już wytrzymać. No, do dyrektora, no jest to nieodpowiednia sytuacja, kiedy uczeń w ten sposób zwraca się do dyrektora. Więc to są te błędy stylistyczne, czyli trzeba styl, czy całą wypowiedź, czy słowa, które używamy w wypowiedzi, dostosować do sytuacji. A to jest telegraficznie w pigułce.
1: Ja już nawet nie będę dopytywać, bo po prostu i dużo informacji, ale bardzo konkretnie, więc dziękujemy tutaj bardzo za to.

0: programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
1: Audycja archiwalna.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20.
3: Zaprasza Zespół Niemoc.
1: Autopromocja. Radio Afera.

0: To już ostatni raz, kiedy przypominamy wam o konkursie, w którym do wygrania dwie podwójne wejściówki na Silent na Wolności, który odbędzie się już w ten piątek, czyli 17 lipca na Placu Wolności właśnie. I co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział?
1: To samo co zawsze, czyli wysłać SMS-a i to jest numer 7148, w prefiksie wpisać afera, następnie swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem.
0: A my pytamy was o to, jaki jest wasz talent albo taki talent, który chcielibyście mieć. Już jeśli słuchaliście nas dokładnie, to wiecie, że my mamy również swoje talenty.
1: Pochwaliłyśmy się,
0: mogliście nas też od takiej strony poznać. No i co, będziemy czekały na wasze odpowiedzi do 17.50, więc macie jeszcze takie 7 minut, żeby do nas napisać. Serdecznie zachęcamy i przypominamy, że koszt wysłania takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: Oprócz tego, że na przykład w weekend możecie uczcić rocznicę urodzin Jacka Malczewskiego, która przypada na dzisiaj, przypominamy, i na przykład w weekend wybrać się, żeby tak po prostu przypomnieć sobie jego obrazy albo je zobaczyć, to mamy też kolejną propozycję, co możecie w weekend właśnie zrobić.
1: W niedzielę w Rogalinku to akurat było, o tym muzeum w Rogalinie, pałac w Rogalinie tak naprawdę. Tam będą obchodzone urodziny Malczewskiego w niedzielę.
0: A, więc chcielibyście się wybrać na takie przyjęcie, to jak najbardziej to jest dobry pomysł, no ale jest też sporo alternatyw na ten weekend.
1: O, jak najbardziej, na przykład Maltanka jest, bo są dni pary w ten weekend, 18-19 lipca.
0: Dokładnie tak, parowóz Borsing BN2T, pomimo tego, że no już troszeczkę lat ma, jest na tyle dobrej formie, że możecie się nim przejechać. Został wyprodukowany w 1925 roku, no i w najbliższy weekend znowu właśnie będzie można się taką kolejką parkową Maltanka nim przejechać.
1: No i w sumie wszystko byłoby super fajnie, gdyby nie to, że ktoś w ogóle zniszczył Maltankę i to miasto Poznań podało 13 lipca. Ktoś po prostu wziął i pomalował ją graffiti, po prostu ją zniszczył i na skutek tego no, wagonik musiał być ściągnięty z trasy i oczyszczony. No, to kosztuje.
0: No właśnie o tym rozmawiałyśmy, że można wiele rzeczy pomalować. No ale Maltanka akurat no, to nie jest najlepszy wybór, więc raczej nie polecamy tego robić.
1: Nie, nie, nie. Maltanką to tylko i wyłącznie jeździmy, podziwiamy z niej piękno właśnie Jeziora Maltańskiego, ale nie malujemy jej.
0: Dokładnie, ona nie potrzebuje już żadnych innych poprawek, ale tak czy siak możecie się właśnie nią przejechać. Przypominamy, że w ten weekend 18 i 19 lipca.

Nie wiem, czy Państwo wiedzą. Zapewne Państwo wiedzą. Większość z Państwa na pewno będzie wiedzieć. Była taka seria, nazywała się Pokémonem. Ona skończyła w tym roku 30 lat. No i też Pokémony wydały swoją grę. To było Pokémon Go. Ta gra już ma lat 10. I proszę sobie wyobrazić, że w związku z tym, że ta gra już ma 10 lat, na Times Square zrobiono całe wydarzenie, które było temu poświęcone, gdzie faktycznie było mnóstwo graczy. I ci gracze czekali właśnie na to, aż coś się w tej grze konkretnego wydarzy. I ja tutaj mówię o Times Square, mówię o czymś, co jest bardzo, bardzo daleko, ale nie tylko tam, również w Poznaniu, w wielu punktach można było trafić na grupki ludzi, którzy wstali w jakichś określonych miejscach i patrzyli w telefony. No, to byli też gracze. I to jest dla mnie w jeden sposób fascynujące, że seria anime, która... Najpierw była manga, później była w ogóle anime, która już ma 30 lat, ma nadal tylu fanów i gra, która też już trochę ma, bo jednak 10 lat to jest dużo, chociaż niektórzy gracze by mi powiedzieli, że są starsze gry i nadal w nie gramy, tworzą takie społeczności. Więc jeżeli zauważyli Państwo w zeszłym tygodniu, w jakikolwiek dzień, grupę ludzi, którzy stoją i patrzą w telefony, to spokojnie, nic się im nie stało. Oni czekali na coś niesamowitego, co właśnie działo się w tej grze.

0: Hurtownia już dobiega nam powoli do końca, a do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po audycji, więc miejcie to na uwadze i czekajcie na SMS-a od nas, a od godziny 16 byli z wami za konsoletą realizatorską Maurycy Mytych, a przed mikrofonami
1: Katarzyna Rybicka
0: i Asia Woźniak. Życzymy wam wszystkiego, co dobrego w tą dzisiejszą środę i co? Cześć!
1: Cześć!
2: Autopromocja.
3: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Pani na materacu! Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
6: I tak, oto jesteśmy. Środa, godzina jeszcze przed 18:00, a więc jeszcze chwilkę tak naprawdę do naszego regularnego, regulaminowego startu. Piotr Przyborowski, witam serdecznie. Maurycy Mytych dzisiaj za konsoletą i jesteśmy z wami do godziny 19:00. W dzisiejszym Gramy na Aferę. Pozostajemy oczywiście przy temacie, który dominuje w dyskursie piłkarskim już od niemal miesiąca, a więc Mundial, a dokładniej Ameryka Południowa, bo choć Mistrzostwa Świata odbywają się w Ameryce Północnej, w Kanadzie, USA, Meksyku, te finałowe mecze już tylko w Stanach Zjednoczonych, to jednak my przenosimy się dziś nieco bardziej na południe. Ameryka Południowa zalicza kolejny słodko-gorzki mundial, bo choć wciąż w momencie, kiedy ta audycja będzie emitowana, kiedy będziecie jej słuchać, być może już niekoniecznie, o Mistrzostwo Świata walczy przedstawiciel tego kontynentu, a więc Argentyna, to ci pozostali z Brazylią na czele zaprezentowali się dużo, dużo bardziej mizernie. I o tym, dlaczego tak się dzieje, czy południowoamerykański futbol przeżywa kryzys, a jeśli tak, to skąd on się wziął? Porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. Będą z nami Seven Lipoński, a więc kibic reprezentacji Canarinhos, oraz Michał Borowy, człowiek, który o argentyńskim futbolu wie wszystko, a nawet więcej. Zostańcie z nami, to jest Gramy na Aferę.

0: Gramy na aferę. Dziś, tak jak wspomnieliśmy, rozmawiamy o futbolu południowoamerykańskim i o tym, co tam właściwie nie gra, bo choć Argentyna jest o krok od finału Mistrzostw Świata, chociaż nie będziemy tutaj gdybać, gdyby ktoś z was słuchał tej audycji już po półfinale z Anglią, no to całokształt reprezentacji południowoamerykańskich na tym mundialu przedstawia się dość mizernie i o tym właśnie dzisiaj. Naszym pierwszym gościem jest Seweryn Lipoński, dziennikarz Polsatu, ale również kibic, a przede wszystkim tutaj dzisiaj kibic reprezentacji Canarinhos, a więc właśnie Brazylii. Witaj, Sewerynie.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Jeśli mówimy o reprezentacji Brazylii, to oczywiście mówimy o 5 Mistrzostwach Świata, mówimy o tym wspaniałym dziedzictwie reprezentacji Brazylii na przestrzeni dekad, ale też mówimy o XXI wieku i oczywiście abstrahując od Mistrzostwa Świata z 2002 roku, no to jednak ten czas, ten okres dla reprezentacji Brazylii jest, jeśli chodzi o mundial, ale nie tylko właściwie mundial, okresem, no lekko mówiąc, słabym. Sewerynie, tym razem nie było inaczej. Tym razem nie Carlo Ancelotti nie odkrył tej mitycznej, zwycięskiej Brazylii. Oczywiście miała momenty ta drużyna, ale ostatecznie obyło się nawet bez ćwierćfinału. Co takiego się wydarzyło na tych amerykańskich boiskach z twojej perspektywy, że Brazylii nawet w tej najlepszej ósemce świata nie było?
1: Kiedyś było takie powiedzenie, że mundial na dobre się zaczyna, kiedy Brazylia wchodzi do gry. No i parafrazując to powiedzenie, muszę przyznać, że dla mnie mundial zwykle kończy się w pewnym sensie, kiedy Brazylia odpada. I niestety od 20 paru lat to się dzieje mniej więcej na tym samym etapie. Gdzieś właśnie ćwierćfinał, teraz 1/8. Zdarzył się jeden półfinał po drodze, chociaż wiemy, pamiętamy, jakim wynikiem on się skończył. To był mecz, którego wyniku nie wolno przypominać, tak go zawsze nazywam. No i niestety mam wrażenie, że powtarza się co 4 lata ta sama historia. Dobrze powiedziałeś, że ta Brazylia miała momenty. Miała momenty. Są takie różne przebłyski, kiedy widać ten błysk brazylijskiej piłki, brazylijskiego talentu. On się zdarza na każdym mundialu, ale to niestety są tylko chwile. Tutaj mieliśmy takie chwile w wykonaniu chociażby Viniciusa, który był zdecydowanie najlepszym piłkarzem reprezentacji, ale niestety cała reszta nie dostosowała się poziomem. A przypomnę, że ta mistrzowska Brazylia ostatnia z 2002 roku, to właściwie miała nie tyle przebłyski, co potrafiła w taki sposób zagrać cały turniej. Oni wtedy wygrali 7 spotkań bez żadnych dogrywek, bez żadnych karnych. Tą jedyną drużyną, która potrafiła tak zrobić w 7 spotkaniach. Wcześniej Brazylia w 70 roku wygrała 6 meczów też bez żadnych dogrywek. Nikt inny nie potrafił tego już później zrobić. Z czego to wynika, że taka zapaść nastąpiła Brazylijczyków i futbolu brazylijskiego? No pewnie powodów tutaj jest kilka. Mnie uderzyła jedna statystyka, którą sobie uświadomiłem krótko po tym meczu z Norwegią. Brazylia w drodze po ten ostatni tytuł w 2002 roku wygrała w fazie pucharowej 4 kolejne mecze z drużynami ze strefy UEFA, z Europy. To była kolejno Belgia, Anglia, Turcja i Niemcy w finale. Od tamtego czasu Brazylia ani razu nie wygrała w fazie play-off na mundialu z europejską drużyną. Pokonywali jakieś zespoły typu Ghana, typu Chile, ale za każdym razem, gdy wpadli na zespół z Europy, od razu oznacza to dla nich wylot z turnieju. No niestety nie tak, nie inaczej było tym razem też. Brazylia odpadła po prostu z Norwegią.
0: No tak, bo jeśli chodzi o ten tegoroczny występ Brazylii na Mistrzostwach Świata, to tu co prawda udało się pokonać europejski zespół, ale w fazie grupowej. Tam zaczęło się od meczu z Marokiem 1-1. No już po tym spotkaniu różne głosy padały, bo rzeczywiście tam jednak to Maroko prezentowało się lepiej. 3-0 z Haiti, tak jak tu wspomniałeś, popis też Viniciusa w obu tych spotkaniach, bo rzeczywiście zawodnik Realu Madryt po raczej słabym sezonie w ekipie królewskich tutaj ciągnął ten zespół. O Vinim jeszcze pewnie za chwilę sobie porozmawiamy szerzej. Na sam koniec kolejne 3-0, tym razem ze Szkocją. Przepchnięty mecz tak naprawdę z Japończykami, bo tam Japonia no przez dużą część też prezentowała pewnie ciekawszy, bardziej zorganizowany przede wszystkim futbol niż Brazylia, ale ostatecznie udało się na swoją korzyść ten mecz no przechylić szale zwycięstwa w tamtym pojedynku i wspomniana porażka z Norwegią 1-2, tak naprawdę dwa gole w końcówce Erlinga Haalanda i rzut karny też człowieka, o którym jeszcze pewnie dzisiaj o którym sobie porozmawiamy, a więc Neymara, tak bardziej już na otarcie łez. Czy był w ogóle jakiś moment na tegorocznym mundialu, Sewerynie, kiedy ty myślałeś, że to już może jednak jest ta Brazylia, że Carlo Ancelotti, no mając no wiele różnych problemów kadrowych z tym zespołem, że jednak coś się zaczyna być może dziać dobrego?
1: Z pewnym przerażeniem stwierdzam, że nie było takiego momentu. Trochę mogły zaciemnić ten obraz te wysokie wygrane w grupie, no ale to jednak były dużo słabsze reprezentacje. Haiti, Szkocja, to nie jest ten rozmiar kapelusza. Na poprzednich turniejach, na których Brazylia odpadała, takie momenty były. Pamiętam Mundial w 2006 roku, kiedy Brazylia broniła tytułu, przywiozła taką pakę gwiazd, jeszcze wydawało się, że lepszych niż w 2002 roku i wtedy bardzo się męczyła właśnie, co ciekawe, w rozgrywkach grupowych, ale wyszła z grupy mimo wszystko z trzema zwycięstwami. Rozbiła całkiem dobrą wtedy Ganę 3-0, no i wydawało się, że zaczyna łapać ten rytm, że może obronić tytuł. Na kolejnych mundialach też były takie momenty, kiedy człowiek jako kibic Brazylii myślał sobie, kurczę, oni jednak chyba się rozkręcają. W tym roku w zasadzie takiego momentu nie było. W zasadzie już te pierwsze 30 minut meczu z Marokiem było dramatyczne. Pierwsza połowa z Japonią dramatyczna. Z Norwegią też właściwie było widać już od pierwszych minut, że to nie będzie łatwa przeprawa. I tak naprawdę mam takie niemiłe wrażenie, że ta Brazylia no po prostu męczy się i nie daje rady z coraz słabszymi rywalami z turnieju na turniej. To zresztą widać po tym, jak daleko zachodzą te zespoły, które ich wyeliminowały. Gdy w 2006, 2010 roku eliminowały ich jednak potęgi typu Francja, Holandia, to one później dochodziły do finału. A w kolejnych latach, no teraz Brazylia przegrywa z takimi zespołami jak Chorwacja czy właśnie Norwegia, które no z całym szacunkiem, ale są jednak słabsze i do finału nie dochodzą. Więc coś się popsuło w tej brazylijskiej piłce. Pewnie jeszcze sobie tutaj zaraz głębiej w to wejdziemy. Ja tylko zaakcentuję, że no właśnie Vinicius był jedyną gwiazdą. Dopóki on dawał radę, to jakoś ten wózek ciągnął, ale absolutnie nie ma Brazylia w tym momencie takiej trójki piłkarzy, jak chociażby Ronaldinho, Rivaldo i Ronaldo w 2002 roku, którzy no, ciągnęli ten wózek i gdy jeden miał jakiś słabszy mecz, to pozostała dwójka potrafiła ten zespół pociągnąć. Już nie mówiąc o piłkarzach z tła, którzy wtedy też byli mimo wszystko dużo solidniejsi niż ci dzisiejsi.
0: No właśnie, postać Ronaldo to jest tutaj myślę, że dość istotny wątek w tej całej historii.
1: Mój bohater z dzieciństwa. Pewnie zresztą wielu innych ludzi też.
0: Il Fenomeno no, był fenomenalny, ale chyba problemem takim, z którym Brazylia się już boryka od czasów choćby, od czasów tak naprawdę zakończenia tej poważnej kariery przez Ronaldo, jest brak takiej dziewiątki naprawdę, naprawdę światowej klasy, bo teraz jeśli mówimy o Brazylii, o tej potencjale w ofensywie, no to wspominamy tutaj właśnie Viniciusa, ale z całym szacunkiem do zawodników, których no, tutaj Carlo Ancelotti musiał korzystać na środku ataku, no to czy Mateusz Cunha, czy Gabriel Martinelli, to nie są jednak gracze takiego pokroju jak właśnie Ronaldo. Myślisz, że te lata posuchy na pozycji numer 9 to też jest jeden z tych powodów, dla których ta Brazylia jest w takim miejscu, a nie innym?
1: Na pewno tak, chociaż problem nie sprowadzałby się z pewnością do jednej pozycji, ale rzeczywiście tu trzeba przypomnieć, że turniej w ogóle meczem z Maroko zaczął na dziewiątce niejaki Igor Thiago, na którego jak się patrzyło, to aż trudno było uwierzyć, że to jest zawodnik, który w ostatnim sezonie strzelił ponad 20 goli w Premier League. Zupełna pomyłka taki wybór, ale to też pokazuje, z jakim problemem Brazylia się boryka. Bywało jeszcze gorzej. Pamiętam mniej więcej 10 lat temu Brazylia na Copa America wystawiała w podstawowym składzie na napastnika bodajże na domku Tardelli, który grał wówczas bodaj w lidze chińskiej. I to pokazuje, jak padła ta pozycja w ostatnich, no powiedzmy, kilkunastu, dwudziestu latach. Pamiętam, był taki obrazek, trochę prześmiewczy, obrazujący, co się stało z tymi brazylijskimi napastnikami. To był obrazek, w którym był właśnie wspomniany Ronaldo po jej koszulce z numerem 9. Obok niego Adriano w nieco zbyt dużej dla niego koszulce z numerem 9. Później kolejni Luis Fabiano, Fred i inni, dla których ta koszulka z numerem 9 już była zdecydowanie za duża, bo oni byli za mali, żeby się w nią po prostu jakoś zmieścić. Bardzo duży problem Brazylii w produkcji, źle to nazwałem, brzydko, produkcji, w wychowywaniu, wyszkalaniu takich właśnie napastników czarujących grą, ale nie tylko napastników. Brazylia cierpi na brak rozgrywających pokroju Ronaldinho chociażby, który przecież 20 lat temu tarował, był najlepszym piłkarzem świata. Teraz Brazylia może o takim zawodniku właściwie tylko pomarzyć. To widać też po zdobywcach złotej piłki. Jeśli się nie mylę, od czasów Kaki żaden Brazylijczyk złotej piłki nie zdobył, bo nie sięgnął po nią Neymar, mimo że parę razy był blisko. Właściwie był jedynym zawodnikiem, który tak się koło tej złotej piłki kręcił, co też jest wymowne, bo przecież Brazylijczycy potrafili mieć po dwóch, trzech zawodników w czołówce tego plebiscytu. Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho wspomniany, a od 20 prawie lat jest właściwie posucha, gdyby nie liczyć tego nieszczęsnego Neymara, którego, dodam od razu, też jak z Brazylii, niespecjalnie poważam, chociaż tutaj już wchodzimy w aspekty nie tylko związane z grą, ale takie też charakterologiczne, mentalnościowe.
0: No tak, piłkarzami, którzy się zbliżyli do tej złotej piłki od czasów Kaki z Brazylii, no to oprócz właśnie Neymara był jeszcze Vinicius te dwa lata temu, no i można by tak prześmiewczo jeszcze powiedzieć, że oczywiście Jorginho, ale on akurat w tym futbolu reprezentacyjnym wybrał ostatecznie Włochy. Mówimy tutaj o pozycji numer 9, powiedzieliśmy sobie o braku tego napastnika światowej klasy, o braku takich piłkarzy z wyjątkiem Winniego, którzy nawiązywaliby do graczy pokroju Ronaldinho, Ronaldo, a więc do zawodników nie tylko wybitnych pod względem piłkarskim, ale też takich dość efektownych, co też kibice lubią, ale tak jak tutaj też powiedziałeś, te problemy Carlo Ancelottiego wynikały na tym mundialu, a właściwie drużyny Carlo Ancelottiego wynikały nie tylko z uwagi na pozycję napastnika, ale tych problemów było znacznie więcej. Przecież te słabe, mizerne boki obrony, co we współczesnym, bardzo dynamicznym futbolu odgrywają ogromne znaczenie. Ci piłkarze powołani z Ligi Rosyjskiej do reprezentacji Brazylii.
1: Douglas Santos.
0: Ta degrengolada, jeśli chodzi o kadrę, taką czystą kadrę Brazylii, rzeczywiście jest spora. Jak myślisz w ogóle, z czego wynikają te problemy przy produkcji, przy właśnie wychowywaniu piłkarzy w Brazylii? No bo przecież to jest wciąż kraj, w którym w piłkę od małego, od tej kołyski grają niemal wszyscy, którzy wszyscy ten futbol chłoną. Tymczasem, no rzeczywiście tutaj te problemy, jeśli chodzi o jakość, czystą jakość zawodników, moglibyśmy pewnie wyszukać na niemal każdej pozycji.
1: Od razu zaznaczę, że nie czuję się jakimś wielkim ekspertem, bardziej kibicem reprezentacji Brazylii, ale tak patrząc właśnie z zewnątrz, wydaje się i też słyszę, czytam o tym, że trochę się zmienił system szkolenia w ostatnich latach w Brazylii, że bardziej zaczęła się taka, znów powiem brzydko, produkcja piłkarzy pod kątem tego, żeby jak najszybciej sprzedać ich do lig europejskich. To oczywiście nie musi być złym procederem, jeśli jest to robione z głową. Wspomniany Ronaldo przecież trafił do Europy mając kilkanaście lat jeszcze, jako z nastolatkiem. Znaleźlibyśmy przykłady piłkarzy, którzy trafiali w podobnie młodym wieku i też robili kariery. Ale widać, że gdzieś w tym szkoleniu zatracono tę magię brazylijską. Podobno jest tak w Brazylii, że trenerzy bardzo patrzą na wynik, trenerzy też są bardzo z tych wyników rozliczani. To pewnie powoduje, lutuje na sposób, w jaki Brazylijczycy trenują. Mamy też chyba ogólnie jednak nieco inne podejście Brazylijczyków do piłki niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Mignął mi gdzieś taki sondaż, że ponad 50% Brazylijczyków w zasadzie nie interesuje się specjalnie wynikami kadry. To pewnie te 30-40 lat temu byłoby nie do pomyślenia. No, tu wchodzimy w jeszcze głębsze aspekty i wątki typu organizacja mundialu w 2014 roku, która miała być wielką szansą, a skończyła się nie dość z klęską sportową, to jeszcze protestami przed mundialem. To było nie do pomyślenia, że Brazylijczycy protestowali przeciwko organizacji mundialu w piłce nożnej. I jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo rzuca w oczy, to jest brak liderów na boisku. Znowu wrócę do tej trochę gloryfikowanej przeze mnie reprezentacji z 2002 roku, która to nie było tak, że ona nie miała trudnych momentów na tamtym turnieju. Nie wszyscy pewnie pamiętają, że Brazylia tamten turniej zwycięski ostatecznie zaczęła od straty bramki i przegrywania w meczu z Turcją, więc podobnie jak w tym roku z Marokiem, tyle że wtedy potrafiła się z tego dźwignąć, wyciągnąć to na 2-1, pewną pomocą sędziego, to jest inna sprawa, ale jednak odwracała te mecze z Anglią bardzo mocną wtedy w ćwierćfinale, przegrywała 0-1 po błędzie Lucio, bramkę strzelił Michael Owen. I co? Brazylia wygrała, wyciągnęła to na 2-1 po słynnej bramce Ronaldinho z rzutu wolnego. Do dzisiaj nie wiemy, czy on chciał dośrodkowywać, czy strzelać za kołnierz Davidowi Simanowi. W każdym razie byli na boisku właśnie wspomniani liderzy, którzy potrafili tę kadrę pociągnąć, w trudnym momencie poderwać i sprawić, że oni pokazywali jednak tę swoją brazylijskość, potrafili stłamsić rywala i odwrócić losy meczu. Tego mi brakuje w ostatnich latach. W zasadzie poza wspomnianym Viniciusem, który tak błysnął mimo wszystko na tegorocznym mundialu, no to jedynym liderem, w cudzysłowie, który przychodzi nam na myśl, jeśli chodzi o Brazylię w ostatnich latach, jest Neymar. No ale Neymar niestety nie dał się poznać jako lider, który wyprawiałby cuda na boisku w momencie, kiedy Brazylia przegrywa, który potrafiłby w pojedynkę rozstrzygnąć losy meczu. Niestety Neymar na mundialach bardziej nam się kojarzy symulowaniem, kłóceniem się z sędziami, tego typu historiami, z memami, na których on się turla po boisku, symulując, że był faulowany. I tak naprawdę to właściwie samo przez siebie się komentuje. Za czasów chociażby tej Brazylii sprzed 30 paru lat nie trzeba było symulować na boisku, po prostu Brazylia wygrywała bez uciekania się do żadnych wymuszonych rzutów karnych czy wolnych.
0: No i jeśli chodzi o Neymara, to zakończył swoją karierę reprezentacyjną też pewnie trochę w takim stylu, w jakim ten jego koniec kariery w ogóle wygląda, bo niby strzelony gol, ale od razu też no, w sytuacji, w której teoretycznie twoja drużyna pewnie może mieć jeszcze tę jedną szansę, żeby doprowadzić do dogrywki. On bierze tę piłkę, ale najpierw jeszcze musi podejść do Nylanda, bramkarza reprezentacji Norwegii. Musi go jakoś sprowokować, coś mu jeszcze powiedzieć. Trochę to wszystko chaotyczne, jeśli chodzi o tę końcówkę tamtego spotkania z Norwegią, szczególnie biorąc pod uwagę też to, co się dzieje na przykład w przypadku reprezentacji Argentyny, o której będziemy sobie w drugiej części z kolei tej rozmowy, tej dzisiejszej naszej audycji mówić, gdzie widać, że jakby wszyscy po pierwsze wspierają tego Messiego, są jakby obudowują swojego gwiazdora, a po drugie wszyscy tam rzeczywiście walczą jako taka jedna drużyna, a troszkę chyba w tej Brazylii, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, to wyglądało jakby to jednak była taka troszkę zbieranina ludzi, nawet po części z przypadku.
1: No i pewnie ciężko porównywać przypadki Neymara i Messiego mimo wszystko, mimo że Messi parę lat starszy od Brazylijczyka.
0: A nie widać, to prawda, na boisku troszeczkę.
1: Warto przypomnieć w tym kontekście, że Neymar wszedł na boisko w meczu z Norwegią jeszcze przy stanie 0-0. Oczywiście nie chcę go tutaj obarczać i czynić z niego głównego winowajcy tej porażki. Tutaj rozmawiamy sobie o wielu czynnikach, które się złożyły, ale jest wymowne, że w sytuacji, kiedy Brazylia próbuje uniknąć dogrywki, próbuje jednak wygrać to spotkanie, to ratunku szuka w 34-letnim podstarzałym Neymarze, który jest wrakiem tego piłkarza, którego podziwialiśmy kilkanaście lat temu, bo najwyraźniej nie miał za bardzo Carlo Ancelotti po kogo jeszcze sięgnąć. To pokazuje też wątłość kadrową

0: pewnie nie pomogło to w przygotowaniach do turnieju. I tak naprawdę rezultat jest jaki jest. Wcześniej, w latach poprzednich, gdy jakiś Brazylijczyk doświadczonym, już nazwijmy to, wieku, miał jakieś problemy, były jakieś wątpliwości, czy go powołać, czy nie powołać, no to jednak najczęściej tacy piłkarze nie byli powoływani. Przecież 30 zaledwie letni Ronaldinho, który już był pod formą w 2010 roku, na powołanie nie mógł liczyć. Romario, który nie pojechał na mundial we Francji jako 32-latek, a później jako 36-latek jeszcze liczył na powołanie do kadry brazylijskiej, tej mistrzowskiej, jak się potem okazało, też tego powołania nie dostał, chociaż w eliminacjach wtedy ratował jeszcze drużynę Canarinhos. To pokazuje, że Brazylia, która miała kiedyś problem bogactwa tych piłkarzy i mogła sobie pozwolić na niepowoływanie takich przebrzmiałych już trochę gwiazd, a często nawet piłkarzy w sile wieku, którzy się jakoś wyróżniali w Europie, no teraz szuka ratunku w 34-letnim Neymarze i to niestety jest bardzo zły prognostyk na przyszłość.
1: No właśnie, jeśli chodzi o tę przyszłość, to oni już za chwilę, ja ci jeszcze tylko chciałem spytać, bo mówiliśmy tu o memowym aspekcie kariery Neymara, bo rzeczywiście tych memów z nim było sporo, ale te Mistrzostwa Świata chyba zostały zdominowane na Twitterze, przynajmniej tudzież X-ie, no przez te memy dotyczące Endrika i Carla Ancelottiego. Czy ty też chciałeś, żeby ten biedny Endrik wreszcie się z tych szponów Carletto zdołał jakiś sposób wydostać? No bo jak już dostał tę swoją szansę, choćby w tym wspomnianym meczu z Norwegią, no to było widać, że ta piłka jego szuka, ale z drugiej strony chyba ta sytuacja właśnie przy jeszcze bodajże stanie 0-0, kiedy Endrik dostał piłkę na czystą pozycję, na sytuację 1-1 z Nylandem, chyba najlepiej pokazuje być może, dlaczego Carlo na niego nie stawiał, bo to jest jeszcze chyba troszkę taki nieoszlifowany diament, który oczywiście może dużo Brazylii dać, ale pewnie dopiero w tych kolejnych latach.
0: Nie sprowadzałbym tego piłkarza do tej jednej sytuacji, chociaż rzeczywiście strzelił fatalnie w tej sytuacji, a piłka nożna ma to do siebie, że czasem centymetry potrafią decydować o przebiegu całego meczu. No, wyobraźmy sobie, że on strzeliłby w tej sytuacji, albo że wcześniej Brazylia wykorzystałaby rzut karny, który miała Bruno Guimarães, go tutaj nie strzelił. Pewnie potoczyłoby się to wszystko inaczej. Może Brazylia by awansowała, tylko znowu, co z tego, skoro w następnej rundzie trafiłaby, jak wiemy, na Anglię i pewnie znowu byłby kłopot, bo to znowu europejska drużyna, z którą Brazylii nie idzie. Brazylia ma parę takich gwiazd nieoszlifowanych, tylko mam duże wątpliwości, czy te gwiazdy wyrosną, bo też zwróćmy uwagę, że nie ma takiej ciągłości pomiędzy mundialami. Kto z Brazylii parował na tym mundialu poprzednim, w 2022 roku w Katarze? Wtedy był już Vinicius, był Neymar jeszcze nie w tak dramatycznej formie jak teraz, ale też był niejaki Richarlison, który popisał się bardzo fajnym golem, taką półprzewrotką, bodajże w meczu z Serbią. No i Richarlison gdzieś przepadł, gdzieś tam grał w tej Brazylii, ale nie rozwinął się piłkarsko na tyle, żeby choćby dostać powołanie na tegoroczny mundial. No i tak naprawdę to pokazuje, że są piłkarze młodzi, zdolni, którzy później się nie rozwijają. Tutaj chyba jeszcze wymownym bardziej przykładem, chociaż już trochę sprzed lat, jest przykład Robinho, który miał być złotym dzieckiem brazylijskiej piłki, natrafił na ten okres wielkiej posuchy po ostatnim Mistrzostwie Świata. Grał w 2006 roku, grał w 2010 roku, ale no wielkiej kariery przynajmniej w tej reprezentacji nie zrobił, niestety. Neymar, można powiedzieć, że zrobił, jest najlepszym strzelcem, w ogóle prześcignął i Ronaldo, i Pele, ale tak naprawdę nie ciągnął gry Brazylii w takich najważniejszych momentach, w najważniejszych meczach.
1: No i Robinho troszeczkę też taki przykład Neymara. Ci wielcy, a właściwie ci, co mieli być wielkimi i też sięgnąć po tę złotą piłkę, bo przecież Robinho kiedyś, kiedy przychodził, trafiał do Europy, też był stawiany jako kandydat murowany.
0: Za wielkie pieniądze zresztą.
1: Za wielkie pieniądze, dokładnie. Dokładnie tak. Seweryn, tak na sam koniec jeszcze się chciałem spytać właśnie odnośnie przyszłości. Ty wierzysz, że Carlo Ancelotti to jest ten człowiek, który jako jeden z niewielu może rzeczywiście jakoś ten brazylijski chaos ogarnąć?
0: Myślę, że tak i moim zdaniem dobrze, że on na stanowisku jednak pozostanie. Brazylia zmieniała w ostatnich latach trenerów jak rękawiczki, więc może teraz chociaż uda się tego uniknąć. Natomiast on musi mieć z kim pracować i te

0: problemy, które sobie tu omówiliśmy, wskazują, że problem jest w pewnym braku piłkarzy, którzy mogliby tworzyć taką mistrzowską drużynę. Być może sytuacja przez 4 lata się odmieni. Było wielu Brazylijczyków młodych, zdolnych, którzy pojawiali się no prawie że znikąd i w zasadzie w rok czy dwa byli gotowi, żeby błyszczeć chociażby na mundialu. Może zdarzy się jakieś takie pokolenie. Brazylia, wielki naród, ponad 200 milionów ludzi, no muszą się znaleźć ci piłkarze, tylko pewnie trzeba ich znaleźć, odpowiednio oszlifować, przygotować nie tylko do gry w Europie, ale też do gry w reprezentacji, która słynęła z pięknej gry i mam nadzieję, jeszcze będzie słynąć. Zobaczymy, w każdym razie na pewno nie była tutaj wina w trenerze, tylko bardziej w braku piłkarzy, którzy mogliby to Mistrzostwo Świata zdobyć, ale mam nadzieję, że za 4, może 8 lat będzie inaczej.
1: Seweryn Lipoński był naszym pierwszym dzisiejszym gościem. Bardzo dziękujemy, Sewerynie.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
1: A my zaraz wracamy i porozmawiamy o tej bardziej, nieco bardziej szczęśliwej części Ameryki Południowej, a więc o Argentynie, bo tam Albiceleste są znowu w czołowej czwórce, ale czy do końca słusznie? Zostańcie z nami.

0: Gramy na aferę. Dzisiaj rozmawiamy o futbolu południowoamerykańskim i skoro była Brazylia, to czas też oczywiście na Argentynę. Michał Borowy jest z nami. Witaj, Michale.
1: Witam was bardzo serdecznie.
0: Michał, nasz stały ekspert do sprawy właśnie futbolu Albicelestes. Argentyńczycy, no rozmawiamy o nich akurat w tak pechowym dniu, że za kilka godzin okaże się, czy staną przed bezpośrednią szansą na obronę Mistrzostwa Świata i awansują do finału, ale abstrahując od tego meczu, to jest na pewno turniej, na którym dają dużo rozrywki, dużo dyskusji, dużo polemiki, czyli tego wszystkiego, czego kochają, co kochają media, co kochają pewnie kibice, szczególnie kibice pewnie też ich rywali. Michał, ile razy już przeżywałeś palpitację serca na tym mundialu?
1: No nie da się tego zliczyć. Jeszcze biorąc pod uwagę moje poprzednie mundiale, oglądając reprezentację Argentyny, no to praktycznie co 4 lata, chociaż oczywiście krócej, no bo trzeba jeszcze do tego doliczyć Copa America, no to zawsze gdzieś te emocje się generują i prawdę mówiąc wcale się nie dziwię. Można tylko, co prawda, zastanowić się tylko i wyłącznie nad tym, czy wszelkie wątki kontrowersji, tej łatki w ogóle kontrowersji, które mam wrażenie, że dość mocno się, mam wrażenie, że sztucznie napompowało w kierunku Argentyny za ten turniej, bo trzeba przyznać, że ten negatywny PR to się bardzo mocno, można powiedzieć, rozlał na reprezentację Argentyny. I moim zdaniem on specjalnych on argumentów nie ma, ale no taka jest dzisiaj siła globalizacji również i konsumpcjonizmu, jak i również tego, co się stało z światem aktualnym, czyli powiedzmy nawet i fake newsów popularnych. No ale no dzisiejszy mecz ma też to do siebie, że ma niesamowity pokład emocji i tak o dziwo, kiedy sobie pomyślimy, kiedy, że tak na dobrą sprawę, rywalizacje Anglii i Argentyny no łączy wręcz nawet nie abstrakcyjna, ale naprawdę bardzo emocjonalna rywalizacja, ale kurczę, ostatni raz ze sobą grali, jak dobrze liczę, chyba z 20 lat temu.
0: Dokładnie
1: Messi
0: tak.
1: Jeszcze
0: dokładnie
1: tak naprawdę,
0: tak.
1: Messi, zwróćcie uwagę, że jeszcze nigdy nie miał okazji zagrać przeciwko reprezentacji Anglii, a tutaj tak na dobrą sprawę w takim ostatnim Ultimobile, ostatnim już chyba, wydaje mi się, że już ostatnim tańcu, bo ja chyba nawet pamiętam, że 4 lata temu i to w rozmowie z wami, mam nieodparte wrażenie, że wspominałem, że ten już ostatni taniec Messiego to był Katar. A tu minęły 4 lata i powiem szczerze, że myliłem się, choć nie wiem, czy ta moja pomyłka wynika z tego, że Messi już będąc nasyconym, wygranym tych sukcesów z reprezentacją Argentyny, teraz się tym futbolem bardziej delektuje. Owszem, przeżywa go, bo na tym turnieju widać to było, zwłaszcza po meczach z Egiptem, Szwajcarią, że te pokłady emocji w nim nadal są bardzo olbrzymie, że czuć w nim taki ciężar emocjonalny, ale to nie jest trochę ta sama waga, jak mam wrażenie te 4 lata temu, kiedy była ta pompa, ale związana z tym, czy Messi w ogóle coś wygra. Tutaj mamy to trochę coś zupełnie innego, bardziej może takiego osobistego, takiego spięcia w klamrę, takiego końca swojej kariery, bo wie, że w którymś momencie on już przestanie grać w piłkę profesjonalnie, że zostanie mu to najwyżej tylko to w formie rekreacyjnej i może to też trochę wywołuje taką otwartą emocjonalność Leo na ten fakt, że coś się kiedyś zaczęło, a teraz niewątpliwie już dobiega temu końca.
0: Jeśli chodzi o Messiego, do niego pewnie jeszcze sobie przejdziemy. Odkopałem szybko tę audycję z dokładnie, no nie mogę powiedzieć, że równo 4 lat, no bo oczywiście tamten mundial odbywał się w grudniu, ale rzeczywiście Katar 2022, osąd bohatera, Radek Przybysz, Michał Borowy. Ta audycja jest na platformach streamingowych, więc tam możecie sobie posłuchać, jak Michał rzeczywiście wieścił koniec Leo Messiego, przynajmniej ten reprezentacyjny, a tymczasem to jest prawda. On wciąż w tej kadrze gra i on wciąż jest tej kadry liderem. Coś, co byłoby nie do pomyślenia te kilka dobrych lat temu, kiedy Neymar przechodził za wielkie pieniądze do Paris Saint-Germain, wydawało się, że to on może być rzeczywiście tym następcą Leo Messiego jako takiego króla Ameryki Południowej. Tymczasem no, ten 2026 rok dobitnie pokazuje, jak te dwie ścieżki tych dwóch piłkarzy, niegdyś wybitnych, teraz jednego legendarnego, a drugiego, który niestety no nie skończył tak dobrze, jak miał, jak one się rozminęły. Tymczasem Messi rzeczywiście prowadzi tę Argentynę, no doprowadzi już do najlepszej czwórki i bez jakiegokolwiek gdybania, co się wydarzy w półfinale, co może się wydarzyć w finale, jest już wielki, bo po raz trzeci w swojej karierze do tej najlepszej czwórki mundialowej z Argentyną awansował. Ja cię chciałem spytać, jeśli chodzi o te mistrzostwa, to no taki trochę, nie powiem, że Harlem Globetrotters się zrobiło z Argentyńczyków, ale no to jest taka troszeczkę drużyna, która, której pewnie FIFA przyklaskuje pod względem tych emocji, no bo tych zdecydowanie w tych meczach Argentyńczyków nie brakuje, też goli nie brakuje, bo przecież Argentyna jest zespołem, która strzeliła ich zdecydowanie najwięcej na tym mundialu. 3-0 z Algierią, tak się wszystko to zaczęło, tam oczywiście ta giga kontrowersja i tak naprawdę pewnie do tego też sobie przejdziemy. Jedyna duża kontrowersja z udziałem Argentyńczyków, taka rzeczywiście spora, bo być może rzeczywiście tam Leo Messi powinien zostać ukarany. To jest inna sprawa, czy żółtą, czy czerwoną, ale jakąś kartką. Później 2-0 z Austrią, 3-1 z Jordanią, gładko wygrana grupa J, no i tu później zaczęły nam się prawdziwe emocje, bo 3-2 po dogrywce z Republiką Wysp Zielonego Przylądka, 3-2 z Egiptem i 3-1 również po dogrywce, mimo grającej gdzieś w dziesiątkę przez długi czas Szwajcarii. Nie mówię, że oni, ci Argentyńczycy, są już na wykończeniu, ale sam fakt tych dwóch 120 w ich wykonaniu już pewnie sprawia, że choćby pod tym względem Anglikom będzie w tym dzisiejszym meczu łatwiej. No ale tutaj, Michał, tak naprawdę z tej postawy Argentyńczyków wyłaniają nam się takie trochę dwie drużyny. Z jednej strony ekipa, która potrafi nastrzelać tych goli, ale z drugiej zespół, który no nie do końca radzi sobie z rywalami, z którymi zwykle pretendent do mistrzostwa jednak powinien radzić sobie gładko.
1: No i tutaj poruszyłeś duży spektrum tematów i faktycznie, żeby to zmieścić jakby całkowicie tą odpowiedź, nie byłoby to łatwe, ale postaram się to zrobić w najlepszej możliwej pigułce. Więc tak, na pewno pierwszą istotną rzeczą jest to, że w porównaniu do prawie 4 lat, bo faktycznie masz rację, no bo ja wyraziłem się faktycznie o Mundialu 2022, w sumie musimy sobie przypomnieć, że to było na przełomie listopada-grudnia. My mamy wakacje, więc jakby nie patrzeć, tu też jest zupełnie inny poziom przygotowania samych zawodników do tego turnieju. Szczególnie jest to moim zdaniem zauważalne, przynajmniej pod kątem tego, że kluby bardziej faktycznie mogły tych zawodników przygotować, no bo to było w połowie sezonu. A tu mieliśmy z kolei sytuację, gdzie tak naprawdę już jesteśmy po sezonie, okres wakacyjny, niektórzy myśleliby o jakimś słoneczku, drinkiem pod palemką, a tutaj trzeba jeszcze trochę ponagimnastykować się, zwłaszcza, że ten turniej ma zestaw powiększony, już oczywiście nie robiąc jakiejś audycji lokowania produktu, jakiegokolwiek was uda, ale no po prostu dostaliśmy zestaw powiększony. A kto wie, czy za 4 lata znowu nie dostaniemy jeszcze takiego powiększonego zestawu i wtedy z 32 drużyn zrobi nam się 64, a za jeszcze kolejne lat 8 się okaże, że będziemy wszyscy grali na tych mistrzostwach świata, tylko zrobimy tylko w formie to festiwalu, karnawału, który będzie po prostu grał, że każdy, powiedzmy, będzie odpadał, ale będą grali wszyscy. Wszyscy będą zadowoleni. Natomiast Argentynę, to co jeszcze tutaj trochę jakby wyrokuje z problemami, jeśli chodzi o fazę pucharową, do której nawiązałeś. Na pewno przed samym startem mundialu było trochę problemów z urazami. Trzeba było zawodników doprowadzić do odpowiedniej kondycji fizycznej, bo o psychiczną to bym się nie martwił, bo u nich ta atmosfera zawsze będzie ich głównym atutem, zwłaszcza, że takie zwycięstwa właśnie z fazy pucharowej jeszcze bardziej ich nakręcają, jeszcze bardziej buduje w nich świadomość, że oni są w stanie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. I tu bym obskoczył jedną istotną rzecz, bo zwróćcie uwagę, że Republika Zielonego Przylądka, Egipt i Szwajcaria do momentu gry z Argentyną nie przegrały wcześniej swoich spotkań na Mistrzostwach Świata. Republika Zielonego Przylądka co prawda tylko remisowała swoje spotkania, no ale to była Hiszpania, Urugwaj, Arabia Saudyjska i raczej pierwotne plany zakładały, że raczej drużynę z Afryki pożegnamy na fazie grupowej, a oni mieli zaszczyt, który ich w sumie sam kopnął i kopnęli rywali z wzajemnością w fazie pucharowej.
0: No, reprezentacja Egipt. Wyspy Zielonego Przylądka, jedyna reprezentacja, która tak naprawdę w regulaminowym czasie gry grała z dwoma, być może uczestnikami finału i nie przegrała z żadnym z nich w tym regulaminowym czasie.
1: No właśnie, więc ktoś mógłby sobie zadać pytanie, czy to właśnie oni nie byli najsilniejszą drużyną Mistrzostw Świata. Natomiast to samo mamy przykład z Egiptem i to samo mamy ze Szwajcarią. Oni swoje mecze mundialowe, nawet licząc oczywiście, czy to dogrywkę, czy regulaminowy czas, oni faktycznie przegrali go dopiero po starciach z Argentyną. To też moim zdaniem może nie jest, nie traktowałbym tego jako usprawiedliwianie Argentyny, broń Boże, ale warto mieć to jakby na uwadze, że to były też zespoły turniejowe, które też z określoną formą i jakością na tym turnieju się zaprezentowały. Argentyna miała owszem swoje problemy, każdy z nich w fazie pucharowej dość mocno się zaczęły nawarstwiać. Były to bardziej decyzje personalne i myślę, że tutaj pewnie uwaga większa się skupia na Leandro Paredesie, który owszem, on sam z siebie gra dobry turniej, tylko on jako osoba i on jako zawodnik ma takie charakterystyki i cechy piłkarskie, które sprawiają, że działa jak taki odwrócona historia z mitologii z Thompsonem. Jeśli ktoś kojarzy, ja przynajmniej trochę jeszcze pamiętam, ale może słabo, zawsze ktoś będzie mógł mnie poprawić. Siła Thompsona brała się z jego słynnych długich włosów. Jak zostały one ścięte, to ta jego siła dosłownie wyparowała z niego. I trochę Paredes tak samo odbiera te siły Enzo Fernandezowi i chociażby Alexisowi McAllisterowi, bo oni w ten sposób tak naprawdę muszą grać wyżej na boisku, a w związku z czym nie robią tego, co w sumie do tej pory robili w reprezentacji Argentyny jeszcze te lata wcześniej. Bo Enzo Fernandez grał właśnie na pozycji piątki. Ba, to właśnie ten mundial z Kataru zbudował nam osobę Enzo Fernandeza. Człowieka, który wchodził dopiero co świeżo do europejskiej piłki po transferze z River do Benfiki, pojechał na Mistrzostwa Świata, kluczowa zmiana z Meksykiem, kiedy też trochę pamiętamy, że Argentyna męczyła się strasznie i z Arabią Saudyjską, z którą finalnie przegrała, z Meksykiem, bo potrzebowała dopiero bramki Messiego, żeby się tak naprawdę sama z siebie obudzić i nakręcić. I Argentyna nagle jakby trochę zmieniła, powiedzmy, swoje dysproporcje i ustawienie zawodników do tego stopnia, że oczywiście europejska piłka klubowa też miała swoje znaczenie, bo Enzo w Chelsea, Londyn też zaczął grać o wiele wyżej. McAllister zawsze był typowym zawodnikiem box to box, ale on operował mimo wszystko dużo bardziej w środku pola. I też po tych latach też trochę następuje pewnego rodzaju ewolucja tych zawodników, która też oczywiście ma swój jakby kształt i wymiar, jeśli chodzi o samą grę reprezentacyjną. I taki Paredes trochę sam sobą właśnie generuje ten problem dla Argentyny, który jest widoczny właśnie w fazie pucharowej. A co warto zwrócić tym bardziej uwagę, że przecież Paredes nie był zawodnikiem, który grał w podstawowym składzie zarówno z Algierią i Austrią, a relatywnie to były spotkania, gdzie Argentyna miała, mimo pewnych niuansów i problemów, jednak prezentowała się lepiej. I moim zdaniem oczywiście Paredes nie zostanie usunięty nagle z podstawowej jedenastki, no bo skoro on już się zdążył zbudować i miał też tą słynną bohaterską akcję z Egiptem, gdzie przy akcji praktycznie 3-2 Paredes zrobił ten jeden najważniejszy odbiór piłki, który potem chwilę później zaowocował bramką, kawałek oczywiście dalej, oczywiście po asyście Lautaro Martineza, Enzo Fernandeza, to jednak Scaloni jako selekcjoner ma tą jedną trochę wadę, że jeśli już raz sobie zaufa, no to jest to zaufanie trochę na zabój. Ja prawdę mówiąc chciałbym tego doświadczyć, ale myślę, że sam Piotr doskonale w swoim związku ze swoją dziewczyną na pewno doskonale wiesz, na czym polega to zaufanie i również ta, powiedziałbym, miłość niemalże na zabój. I tak trochę Scaloni traktuje Nicolasa Gonzalesa, który za ten turniej tak naprawdę od swoich fanów zbiera naprawdę tęgie baty, bo jego profil gry i sama jakość jego gry jest na tyle wątpliwa, że każdy się zastanawia, dlaczego go w ogóle wystawia w składzie, licząc, że gdzieś nagle ta gra Argentyny się odmieni, a ona się wbrew pozorom z nim nie odmienia. Ale wynika to właśnie z tego, że Scaloni jest pewnego rodzaju hermetycznie zamknięty na pewien podział kadry. I to trochę kosztuje, bo prawdę mówiąc, 3,5 roku temu, będzie ładniej, był w stanie takiego Enzo Fernandeza wprowadzić do gry. Na tym turnieju Scaloniemu nie udało się ani wprowadzić Valentina Barco, na którego, prawdę mówiąc, bardzo mocno liczyłem, że dostanie więcej trochę minut niż z Jordanią, czy chociażby nawet Nico Paza, czy nawet Giuliano Simeone.
0: A tata dumnie na trybunach zasiadał na tych meczach.
1: No właśnie, on zasiada na trybunach i sobie myślę, że jego syn trochę może by więcej miał czasu tak zwanego antenowego i boiskowego. Się okazuje, że jednak Scaloni bardziej ceni swojego syna Nico Gonzalesa. I to trochę robi tych pewnych problemów. Ale tak, Argentyna krwawi. Myślę, że ten mecz z Anglią też może mieć dość podobny przebieg, choć jeszcze to wszystko zależy, jaki będzie ostateczny skład. Jeśli będą gdzieś korekty, które może wpłyną również na samą taktykę, bo mam na myśli tu na przykład przejście na ustawienie z trójką nawet obrońców stoperów z tyłu, czyli 3-5-2, taki, który ostatni raz taki na bardzo dużym turnieju, zwłaszcza rangi Mistrzostw Świata, Argentyna tak z Holandią chociażby zagrała, to tu może się wbrew pozorom okazać, że jednak Argentyna może zyskać trochę dodatkowej energii. Tylko pytanie, czy w takim spotkaniu i o takim ciężarze gatunkowym Scaloni może taką decyzję podjąć. No. Na razie widzę w internecie, tak na szybko jeszcze pozwolę tylko szybko wtrącić, na razie widzę, że jest trochę takich przecieków, które mam wrażenie, że są rzucane tylko po to, żeby jakby odciągnąć uwagę Anglików. Może ich trochę zdezorientować, zanim się pojawi ostateczny skład.
0: No ten mecz to jest pewnie osobna historia, nie tylko pod względem piłkarskim, ale na wnioski po tym meczu Argentyna-Anglia jeszcze przyjdzie czas. W przyszłym tygodniu oczywiście już możemy zapowiedzieć, że wgramy na aferę. Podsumujemy sobie po prostu ten mundial od A do Z. No i o tym, Michale, czy się z tobą połączymy, zadecydują dzisiaj chłopcy z Scaloniego również wieczorem, bo oczywiście porozmawiamy sobie w tym przyszłotygodniowym odcinku, szczególnie o zwycięzcy mundialu, kimkolwiek on będzie, a wiem już, że opcje są tak naprawdę już teraz tylko 3. Michał, jak tak na sam koniec jeszcze naszej tej dzisiejszej rozmowy, bo nie będziemy na razie rozmawiać co po Lionelach, co po Scalonim, co po Messim, no bo prędzej czy później taka debata będzie miała rację bytu, ale na razie jeszcze o tym nie mówmy. Ja cię tylko tak szybko chciałem spytać o to, która z drużyn z Ameryki Południowej zasmuciła cię na tym mundialu najmocniej i dlaczego był to Urugwaj?
1: Czyli już pytanie z tezą.
0: Pytanie z tezą.
1: Czy Urugwaj mnie najbardziej zawiódł? Nie, ja bym chyba trochę gdzieś szedł w kierunku Ekwadoru, bo miałem wrażenie, że oni pod kątem swojego potencjału kadrowego mieli chyba możliwość na to, żeby zrobić coś więcej na tym turnieju, ale jednak okazało się, że ta wygrana z Niemcami to było trochę za mało.
0: No i jedyna drużyna, która pokonała w ostatnim czasie Argentynę tak naprawdę, Ekwador.
1: Dokładnie, ale u nich ten problem to mimo wszystko trochę taka była mieszanka szczęścia z nieszczęściem, bo oni przede wszystkim przegrali mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej, to tak naprawdę po tej jednej akcji, takim jednym krytycznym błędzie, mimo iż tak naprawdę mieli całkiem sporo swoich szans na to, żeby to spotkanie. Dokładnie, i to było też dość kluczowe. Potem im kompletnie nie wyszedł mecz z Curaçao, albo Curaçao, już zależy jak kto chce to nazwać, ale nie będę mówił Curaçao Drink, ale być może to też trochę sprawiło, że ich trochę ścięło z nóg. Tak pół żartem, pół serio. No i ten mecz z Niemcami, który ich faktycznie dość zbudował, no bo musieli po prostu go wygrać i to im się udało, natomiast no nie przeniosło się to trochę na Meksyk, że jednak Meksyk był drużyną silniejszą, zwłaszcza na swoim terenie, no i też się postawił Anglikom, jakby też nie patrzeć. Więc ja w sumie to ich traktuję jako takie rozczarowanie, bo gdzieś jako takiego czarnego konia Ekwador typowałem, bo jednak oni ten potencjał kadrowy, zwłaszcza na tyłach, mieli naprawdę mocny i tylko pewnie brakowało im tego Kendry Paeza w trochę, powiedziałbym, innej intonacji i formie, bo akurat to był u niego ten problem, że chłopak jest dość mocno zakręcony, jeśli chodzi o futbol i trochę przestał się rozwijać, a Urugwaj no miał też te swoje problemy i uważam, że gdzieś też pewnie byłby rozczarowaniem. Chociażby dlatego, że ta relacja między Bielsą a zawodnikami no już tak naprawdę podupadła na tyle, że tam nie było co zbierać i trochę ten turniej też ich zdefiniował, a zwłaszcza jedną najgorszą chyba postacią, która najbardziej chyba ten koniec kariery będzie z reprezentacją wspominała najgorzej, to chyba jednak Fernando Muslera. No każdy mecz to on zawalał bramki. To będzie mu bardzo mocno siedziało w głowie.
0: No pewnie ten Urugwaj to jest zresztą temat na osobny odcinek, bo tam z historii niczym z telenoweli co niemiara. Michał Borowy, a więc kibic reprezentacji Argentyny, nasz ekspert też od futbolu argentyńskiego, południowoamerykańskiego, był naszym dzisiejszym drugim gościem. Dziękuję ci bardzo, Michale.
1: Ja również dziękuję, czyli słyszymy się za tydzień.
0: Oczywiście, trzymamy też kciuki za to, żeby to się ziściło. Maurycy Mytych na dzisiaj realizował, ja nazywam się Piotrek Przyborowski. Ten odcinek oczywiście jutro w streamingu YouTube, Spotify i inne też platformy. Tam też jesteśmy, odsyłamy na X-a, Instagrama i TikToka. I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00. Autopromocja.
3: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
4: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radio Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
7: Nie. Dzień dobry, witamy Was w tym jakże ciepłym środowym wieczorze.
8: Zdecydowanie tak.
7: Zaczynamy Aferytm pod palmami, nasz wakacyjny muzyczny, wakacyjno-muzyczną podróż, jak codziennie od poniedziałku do piątku. Zanim zaczniemy Was wdrażać w nasze letnie wybory muzyczne, no to jak w każdym aferytmie mamy dla Was konkurs.
4: i to na niebyle jakie wydarzenie, słuchajcie. Blue Summer Jazz Festival w Parku Starego Browaru już w tę niedzielę. Jeżeli chcecie wygrać jedną podwójną wejściówkę, czyli możecie kogoś ze sobą zabrać, to wyślijcie nam SMS-a na numer 7248, dodajcie prefiks afera.niedziela, następnie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie do was ma trafić ta wejściówka, a jak, żeby trochę wam ułatwić zadanie, no to na którą z tegorocznych gwiazd czekacie najbardziej? To chyba jest nawet trochę lepsze pytanie. No i jest to do wygrania wejściówka na niedzielę. No i koszt takiego SMS-a to 2,46 zł. I macie czas do końca dzisiejszego aferytmu.
7: Konkursy konkursami, a my tutaj zapomniałyśmy się przedstawić, bo dzisiaj audycję realizuje Maurycy Mytych, a przy mikrofonach będą dla was
4: Julia Miksińska
7: i Karolina Ziębińska. I pierwszą naszą letnią nowością, którą wam zaprezentujemy, jest numer z albumu, na który ja czekałam chyba najbardziej w tym roku, a jest to nowy album Od Mleczy, album niebieski. No jest to już drugi long play tego zespołu i naprawdę myślę, że to jest jeden z najbardziej emocjonalnych albumów tego roku. Te indie popowe, marzycielskie melodie są takie naprawdę kojące i mimo, że tak naprawdę powstały zimą w otoczeniu samotności, zawodów miłosnych i złamanych serc autorów tych dzieł, no to teraz możemy się tym cieszyć latem i oddać się temu takiemu sielankowemu trochę klimatowi. Trochę dla mnie to jest właśnie jak takie bieganie po łące, jak te mlecze rosnące gdzieś w trawie. A numer, którego posłuchamy, to Miał Miał i wcale nie wybrałam go po to, żeby powiedzieć to na audycji.

0: były Mlecze z utworem Miau Miau, a jeżeli chcielibyście posłuchać albumu Niebieskiego na żywo, a nie udało wam się być niedawno na koncercie w Poznaniu nad Rusałką, no to zagrają oni 18 lipca, czyli już w tę sobotę na Wrosound i 8 sierpnia na OFF Festiwalu, także jeżeli wybieracie się na któryś z nich, to bardzo polecam zahaczyć o koncert Mleczy.
1: Ja też tutaj się dołączam, bo od któregoś Next Festa bardzo śledzę zespół i im bardzo kibicuję i też temu, i też widać to, jak się rozwinęli na przestrzeni po prostu tych kilkunastu miesięcy, w których było można po prostu śledzić tą ich drogę. I ja też zawsze przypominam o tym, że Karolina Parsow też ma po prostu swoje solowe rzeczy i tutaj wokalistka Mleczy, także też was zachęcam do tego, żeby obczaić jej album, bo też jest bardzo super. A teraz przejdziemy do czegoś, co jest równie super, czyli do rozmowy, której nie zapowiedziałyśmy, więc jest trochę taką niespodzianką dzisiaj. W sensie nie zapowiedziałyśmy jej na samym początku.
0: Ale zapowiadamy teraz.
1: Ale zapowiadamy teraz, słuchajcie. Będę rozmawiać z Grzegorzem Giedrysem, gitarzystą zespołu Parno, który łączy takiego ciężkiego bluesa z post-rockiem i psychodelą, ale jednocześnie też nie boi się takich takiej punkowej atmosfery i energii, a także nawet estetyki. Cześć Grzegorz, czy my się słyszymy?
2: Cześć, tak, słyszymy się oczywiście.
1: Super, wspaniale. Bardzo miło cię witać na antenie Radia Afera. Porozmawiamy dzisiaj trochę o tym, jakby jak to się stało w ogóle, że staliście się toruńskim zespołem Parno. No i oczywiście jak najwięcej o waszym albumie, no i o jakichś tam planach koncertowych, myślę, bo z reguły przy wydaniu płyty jakby zazwyczaj pojawiają się też koncerty. Także jakbyś mógł tak krótko nam przybliżyć, jak to się zaczęło dla was z zespołem.
2: No, zespół powstał jakieś 10 lat temu w Toruniu i od razu mieliśmy takie plany, że będziemy grali raczej punka, bo no, spotkaliśmy się na krótko przed 40 i człowiek chyba w takim wieku raczej trochę rezygnuje z... tak uznaliśmy, że rezygnujemy z jakichś formalnych eksperymentów, bo jesteśmy za to troszeczkę za starzy i najwięcej emocji chyba wyrażałby w nas punk. Takie były rzeczywiste nasze początki, ale później po prostu zaczęliśmy łączyć jednak te takie bardzo surowe brzmienia z tym, co nam jednak w duszy gra i sięgaliśmy po jakiś stoner rock, po blues rock, w takim cięższym wydaniu. Są jakieś elementy, przychodzili jakiegoś nawet metalu czasami, takich troszeczkę dumowych sytuacji, co bardziej to słychać akurat na żywo, jak gramy, niż na tym materiale studyjnym. No ale postanowiliśmy po prostu nasycać jednak to brzmienie takie surowe, takie wynikające z takiego no, średnio wieku kryzysowego buntu, no z tym jednak, co nam po prostu w środku siedzi muzycznie i artystycznie.
1: A to było tak, że początkowo, że tak tutaj dodam takie dodatkowe pytanie, czy to była muzyka waszej młodości, ten właśnie punk, te początki, też ten blues, post-rock i tak dalej?
2: Blues nie. Blues był raczej bardziej nabytą sytuacją i pewnie bardziej techniczną sprawą, bo blues właściwie w całej takiej swojej istocie jest dość prostą muzyką, która opiera się na kilku schematach, tak naprawdę jakichś harmonijnych i myśmy po prostu uznali, że ten cały taki nasz spóźniony bunt najlepiej wyrażają jakieś proste formuły, od punka po bluesa właśnie. A blues rzeczywiście był naszą taką muzyką pierwszą w bardzo wielu wypadkach, chociaż niektórzy mają na przykład bardziej takie postrockowe korzenie, jak nasz perkusista Jacek, który jest miłośnikiem Republiki, a z kolei wokalista jest miłośnikiem no, wszystkiego, co jest stonerowe i takie kalifornijskie, pustynne. I postanowiliśmy zrobić taki amalgam troszeczkę i jednak myślę, że te nowe materiały są bardziej w stronę chyba stonera zmierzające. Chociaż nie wiem, czy tak do końca bym się właśnie w tym kierunku definiował. Jednakże to taka muzyka, która się rodzi w wieku jakimś takim dojrzałym, zawsze jest taką troszeczkę antologią tych gustów, które nas łączą. Pewnie gdybyśmy zaczęli grać punka i przetrwalibyśmy jako zespół od młodości do teraz, to byśmy byli bardziej spójni pod względem brzmieniowym. A tak po prostu sięgamy sobie po różne rzeczy i staramy się bawić muzyką, o ile nam pozwalają na to nasze umiejętności. Tak to wygląda.
1: Super, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo powiem tobie szczerze, że z reguły rozmawiam po prostu z osobami, które dopiero zaczynają i gdzieś tam mają na koncie wydany pierwszy singiel i tak dalej, więc dla mnie teraz to jest też ciekawe porozmawiać z kimś, kto
2: znaczy,
1: właśnie...
2: Jesteśmy w gruncie rzeczy debiutantami.
1: To jest tak, ale właśnie macie to doświadczenie, nie?
2: Ma 50 lat. Pierwsza płyta w moim dorobku, a mam 47. No, ale no... Mam takie poczucie jednak, że no robimy muzykę, robimy sztukę. No i dalej jesteśmy troszeczkę debiutantami pod jakimś względem. No wiem, że to jest pewnie dość późny debiut.
1: Nie, ja tu absolutnie nie w takim kierunku w ogóle, nie? Tylko bardziej tak sobie pomyślałam o tym, że macie też doświadczenie i podejrzewam, że zupełnie też inaczej może postrzegacie branżę muzyczną, nie? Bo to no, tak, bardzo dużo się pozmieniało, tak sobie myślę. Od tego, jak to kiedyś się wydawało, nie trzeba było być w mediach społecznościowych, wystarczyło po prostu grać i plakaty rozwieszać na mieście, nie?
2: No tak. Ja troszeczkę tęsknię za tymi czasami. Troszeczkę lubimy romantyzować. No niby teraz jesteśmy w czasach, kiedy no, muzyka jest na wyciągnięcie ręki, że naprawdę nie trzeba się starać, żeby usłyszeć jakiś zespół. Tylko z drugiej strony tych zespołów teraz jest tak wiele, że nie da się chyba przypadkiem trafić na coś bardzo ciekawego. Wcześniej no, takimi kuratorami muzyki zawsze były radiostacje. Ja akurat ufam zawsze stacjom radiowym, że one wiedzą, co robią, że są najlepszymi kuratorami muzyki w ogóle w historii. Dalej to się nie zmieniło. Ale zasadniczo nie jestem jakimś super fanem chyba social media. Robienia kontentu takiego, cały czas śmieszkowania. Powiem, znam pełno zespołów w ogóle rockowych, których strony stały się właściwie jakimiś takimi bardziej stronami z memami niż z rzeczywistym jakimś takim kontentem. A z kolei mamy te duże zespoły, które właściwie nie muszą nic robić na socialach. To jest dziwna taka rozpiętość, że z jednej strony te wszystkie młodzi, no my też musimy trochę śmieszkować na socialach, a z kolei ci giganci nie muszą tego robić. Sociale są właściwie dla nich nie aż tak niezbędne do istnienia. To jest dziwne. Ale taka jest rzeczywistość. No i możemy to kontestować, tęsknić za sklepami płytowymi, za tym, że muzyka była w MTV, ale no, te czasy nie wrócą. No, co tu mówić?
1: Tak, teraz się tak bardzo nostalgicznie zrobiło, bo gdzieś tam no, też trochę jeszcze kojarzę te czasy właśnie też płyt czy winyli jeszcze i kaset i po prostu no było inaczej, ale tak jak mówisz, teraz po prostu też jest jakość i do tego się dostosowujecie, a łatwo wam przychodzą takie śmieszki? To jest jakaś taka część waszego zespołu? Czy właśnie jesteście raczej takimi poważnymi po prostu gośćmi?
2: Jesteśmy dość wesołymi ludźmi, ale jeżeli chodzi o śmieszkowanie w internecie, to jest takie trochę... Tak, ja czułbym się troszeczkę niekomfortowo, bo wiem, że na przykład 47-letni chłopak fikający jakieś koziołki na Facebooku wygląda dość żałośnie i raczej młodzi 20-latkowie, którzy robią te rzeczy, te rzeczy wychodzą im naturalnie, a u nas to jest taka poza, takie zmęczone.
1: Czyli tarte, najlepiej, żeby muzyka za was mówiła po prostu.
2: I być viralem na Facebooku, no to jest okropne coś.
1: Ale wasza muzyka też myślę, że może przemawiać do wielu osób, szczególnie, że poruszacie tematy takie bliskie sercu.
2: No takie bardzo, bardzo, bardzo no uniwersalne, jakieś takie nieudane miłości, rozstania, nieuchronność śmierci, no te rzeczy oczywiście się pojawiają w piosenkach młodszych artystów, tylko ja myślę, że my mamy inny rodzaj refleksji, to jest taka bardziej chyba gorzka refleksja, że że te miłości, o których piszemy, to są jedne z naszych ostatnich miłości tak naprawdę, że te rozstania są bolesne, ale po jakimś czasie z jakimś rodzajem odrzucenia uczymy się żyć i żyjemy jakoś. To jest zupełnie inna refleksja, bo ja wiem jako młody poeta kiedyś pisałem wiersze o tym, że ktoś mnie nie chce, to było najgorsze doświadczenie na świecie, a teraz właściwie to jest tylko piosenka i jest poza tym jakiś inny świat tak naprawdę. Może wiek uczy właśnie troszeczkę czegoś w rodzaju jakiegoś takiego dystansu do własnych emocji i nawet do takich rzeczy ostatecznych jak śmierć, jak rozstanie, jak rozwód, jak jakieś wzgardzenie miłości. To są ciężkie doświadczenia, ale z wiekiem nie są aż tak ciężkie.
1: I powiedz mi, to one zainspirowały was do tego, żeby stworzyć utwory, czy bardziej najpierw...
2: Tak. Tam właściwie za każdym tekstem stoi jakieś konkretne doświadczenie. Mamy taką piosenkę Ta ostatnia niedziela i to jest wspomnienie takiej anegdoty, że jest rozstanie i partnerka pod koniec domaga się takiego jakby ostatniego aktu seksualnego. To spotkało akurat mnie, ale ja akurat odmówiłem. Piosenka jest inaczej, ale piosenka rządzi się swoimi prawami tak naprawdę i uznałem, że takie przekształcenie historii jest dopuszczalne. Tyle. Ale każda ta opowieść niesie coś ze sobą konkretnego i życiowego, bo staram się w swoich tekstach operować jakimiś sytuacjami w miarę rzeczywistymi, które się wydarzyły, które przeżyliśmy. My nie musimy tak naprawdę fantazjować o tym, jak wygląda rozwód, właśnie wzgardzenie, odrzucenie, bo nas to już wielokrotnie spotkało i sięgamy po prostu do swoich doświadczeń. Ja wiem, że młodzi tych doświadczeń mają dużo, dużo mniej. My może mamy tę większą swobodę, że możemy po prostu wspominać sobie jakieś chwile, które nas dołowały i niszczyły, no i zamieniać to w sztukę.
1: A jest na tym albumie trochę nadziei? Czy akurat w tym całym zestawieniu Parno, te 8 autorskich kompozycji, to jest właśnie takie zamknięcie pewnych rozdziałów może
2: raczej
1: w pewnym sensie?
2: Zamknięcie jakichś rozdziałów właśnie tych takich bardziej mrocznych. Zawsze będzie nam bliższa oczywiście taka bardziej ponura stylistyka. Niekoniecznie dlatego, że jesteśmy jacyś ponurzy specjalnie, ale myślę, że w jakiś sposób, pisząc piosenkę o jakiejś smutnej rzeczy, troszeczkę się od tej rzeczy odcinamy, że robimy z tego coś, na co możemy spojrzeć zupełnie z zewnątrz i inni ludzie mogą się w tym przejrzeć. I dzięki temu czujemy się od tych złych emocji troszeczkę uwolnieni. I też mam wrażenie, że piosenki pisane przez młodych ludzi też powstają właśnie po to, żeby od tych złych doświadczeń się jakoś odseparować. Napiszę o tym wiersz, piosenkę, namaluję obraz i na ten cały swój ból, który spowodował stworzenie właśnie tych rzeczy, jestem w stanie spojrzeć z zewnątrz zupełnie i pokazać go ludziom też. Może w ten sposób, kiedy ten ból pójdzie między ludzi, stanie się po prostu mniejszy. I nie wiem, sztuka na pewno pełni jakąś taką funkcję trochę leczniczą dla naszej duszy. I ja w to wierzę na przykład.
1: A masz swój ulubiony utwór na płycie?
2: Chyba takim najsmutniejszym utworem jest Smutne dziewczęta. Tak się, to jest też taka prosta historia, bo mamy pełno takich znajomych, które były kiedyś za naszych czasów alternatywkami, jak to się dzisiaj popularnie mówi, ale to zgoliły brody, założyły buty na wysokim obcasie, pracują gdzieś w korporacjach. Kiedyś kochaliśmy je właśnie za jakąś taką dzikość, a dzisiaj szczytem dla nich jest posiadanie jakiejś karty zniżkowej w jakimś dużym sklepie. I po prostu z tym się zmierzamy wszyscy, że kiedyś byliśmy młodzi, zbuntowani, piękni, no a teraz jesteśmy starzy, zalogowani, trochę znudzeni. No i właśnie ta piosenka jest troszeczkę o tym, że no myśmy jej kochali, a teraz no one tak zmieniły, stały się inne, no ale my też się staliśmy inni.
1: Nieuchronność czasu.
2: Ja polecam tę piosenkę, ona jest bardzo smutna. Dziwne ma metrum, dziwną dynamikę, ale tak naprawdę ten tekst był w oryginale wierszem, który po prostu zrobiliśmy z tego piosenkę, nie zmieniając ani jednego słowa.
1: A czy podobnie było na przykład z utworem Coraz Głębiej?
2: Nie, to była akurat zupełna piosenka. Powstała według absolutnie takich prawideł rockowych, czyli najpierw powstał jakiś riff, później do tego riffu zanuciło się jakąś melodyjkę, a do tej melodyjki później się dosztukowało słowa. Wiadomo, że piosenki powinno się chyba zaczynać pisać od refrenów i ten refren rzeczywiście jako pierwszy się pojawił i później no, od tego wykiełkowały zwrotki, bridge i inne elementy piosenki. No, taka po prostu była metoda twórcza. Wiadomo, że było kilka wersji tej piosenki. Zmienialiśmy tonację na przykład kilkukrotnie, żeby dopasować do wokalisty. Później okazało się, że ta oryginalna wersja była lepsza. No, wiadomo, że takie kopanie się z materią pod tytułem muzyka, żeby to zabrzmiało no, najlepiej jak może.
1: Zdecydowanie. To jest cały proces. To nie jest tak, że od razu wszystko jest gotowe. A tak zapytałam o ten utwór właśnie dlatego, że jakoś tak go wybrałam, żebyśmy go sobie teraz tak na zakończenie posłuchali. Ja tobie bardzo serdecznie, Grzegorz, dziękuję za rozmowę.
2: Ja również,
1: tutaj
2: dziękuję.
1: Przedstawiciel zespołu Parno wydali właśnie album eponimiczny, jak to się mówi, zatytułowany dokładnie tak samo jak nazwa zespołu. No i oczywiście zachęcam was do tego, żeby śledzić działalność zespołu. A jeszcze mi tak tylko bardzo szybko odpowiedz, czy planujecie jakieś koncerty w najbliższym czasie?
2: Mieliśmy jakieś plany, żeby grać na jakichś festiwalach literackich w sierpniu i we wrześniu, ale to na razie nie są rzeczy potwierdzone. Był na liście Gdańsk na pewno i festiwal Biała Lokomotywa w Łazieńcu. To jest rodzinna miejscowość Edwarda Stachury i tam jest odbywa się od 25 lat nieustannie bardzo ambitny festiwal poetycki i tam dostaliśmy zaproszenie. Na razie jeszcze to nie jest sfinalizowane, bo tam festiwal ma jakieś drobne kłopoty natury organizacyjnej, no ale my lubimy grać na festiwalach literackich i
1: tam to ja trzymam jest taka kciuki
2: naturalna troszeczkę publiczność, chociaż gramy też na dniach miasta, na dniach jakichś dzielnic.
1: Czyli warto was śledzić po prostu. Warto was śledzić, żeby wiedzieć, co się na bieżąco dzieje. Także ja jeszcze raz tobie bardzo serdecznie dziękuję, a my słuchamy utworu Coraz Głębiej od Parno.
2: Dobrze, dziękuję serdecznie.

0: coraz głębiej. Utwór od zespołu Parno przed chwilą na antenie Radia Afera. Rozmawiałam z Grzegorzem Giedrysem, gitarzystą tejże kapeli. Zachęcamy Was do tego jeszcze raz, żeby zapoznać się z ich 8-utworowym albumem Parno z jednym coverem, czyli łącznie jest 9, słuchajcie.
1: Całe 9 kawałków. My przechodzimy już do stałego punktu programu. W tym tygodniu, w naszej płycie tygodnia, zrobiło się bardzo gorąco, bardzo pustynnie, bo jest to najnowszy album Przebi Śniegów, czyli Sen Multiplayer. No i album jest, tak jak można się domyślić po tytule, związany bardzo z tematem snów, jest takim ich zapisem, który tworzy osobną krainę, tworzy własny świat, trochę taki inspirowany właśnie jakimiś wschodnimi, pustynnymi klimatami, ale gdzieś zawieszony w jakimś takim ich własnym uniwersum. I zespół tutaj tak balansuje trochę na granicy alternatywnego popu i elektroniki, ale jest tam na pewno bardzo dużo wrażliwości, szczególnie w wokalach.
0: Dokładnie tak. Nie porzucają jednocześnie tego, co jest dla nich bardzo takie charakterystyczne, czyli tego trójgłosu. Jest też dużo na tym albumie takiej poetyckiej warstwy tekstowej. Nie brakuje też przewrotności. A melodie z jednej strony tak nas głaszczą i sprawiają, że się rozpływamy, a z drugiej wzbudzają taki lekki niepokój. Także płyta bardzo kompleksowa, bardzo taka przemyślana. To jest 13 utworów, Szczęśliwa Trzynastka, która tutaj zrodziła się z twórczej pracy właśnie Przebi Śniegów.
1: Zespół został tu przy tym, za co fani pokochali te Przebi Śniegi, ale cały czas rozbudowują swoje brzmienia coraz odważniej i coraz bardziej wielowymiarowo. A my posłuchamy sobie trzeciego, ale tytułowego utworu z tejże płyty, czyli właśnie Sen Multiplayer.

0: To były Przebi Śniegi z utworem Sen Multiplayer z aktualnej płyty tygodnia, czyli właśnie tak zatytułowanej jak ten singiel. A my przechodzimy sobie do kolejnych naszych muzycznych propozycji. Mówiłam już przed audycją Julii, że tak długo mnie w sumie nie było na tych aferytmach.
1: To prawda.
0: Prawie miesiąc, ale to nie bez powodu, bo pochłonęły mnie różne sytuacje koncertowo-festiwalowe. No i właśnie z tymi festiwalowymi odkryciami do was teraz przychodzę. Są takie koncerty, które całkowicie ci odkrywają na nowo artystę, że zaczynasz patrzeć na niego całkowicie inaczej. I jednym z takich koncertów właśnie był dla mnie koncert Tomory na Openerze, czyli duetu Aurory i Toma Rowlandsa.
1: Ja nie wiem, kto wpadł na tą nazwę, ale nie jestem fanką.
0: Właśnie to połączenie ich imion brzmi dosyć specyficznie, ale ja naprawdę wychowałam się trochę na muzyce Aurory, więc miałam duże oczekiwania co do niej. No i ona w tym swoim takim oniryczno-hipnotyzującym, co eterycznym stylu, trochę nawet psychodelicznym pozostaje, ale w połączeniu z kompozycjami Toma bardzo idzie w taką całkowicie przeciwną stronę niż można by było sobie pomyśleć. Posłuchamy zaraz utworu Have You Seen Me Dance Alone, który łączy w sobie elektronikę, oniryzm z takimi latynoskimi, trochę tanecznymi, no jak to w tytule jest, rytmami, co myślę, że jest bardzo ciekawym połączeniem. A żeby było ciekawiej, to posłuchamy sobie remiksu tego utworu w wykonaniu Rozy Pistuli.

0: Tomora i Have You Seen Me Dance Alone. Ja bardzo żałuję, że przez antenę radiową nie da się przekazać obrazów z tego koncertu, bo to, jak bardzo dopracowany to był performance łącznie z choreografią i światłami i wszystkimi wizualnymi aspektami, jest naprawdę niesamowite. Myślę, że jeżeli ktoś ze słuchaczy miał okazję tam być, to na pewno się ze mną zgodzicie.
1: I to jest też dla mnie niesamowite w ogóle, że takie rzeczy teraz też się dzieją po prostu na festiwalach, w sensie, no wcześniej oczywiście też się działy, to nie jest tak, że to jest pierwszy raz, ale że zawsze mi się tego typu takie większe performance'owe produkcje kojarzyły z takimi headlinerskimi koncertami, takimi, gdzie ktoś przyjeżdża z całą ekipą, ze wszystkim na stadion, a tutaj da się coś takiego zrobić, takie wielkie widowisko w ramach po prostu, nie wiem, półtorej godzinnego seta, nie?
0: Tak, gdzieś o drugiej w nocy na bocznej scenie. Ale naprawdę, no, możliwości teraz są i dobrze, że są wykorzystywane.
1: No to ja wam powiem tak, że no ja nie byłam na Tomorze, nie widziałam Tomory, ale za to miałam okazję usłyszeć następną twórczynię na żywo, jakieś dużo temu, bo z Krakowa już się wyniosłam, ale jest to twórczyni, którą bardzo lubię, w szczególności za jej wrażliwość i za jej niesamowity głos i za to, że buduje swoją drogę muzyczną nie tylko poprzez działalność w takim rockowo, heavy rockowym zespole Meandry, ale także od czasu do czasu decyduje się coś wydać pod właśnie swoim imieniem i nazwiskiem. Agata Nasiadka, chociaż swój utwór Zawsze Czegoś Mi Brak wydała już jakiś czas temu, tak 11 lipca premierę miał teledysk do tego kawałka, który został nakręcony w Gdyni, w rodzinnym mieście Agaty, i jest po prostu pięknym uzupełnieniem tego, o czym jest sam utwór, który no właśnie mówi trochę o tym, że chociaż każdy sugeruje nam, może nie każdy, ale sugeruje się nam bycie tu i teraz, a czy my to tu i teraz lubimy? No trochę nie zawsze. Czasem chcielibyśmy się zatrzymać, chcielibyśmy włączyć guzik pauzy i po prostu jakoś tak wziąć głębszy oddech i zastanowić się trochę nad tym, co się w ogóle u nas dzieje i w którą stronę chcielibyśmy podążać, a czasem brakuje trochę na to sił, brakuje na to możliwości, brakuje na to przestrzeni. No i te słowa Zawsze Czegoś Mi Brak, które się tutaj pojawiają w tym utworze, są takim symbolem tego poszukiwania, tej takiej drogi, którą sobie codziennie kroczymy, jednocześnie będącymi taką podróżą w stronę jakichś przemian wewnętrznych i takiej próby zdefiniowania siebie w tym danym okresie, w którym jesteśmy, czym jest spełnienie. Można sobie zadać takie pytanie, no i tylko samemu w bliższej lub dalszej przyszłości można sobie na nie odpowiedzieć. Ja was serdecznie zachęcam do tego, żeby Agatę Nasiadkę śledzić, no i przy okazji też zaobserwować sobie zespół Meandry, a teledysk przecudny teledysk kręcony w Gdyni powstał we współpracy z Dominikiem Niklem, także tak pomyślałam, że warto byłoby go tutaj nadmienić. No i co, posłuchajmy Zawsze Czegoś Mi Brak.

0: To gitarowe odprowadzenie myślę, że wspaniale oddaje emocje, które przekazuje utwór Zawsze czegoś mi brak od Agaty Nasiadki. A my, żeby zdążyć jeszcze z kilkoma rzeczami, to jedziemy dalej.
1: No właśnie, to takie emocjonalne odprowadzenie pozwoli mi wejść w trochę poważniejsze tematy, bo tak stwierdziłam, że skorzystam z tego mojego pierwszego letniego aferytmu i wykorzystam okazję, że możemy tutaj przypomnieć utwory, które wyszły już trochę czasu
0: i to jest
1: temu.
0: Piękne.
1: Dokładnie tak. Korzystamy jak możemy. No a tak właśnie o tych poważnych tematach chciałam trochę porozmawiać, bo mimo że lato jest tym czasem beztroski, odpoczynku, imprez, festiwali, to dla mnie też trochę te upały i różne anomalia pogodowe, które się dzieją, są takim przypomnieniem o tym, co się dzieje z naszą planetą, o globalnym ociepleniu, o tym, że trochę zbliżamy się do takiej apokaliptycznej wizji, jaka właśnie jest w tym utworze. A jest to utwór Na martwej planecie, nie ma hajsu i dragów, ani rozbieranych tańców. Myślę, że sam tytuł mówi dokładnie za siebie, o czym to będzie. Jest to utwór od NAF i Expo 2000 z ich albumu wydanego w zeszłym roku, OXOX. No i towarzyszył mi przez zeszłoroczne lato. Jest taką przestrogą o konsekwencjach naszych codziennych wyborów, więc myślę, że warto o nim przypomnieć. A jeżeli lubicie takie R&B, rapowe klimaty z kobiecym wokalem, no to koniecznie sprawdźcie cały album. A teraz zapraszam do refleksji przy okazji tego utworu.

0: Na martwej planecie nie ma hajsu i dragów, ani rozbieranych tańców. Z takim przesłaniem od NAW i EXPO was zostawiamy, ale w sumie to nie do końca zostawiamy, bo zostaniemy w tych trochę apokaliptycznych tematach.
1: Na pewno takich klimatach, w których coś tracimy i tak chyba nie do końca czasem potrafimy to odzyskać. Będzie to jeden z nowszych singli od zespołu Cafe Trauma z Wrocławia. Jest to niesamowity band, który łączy muzykę emo z właśnie z rockiem, z punkiem. Jest to taka mieszanka, która jest wyjątkowa w wykonaniu tej kapeli. Wydaje mi się, że mało kto robi to w ten sposób. Tak jak oni, jednocześnie współpracując w ogóle z fundacją Nie Jest Źle, która dotyczy zdrowia, jakby dbania o zdrowie psychiczne, i oni sami też właśnie w swoich tekstach dużo mówią o tym, że trzeba o nie dbać, i to tak w ogóle w kontekście właśnie zagrożenia klimatycznego, które potrafi nieźle wjechać na psychikę w niektórych dniach, przynajmniej mi, to myślę, że tego typu takie wsparcie i też to, że można je odczuwać w muzyce, jest dla mnie niesamowite. No i właśnie tak pomyślałam sobie, że warto przypomnieć o tym, że Cafe Trauma tworzy i na jesień będą wydawali nowy album pod tytułem Jaka Piękna Katastrofa, a tymczasem dla was Stracony Raj.

0: Stracony raj od Cafe Trauma, album na jesień, taka piękna katastrofa, ja czekam niecierpliwie, nie czekam na jesień, ale na album już tak.
1: My już niestety zbliżamy się do końca aferytmu, na co no chyba nasi słuchacze nie czekają, bo jeszcze mogłybyśmy tutaj pogadać trochę o dobrych utworach.
0: No i zawsze możecie nas słuchać cały czas, wiecie, no, afera tak. Gra, nie przestaje i tak dalej, nie?
1: A na koniec tak bym chciała jeszcze wspomnieć o festiwalowych nowościach, które się pojawiły, bo Bittersweet ogłosił dzisiaj line-up jednej ze scen, a jest to scena dosyć wyjątkowa, bo zagrają na niej głównie artyści instrumentalni. Będzie to m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna, czy też Teatr Muzyczny w Poznaniu. No a to, czego zaraz posłuchamy, to zespół Hoshi, czyli jazzowy band, który uderza w bardzo takie syntetyczne brzmienia, trochę eksperymentują, no i posłuchamy ich utworu z najnowszej płyty, a będzie to Hoshi Club. Tymczasem my się już z wami żegnamy. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie były
0: Julia Miksińska
1: i Karolina Ziębińska.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: I've named this one
4: Post Office.
5: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
6: Szampan MP3.
7: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
8: W środę o 20.
6: Zaprasza zespół Niemoc.

0: Dobry wieczór, jest środa, godzina 20, a to oznacza, że rozpoczynamy Szampana MP3 z zespołem Niemoc. Przed mikrofonami w studiu Radia Afera melduje się Radek Reguła.
1: I Filip Awłas, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dla mnie pierwsza lipcowa audycja. Dwa tygodnie temu Filip miał swoją solówkę, więc dzisiaj przynoszę trochę rzeczy, które wygrzebałem w archiwach przez początek pierwszego miesiąca wakacji. Zaczęliśmy sobie Szampana szybkim strzałem. Już kiedyś słuchaliśmy zespołu Minutemen w audycji. Tym razem z innej płyty przyniosłem numer. Płyta z roku 1984 pod tytułem Double Nickels on the Dime. A numer, którego posłuchaliśmy, nosi tytuł Do You Want New Wave or Do You Want the Truth? I jest numerem 8 na tej płycie. Jest to płyta, w której dość łatwo dostać się do numeru 8, ponieważ kto jest zaznajomiony z dyskografią Minutemen, ten wie, że minuta 50 to i tak całkiem długi utwór, jak na ich katalog.
1: No ja dość zaskoczony byłem dziś czasem trwania pierwszego utworu w audycji i no jest to nie... Niezwykłe, niesłychane.
0: My tutaj tak działamy, że playlista trochę powstaje na żywo, więc jak Filip zobaczył, że ma minutę 50, żeby wybrać, co tam dalej ma wlecieć.
1: Dopasować vibe i w ogóle no, nie, to... robię pas i przekazuję głos z powrotem Radkowi. No, muszę pomyśleć, muszę się wczuć.
0: Spasował, dlatego ja dzisiaj dwa strzały na początek. Tym razem będzie dłużej, będzie trochę w innym, powiedzmy, inną fakturą, ale w klimacie myślę dalej podobnym. Porozmawiamy sobie może potem, a na razie posłuchajmy zespołu Rodon.

0: Zespół Rodan, kawałek Tooth Fairy Retribution Manifesto z płyty Rusty z roku 94. Rodan to taki skład, który był trochę taką incepcją sceny, która potem rozrosła się dość mocno w gatunkach właśnie takiego post-rocka, post-hardcore'u trochę. Jeff Miller, który był gitarzystą i wokalistą właśnie zespołu Rodan, był potem także w składach Shipping News albo June of 44, czyli w tym samym klimacie pozostał, no ale jest to scena, która się zdecydowanie mocno rozwinęła i do dzisiaj ma wpływ na wiele zespołów gitarowych. Jeff Miller sam, ale także cała infrastruktura muzyczna, która wokół tych zespołów narosła. A co ciekawe, zespół Rodan i właśnie autorzy płyty Rusty pochodzą z Kentucky, z Louisville dokładnie. Przejąłem antenę na dwa kawałki, krótki i długi.
1: No, więc w końcu się rozkręciło.
0: Więc w końcu mogę oddać.
1: Się rozkręciło, ale zaraz trochę przychillujemy, ponieważ zarzucam dzisiaj trochę mudziarskiej muzy, czyli muzyki dla mudziarzy, ludzi, którzy mają mood. A będzie to muzyka dobrana z klucza takiego, że ostatnio polubiłem się z pływaniem na basenie. I pływając czasem przychodzą mi na głowy utwory, które dawno temu zapomniałem, ale jakoś mi tam w tej głowie grają, bo chyba kojarzą się z wodą. No i po powrocie do domu wczoraj wyszukałem parę z tych utworów i dzisiaj je zaprezentuję, więc będą trochę rozsiane po całej audycji, ale ten motyw będzie. I na pierwszy ogień idzie Art Wilson, Rebecca's Team. I co znamienne, w nawiasie jest dopisek water, więc trop mojego mózgu był chyba bardzo słuszny.
0: Ja chcę powiedzieć, że bardzo mi się podoba taki obraz, jaki mam w głowie, że Filip sobie płynie i myśli sobie w trakcie tego płynięcia, o kurczę, był taki kawałek, no, water.
1: Nie, właśnie nie myślę, on leci w głowie i tak,
0: a to dlatego, że woda po prostu go...
1: Dokładnie, no, triggeruje, więc trochę new age'owy Art Wilson, Rebecca's Team, ale angielsko pojechało.

0: Przyspieszam, Pan MP3 w Radio Afera. Zamykam chwilowo segment muzyka do pływania w wodzie. Na początku poleciał Art Wilson, Rebecca's Team, a później Gaussian Curve, Broken Clouds. Broken Clouds też trochę na dzisiejszą deszczową pogodę z prześwitującym słoneczkiem. Jak znalazł?
1: Jeżeli ktoś słucha szampana z basenu, to proszę pisać. Myślę, że dwie rzeczy, które zwykle ma się w basenie, to słuchawki w uszach i telefon w ręku. Więc jeżeli ktoś jest teraz w takiej sytuacji, dajcie znać. Możemy podzielić się wodą tutaj trochę z eteru. Przejmuję teraz od wodnego Filipa antenę na następne około 4,5 minuty. Puszczę kawałek, który miałem na swojej playliście z rzeczami, które przypadkowo mi się spodobały już lata, tak naprawdę lat 8. Jakoś nigdy nie skupiałem się na tym, skąd go wziąłem, ani skąd pochodzi. No dzisiaj zrobiłem trochę więcej research na ten temat i okazało się, że wykonawca i w ogóle jakby pochodzenie tego konkretnego kawałka jest dość słabo udokumentowane. Znalazłem Bandcampa, jest kasetka z epką o tytule EP2, która wyprzedała się już dawno temu i prawdopodobnie była w jakiejś tam dwucyfrowej liczbie egzemplarzy wyprodukowana. Także zapraszam teraz, żeby ze mną przypomnieć sobie ten pewnego dnia w 2018 roku bardzo przypadkowo zapisany kawałek. Będzie dalej dość spokojnie i nostalgicznie, ale trochę sobie porapujemy. Wykonawca pochodzi z Londynu, nazywa się Strangelove, tak jak słynny kawałek Depeche Mode, a numer nosi tytuł Chasing Rabbits. My pusher pushes some backward slang. Her French accent twangs. The African slang. That's a code name for her own strain of bushweed. Nothing too strong's good for me, love. These young'uns puffing nothing but skunk grade. A surefire way to wind up with a mush brain. Some do it, others don't. You could do them on the weekends with friends or just on your own, like. Either way is fine. Course some will get suspicious eyes. Stirrups digging into their high horses. Cartels are taking innocent lives, says Mike, cutting lines on the mirror for five. True say nothing beats getting lifted until you're on the streets begging Keith for a quick fix. So don't abuse the substances, they command respect. Misuse will cost an arm and a leg. The law seeks stricter legislation, longer sentences. So forget the rehabilitation centers and preventatives. The capital promotes the individual, calling codependents, calling addicts criminals. Police bust the gut to seize a supply. So why are they now somehow easier to buy? Even health nuts fess up, folding under pressure. Yeah, now and then I'll ingest one or two. True. They can mess your head up, but most times they just make it better. Seek their healing powers when you have to, an aspirin or two. Soon you'll be feeling brand new. Help kick depressions to the pavement, or so say the slogans of the companies that make them. And pitch them to the people, denying a prescription drug.

0: Strange Love Chasing Rabbits w Szampanie MP3, druga lipcowa edycja co dwutygodniowej audycji naszej, czyli zespołu Niemoc. Kawałek ten, który przed chwilą wybrzmiał na antenie, znalazłem przypadkowo na swojej playliście sprzed kilku lat, ale dzisiaj wróciłem i bardzo dobrze mi się wracało. Także jak usłyszałem od Filipa, że dzisiaj mamy mudzik taki bardziej do leżenia albo pływania, jak już ustaliliśmy, to uznałem, że chyba się wklei. Także obyśmy byli teraz w stanie utrzymać się na tej powierzchni.
1: Mudzik to był bardzo fajny i bardzo fajne flow tych raperów. No a teraz zaprezentuję flow saksofonisty Piotra Chęckiego, który dosłownie kilka dni temu wydał album, swój drugi album pod tytułem AI z dopiskiem Deluxe Slay Jazz. Piotr Chęcki jest mi znany przede wszystkim z jego bytności i działalności w składzie Hino The Tapes, czyli też młodziarska muza zdecydowanie. No i początkowo, jak podchodziłem do tej płytki, to odłożyłem ją po chwili na półkę do posłuchania później, nie podczas pracy, nie podczas nieskupiania się, ale wróciłem do niej i siadła zdecydowanie. Są to kompozycje, cała płyta podobno nagrana została w jednej sześciogodzinnej sesji na podstawie wcześniejszych szkiców. No i jest tu dużo elektroniki, trochę ambientu, trochę saksofonu i posłuchamy dwóch różnych kawałków z tej płyty. Pierwszym będzie Music for Dolphins, co mi się zdecydowanie zgadza z wodnym tematem. Natomiast zaraz po nich zdecydowanie żywsze Jazz Forum Romanu, więc bardzo serdecznie teraz zapraszam do zapoznania się z twórczością Piotra Chęckiego, który akurat na tej płycie podpisał się po prostu jako Chęcki. Posłuchajmy.

0: Szampan MP3 w Radiu Afera. Chęcki, a pod tym pseudonimem ukrywa się Piotr Chęcki, Music for Dolphins i Jazz Forum Romanum, a to wszystko świeżynki z jego najnowszej płyty AI Deluxe Slay Jazz. Zapraszam, bo fajna jest bardzo jako całość.
1: Dziękujemy za tą szybką lekcję polskich eksperymentów. Spodobało mi się, aczkolwiek mieliśmy tutaj krótką rozmowę z Filipem właśnie a propos tego, jak się w człowieku zmienia odbiór takiej muzyki mocno awangardowej, eksperymentalnej i w którym momencie, właśnie w którą stronę to idzie, czy się coraz bardziej, jak się tam więcej poznaje kontekstów, czy jakby coraz mniej się chce i ma się energię albo jakiś taki przestrzeń mózgową, żeby takie rzeczy eksplorować. Każdy chyba ma indywidualnie. Więc żeby trochę podkreślić tą drogę, to teraz trochę zawrócimy i pójdziemy w stronę jak najbardziej przystępną i popową, dlatego że po raz kolejny, już kilka razy mówiłem o takiej sytuacji tutaj w Szampanie P3, po raz kolejny mi się zdarzyła, że słucham sobie jakiejś muzyki i jestem przekonany na 100%, że już 50 razy w Szampanie puszczałem, no bo jak to by możliwe było, że nie puściłem do tej pory przez lata już akurat tego, tej muzyki, którą tak bardzo lubię, bardzo cenię. No i potem szukam w wyszukiwarce naszej szampanowej playliście, na której mamy wszystko od początku naszej tutaj działalności i okazuje się, że nie, że jeszcze nigdy nie pomyślałem, żeby akurat tą muzykę, tą płytę konkretną przynieść. No i dzisiaj miałem jeden z mocniejszych chyba takich momentów w mojej historii prowadzenia audycji. Płyta, o którą się rozchodzi, płyta, o której się rozchodzi, to płyta Lush, Snail Mail. Również 2018, więc dzisiaj trzymamy się, jeśli chodzi o moją kategorię, dość blisko tego roku. Płyta Lush to jest dla mnie naprawdę wspaniała rzecz i chyba nie będę przesadzał, jakbym mówił, że jakbym miał tam jakieś takie top, może nie 10, ale top 20 powiedzmy takich płyt, które do mnie najbardziej przemawiają, to by ta płyta się tam znalazła. Wspaniała gitarowa robota, riffy i melodie i te cała taka aranżacja gitarowa tej płyty jest dla mnie po prostu no, niesamowita. I bardzo się cieszę, że mogę w końcu wyrównać rachunki z tą płytą i zagrać w Szampanie. Trochę przykładów tego, jak brzmi właśnie Lush. Także posłuchamy sobie najpierw mój ulubiony numer z tej płyty pod tytułem Let's Find an Out, a potem mój ostatnio najbardziej doceniany numer chyba pod tytułem Speaking Terms.

0: To była Snail Mail, czyli Lindsay Jordan i dwa kawałki z płyty Lush sprzed 8 lat, Let's Find an Out i Speaking Terms. Piękna płyta, wiele tam się jeszcze dobrego dzieje. Zachęcam, żeby sobie dać całą. Lindsay wydała też jeszcze dwie płyty jako Snail Mail, Valentine i Ricochet. Też polecam również jako całą zagrywę.
1: Bardzo ładna muzyka, ale też bardzo ładna nazwa. I tu ciekawostka, kiedyś niezależnie od istnienia tego zespołu wymyśliłem tę nazwę i pomyślałem sobie, super nazwa na zespół, a potem wygooglowałem i okazało się, że już
0: zajęte
1: i to tak poważnie, więc no trudno, nie wszystko można mieć. A teraz w szampanie MP3 w Radiu Afera, utwór zespołu Automatic, który ostatnio u mnie jest na intensywnej rotacji. Mówię tu o albumie Is It Now z 2025 roku. No i będzie to kawałek Lazy. Tematyka, którą bardzo lubię. Lenistwo. Automatic i Lazy.

0: Utwór Lazy zespołu Automatic przybliżył nas do końca 96. wydania Szampana MP3 w Radiu Afera.
1: No właśnie, dzisiaj w ogóle nie wspomnieliśmy, która to edycja audycji, ale 96 to już brzmi tak bardzo dojrzale. To już będziemy się powoli zakręcać w okolicy wielkiej trzycyfrówki.
0: Cztery do setki do końca wakacji. Myślę, że zleci. Albo we wrześniu wypadnie. Jakoś tak.
1: No to co? Myślę, że jakiś piknik MP3 trzeba by zorganizować nad Wartą.
0: Kurczę, może spotkaję wszystkich fanów. Dobra.
1: Pomyślimy.
0: Pomyślimy. Zawsze dużo myślimy i potem...
1: I potem tak to się kończy. Gdzie druga edycja hip-hopowa, ja się pytam?
0: Kiedyś. Może na... Kiedyś.
1: Jeszcze edycja Detroit.
0: Jeszcze wiele edycji przed nami. Tak myślę. No i tak wyszliśmy z tego wodnego nastroju trochę w mojej sekcji, do sekcji piosenkowej i w związku z tym jeszcze jedna piosenka, która ostatnio mi bardzo fajnie wjechała. Zespół nazywa się Pearl and the Oysters. Nie mylić z Oyster Boyem.
1: Nikt nie pomylił.
0: Nikt nie pomylił. Jak to? W Poznaniu myślę, że łatwo. Utwór Wide Awake z tegorocznego albumu Monkey Mind, a my się żegnamy i zapraszamy na Szampana za 2 tygodnie.
1: Będzie edycja 9.7 i będziemy się zakręcać już powoli przy następnych Szampanach w okolicy Off Festiwalu, więc może jakiś tematyczny też odcinek zrobię, bo akurat mam plan coś tam pooglądać. Ale to następnym razem. A za dzisiaj dziękuję, Radek Reguła.
0: I Filip Awłas. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 20.

0: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
3: A 21 już wybiła, w zasadzie mamy już w tym momencie minutę po. I wiemy też, co to oznacza, bowiem pora na godzinę z drum and bassem w poznańskim eterze. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Allegria. Połamana lekkość bitu, czas

I tak naszą dzisiejszą audycję otworzył utwór autorstwa Foxa, który był na wokalu Lensmana i Sattla na produkcji We Bless, i to jest coś, co ukazało się na kompilacji, która świętowała dziesięciolecie 1985 Music. Natomiast no, dzisiejsza audycja to jest jedna z tych, których ja miałem nadzieję nigdy nie poprowadzić. Natomiast no właśnie, przyszło nam pożegnać Lensmana w zeszły weekend, który przegrał po paroletniej walce z chorobą nowotworową i odszedł. Natomiast no, jego muzyka pozostanie z nami na zawsze. No i mam nadzieję, że chociaż przez tę najbliższą godzinę będę w stanie wam co nieco zarysować tę sylwetkę i twórczość tego artysty, a jest tego naprawdę od groma i polecam się zanurzyć w świecie Lensmana, bo człowiek jak dla mnie był jednym z najlepszych reprezentantów tej soulfulowej, nie cheesy sceny drum and bassowej, bo w tak zwanym liquidzie, jak to się mówi po Fabio, który ten termin ukuł, bardzo dużo jest takich rzeczy, które jak dla mnie jest bardzo plastikowa, generyczna i brakuje jej duszy. Natomiast u Lensmana, zarówno jeżeli chodzi o dobór sampli, obrzmienie bębnów, o to wszystko, całą warstwę produkcyjną, ale też przede wszystkim warstwę artystyczną, to tutaj się wszystko zgadzało. Bardzo, bardzo mało jest utworów Lensmana, które mi się nie podobają, i liczę, że jeżeli wy w jakimś cudem go nie znacie, no to po dzisiejszej audycji postanowicie jego dyskografię sprawdzić. No przykro, że już pośmiertnie, natomiast tak jak mówiłem, no to jest muzyka, która zostanie z nami zdecydowanie na zawsze. Ja nigdy nie przestanę jej grać w setach, no i na pewno nigdy nie przestanę grać tego utworu, który mi osobiście się bardzo, bardzo kojarzy ze starymi trackami Kalibra, ze względu na taki właśnie dość staroszkolny, jeżeli chodzi o tak zwany liquid czy soulful drum and bass vibik. Lensman i Red Eyes prosto z epki Wonder Years, która ukazała się w 2022 roku na The North Quarter, czyli wytwórni właśnie Lensmana, utwór Wet Like Water.

To był utwór Wet Like Water autorstwa Lensmana razem z Red Ice'em, prosto z ich epki Wonder Years, która ukazała się na labelu The North Quarter, tak jak już wspominałem, to jest label, który prowadził Lensman. No i teraz po jego śmierci nie wiem, co się tak naprawdę z tą wytwórnią wydarzy. Z jednej strony obawiam się takiego losu, jak spotkał Solar po śmierci Markusa Intelexa, czyli po prostu zamknięcie labelu, natomiast z drugiej strony Lensman wokół tej wytwórni wytworzył taki obóz artystów, którzy są z nim byli z nim mocno związani, byli z The North Quarter mocno związani, że z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś z nich postanowił podjąć rękawice i ciągnąć misję North Quarter dalej. Swoją drogą, jeżeli chodzi o to konkretne kolabo, Lensman i Red Ice jeszcze pracowali niedługo przed śmiercią tego pierwszego nad wspólnym albumem, więc też trzymam kciuki za to, żeby Red Ice'owi udało się to dokończyć, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy, co tam z tych ostatnich sesji wyniknęło. A biorąc pod uwagę to, jak brzmi właśnie epka Wonder Years i ten utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, no to to może być naprawdę coś wyjątkowego i coś, czego bardzo po tej melodyjnej stronie drum and bassu potrzeba w dzisiejszych czasach. A niestety wraz z Lensmanem może tego troszkę zabraknąć. Ja czekam na wasze komentarze, jak co tydzień między 21 a 22 na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu. Dawajcie mi znać, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba, a przede wszystkim wasze ulubione utwory Lensmana, może ulubione wydawnictwa, może macie jakieś wspomnienia związane z jakimiś jego występami, które było wam dane zobaczyć, albo po prostu nie wiem, wspomnienia związane z jakimiś konkretnymi utworami. Cokolwiek chcecie, czymkolwiek chcecie się podzielić w tych komentarzach, ja serdecznie zapraszam i będę za nie oczywiście wdzięczny, jak co tydzień. A my przejdziemy do wytwórni Rose Bay, którą prowadzi Submorphix, również bardzo mocno związany z The North Quarter, ale też prywatnie przyjacielem Lensmana od wielu, wielu lat. Grałem też wczoraj na mojej drugiej audycji parę ich starych kolaboracji jeszcze z lat takich 2008-2010 i oni właśnie, ich przyjaźń, ich współpraca od bardzo, bardzo wielu lat trwała. Też Lensman, tak jak już wiemy, zagościł na Rose Bay, czyli wytwórni, którą założył parę lat temu Submorphix. No i my sobie posłuchamy właśnie tej kolaboracji. Submorphix i Lensman, Echoes of November.

Piękna sprawa. Submorphix i Lensman z utworem Echoes of November. To jest wytwórnia Rose Bay, czyli label należący do Submorphixa. 2024 rok. Polecam sprawdzić to wydawnictwo. Obie strony są świetne. No ale znowu, wracamy do tego, że mam wrażenie, że czego się tknął Lensman, to zamieniał w złoto muzyczne i warto się w jego katalog wydawniczy, no teraz już niestety pośmiertnie, ale zagłębić i sprawdzić to, co tam się ukazywało, bo jest bardzo, bardzo dużo dobra. Tymczasem, tak jak wspominałem, możecie się ze mną kontaktować na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana Lekkość Bitu. Widzę, że jest z nami Bogdan i Karolina pisze, Bogdan pisze, że usypiamy dzieci, ale słuchamy, zobaczymy, czy ukołyszę. Pozdro dla was wszystkich, pozdro też dla Wiktora, który dotarł i pozdrawia z Wodzisławia. Także z rozmaitych miejsc w Polsce dzisiaj nas słuchacie. Oczywiście na Poznań też liczymy. Dawajcie w komentarzach znać na fanpage'u Połamanej, skąd słuchacie i jak wam się dzisiejszy vibe podoba. Może też po prostu chcecie się podzielić swoimi faworytami od Lensmana, które przez te wszystkie lata gdzieś najbardziej do was trafiły. No myślę, że nie może być dzisiejszej audycji bez wspomnienia o jego debiutanckim albumie z 2014 roku, który ukazał się na Metalheads, czyli Looking at the Stars. Ja co prawda jestem o wiele większym fanem jego drugiego albumu, który na Metalheads wyszedł parę lat później, ładnych parę lat później, natomiast my przejdziemy do jednego z moich ukochanych tracków na tym albumie, bo moglibyśmy go przesłuchać w całości i też tak zamknąć tę audycję, ale Lensman zbyt wiele dobrych i rozmaitych rzeczy wyprodukował, żeby się zamknąć tylko i wyłącznie w tym jednym wydawnictwie. No i też jego kolaborację ze Steel, który ma złoty głos, to jest też absolutne muzyczne złoto. Lensman i Steel, My Tears.

Wydaje mi się, że ten utwór to jest taki niejako hołd dla Dillinger, który Lensman mógł tutaj zrobić. Przynajmniej tak mi osobiście się kojarzy sposób, w jaki ten track się rozwija. To był My Tears, czyli Lensman i Steo prosto z albumu tego pierwszego, z albumu Looking at the Stars, czyli debiutanckiego albumu Lensmana, który ukazał się w 2014 roku na Metalheads. Ja cały czas oczywiście czekam na wasze komentarze i dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba. Może macie jakieś swoje ukochane traki Lensmana, których tytułami chcecie się podzielić, bo pewnie linki wrzucone w komentarze na fanpage'u nie ukażą się dobrze. Będzie tylko sam napis tekstowy linka, nie będzie pokazane, co to jest. Także jeżeli chcecie się dzielić takimi rzeczami, to najlepiej po prostu wpisywać tytuły tych utworów, którymi się jaraliście, jaracie i tak dalej. My cały czas oczywiście zostajemy przy twórczości Lensmana. Przejdziemy sobie do 2021 roku, kiedy to na jego własnym North Quarter ukazała się epka A Little While Longer. No i teraz z perspektywy czasu zastanawiam się, na ile czy on już cokolwiek wiedział, jeżeli chodzi o jego diagnozę, czy po prostu to jest coś, o czym mówi w swoim, na jednym ze swoich wywiadów, gdzie opowiadał, że jego motywacja, czy jedną z jego motywacji dla tworzenia jest po prostu to, żeby coś po nim pozostało, gdy go zabraknie. No i cieszy może jakieś takie szczęście w nieszczęściu, że to, co udało mu się zbudować jako artyście, czy jako szefowi labelu, jest ponadczasowe i zdecydowanie ludzie będą go wspominać tak długo, jak tylko Drum and Bass istnieje, tak długo, jak tylko można słuchać muzyki, tak długo pewnie będą fani Lensmana i jego twórczości. A my już teraz z epki A Little While Longer, jeden z moich faworytów, czyli Yasukuni.

Prosto z epki A Little While Longer, która ukazała się w 2021 roku na The North Quarter, czyli wytwórni Lensmana, to był właśnie on sam z utworem Yasukuni. Ja przypominam, że my dzisiaj wspominamy życie, twórczość i dziedzictwo Teje Van Fleeta, świętej pamięci Lensmana. Widzę, że w komentarzach na fanpage'u Połamanej Jeremi napisał: wyrazy współczucia dla rodziny i znajomych, pozdro z Poznania. Dzięki, że słuchasz, dzięki za komentarz. No i tak, w tej całej sytuacji najbardziej chyba też szkoda jego żony i jego dwóch córek, natomiast tak czuję i z tego, co czytam, to mają one wokół siebie dość dużą sieć wsparcia wokół w osobach chociażby tych artystów z The North Quarter, ale też pewnie rodziny i przyjaciół, także myślę, że są zaopiekowane. Zresztą też były dwa eventy, które zbierały pieniądze, zbierały środki na rzecz rodziny Lensmana, po tym jak już

Go zabraknie. No i też mam wrażenie, że wszelkie wpływy już teraz z The North Quarter będą też, a przynajmniej jeżeli chodzi o wydawnictwa Lensmana, tam będą kierowane właśnie dla jego rodziny. Także jeżeli macie jakieś takie rzeczy na Bandcampie, na wishliście z North Quarter, to bardzo polecam je nabyć przy okazji kolejnego Bandcamp Friday, który będzie bodajże na początku sierpnia. Tymczasem my lecimy dalej i posłuchamy sobie jednego z moich absolutnie ukochanych utworów Lensmana, który ukazał się na wspomnianej już przeze mnie wcześniej wytwórni Markusa Intelexa, również świętej pamięci, Solar. To jest utwór Flamethrower, który no, jest niesamowitym basowym rollerem i skatowałem go już w tylu setach przez tyle lat, że nadal mi się nie nudzi. To jest niesamowita sprawa. Lensman i utwór Flamethrower.

To był rok 2014? Nie, nieprawda, 2009. Komuś się tutaj powaliło, jeżeli chodzi o wrzutkę na Bandcampie, natomiast sprawdziłem artwork, no i oczywiście tak jest. 2009 rok, Lensman na Soularze, czyli wytwórni Markusa Intelexa. Swoją drogą mignęła mi dzisiaj instastorka Spaja, który też zarówno z Markusem, jak i z Lensmanem współpracował. No i napisał Spaj coś takiego, że Markus Intelex miałby wczoraj bodajże obchodziłby 55 lat i odszedł w wieku 45, natomiast Lensman odszedł w wieku 47, czy jakoś tak, więc no jest to dość smutne, że w tak wczesnym wieku ich zabrakło. I też w sumie uświadomiło mi to, że w przyszłym roku będzie 10 lat, odkąd nie ma z nami Intelexa. To też jest masakra jakaś. Tymczasem widzę, że pojawiają się kolejne komentarze na fanpage'u Połamanej. Przypominam, że to jest facebook.com/Połamana, lekkość bitu jest z nami. Reprezentacja Drum Obsession. Widzę, że Estecki komentuje: pięknie się te ciepłe pady układają na basie w tym numerze. Tutaj oczywiście chodziło mu o Yasukuni, czyli wcześniejszy track. Wspomnień z muzyką Lensmana jest zbyt wiele. Pozdrosy, panie prowadzący i ekipo realizująca. Dzięki bardzo za ten komentarz. No i pozdro też dla Oli, czyli dla Bambi Uzi, która też słucha nas tutaj z Poznania i pozdrawia spod kocyka. My tymczasem, no właśnie, polecimy znowu w mięciutkie brzmienia. Nie może zabraknąć charakterystycznego, miękkiego, płynącego i lekko łoblującego, ale Risa, klasycznego, lensmanowego, właśnie w takim brzmieniu, z takim brzmieniem ja go zawsze kojarzyłem i moim zdaniem on robił je najlepiej. Rok 2010, SGN LTD, czyli Shogun Limited, Lensman i utwór Rags to Riches.

To był Lensman z utworem Rags to Riches, a my lecimy dalej, bo mam jeszcze dwa utwory dla was na dziś w naszej wspomince i naszym hołdzie dla życia, twórczości i dziedzictwa Lensmana. No nie może zabraknąć zdecydowanie jego drugiego albumu, o którym już wspomniałem, czyli Bobby, który ukazał się w 2019 roku na Metalheads. Z tego co pamiętam, to tytuł, czy w zasadzie, no właśnie, tytuł został wzięty od tego, jak córeczka Lensmana nazwała swoją zabawkę, więc no jest to dość emocjonalny album, był to emocjonalny album dla niego. Z tego co czytałem, też nie polegał na żadnych samplach praktycznie, więc wszystko co słyszymy, to jest zagrane i stworzone przez niego. Tutaj mój ukochany numer z tego albumu to jest kolaboracja z Artificial Intelligence i to był utwór Blue Life.

No i tak powoli końca dobiega nasza dzisiejsza audycja, w której próbowałem przynajmniej oddać jak najlepszy hołd Lensmanowi świętej pamięci, który odszedł w zeszły weekend. No to jest raptem wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o jego twórczość, o jego muzykę, także bardzo was serdecznie zachęcam, nakłaniam do sprawdzania tego, co wydał przez te wiele lat swojej kariery, to co wypuścił na The North Quarter, swoim labelu, słuchania, kupowania, grania tych utworów. My już teraz zbliżamy się do ostatniego, który mam na dziś, natomiast no, trudna to audycja zdecydowanie do przygotowania i trudne okoliczności, także nie wiem też do końca, co w tej sytuacji powiedzieć. Jest mi cholernie smutno, że kolejnej tak niesamowitej postaci nam zabrakło i więc też chyba mój apel jest taki, że jeżeli jaracie się kimś, jakimś artystą, jakąś artystką, jakąś osobą artystyczną, to nie czekajcie na nie wiadomo co, żeby iść ich zobaczyć w akcji, gdy pojawią się niedaleko was, tylko po prostu róbcie to, wspierajcie niezależnych artystów, niezależne wytwórnie i kulturę niezależną, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka jutro, pojutrze i tak dalej. Będziemy się już z wami żegnać na dziś. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Za sterami był Jeremiasz Szczecina, który audycję realizował. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Allegria, i zagramy dla was coś z 2010 roku, utwór, który chyba idealnie podsumowuje to, jak teraz czuje się spora część naszej sceny. To był Lensman i More Than I Can Take, a Połamana Lekkość Bitu mówiłam. Dobranoc.

0: ma na lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: 21 wiek, panika i afery.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
4: Get yourself locked in to bump and grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

0: switch on. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Jest, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
5: Panowie,
6: to jest.
5: Idziemy na ryby.
7: A miałobyś na grzyby.
5: A, dobra, to na grzyby.
6: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9.30. Tylko w Radio Afera.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
8: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
9: Dobry wieczór, słuchacze. Miło nam tutaj znów nadawać w Radiu Afera. Przed mikrofonem No Division, natomiast realizatorem audycji jest Olek Znaniecki. Format dzisiejszej audycji będzie dość nietypowy, jak się za chwilę przekonacie. Najpierw jednak kilka słów wstępu. Otóż lądujemy znowu w Chicago w latach 80. Frankie Knuckles, czyli ojciec chrzestny house'u, DJ, do którego co tydzień lgnęły tłumy, odchodzi z klubu Warehouse i zakłada własny Power Plant, zabierając oczywiście sporą rzeszę fanów. Robert Williams, czyli założyciel Warehouse, musi znaleźć nowego DJ-a, który zostanie rezydentem jego klubu. No i znalazł. Bohatera dzisiejszej audycji, chyba zresztą mojego ulubionego, jeśli mam się tutaj szczerze przyznać, Rona Hardiego. Początkowo, gdy Robbie zaproponował Roniemu rezydenturę, Ronnie odmówił, ponieważ Frankie zatrudnił go do gry w piątki w swoim nowym klubie. Ron nie chciał zadzierać z gwiazdą undergroundu Chicago i zajmować jego miejsce w Warehouse'ie, nawet po tym, jak odszedł. Robbie natomiast miał głowę do biznesu. W tym samym czasie posiadał inny klub, Music Box, który znajdował się w Meksyku. Przeniósł ten klub do Chicago przy Indiana Avenue i zaproponował Roniemu raz jeszcze prezydenturę w Music Boxie. W ten oto sposób Ron zgodził się i zaczął rozkręcać imprezy w Music Box. Powiem wam, że dzisiaj mamy jeszcze to szczęście, że wydarzenia, o których mówimy tutaj w tej audycji, czyli początki house'u, techno, magiczne imprezy i kluby Chicago w Detroit, to wszystko działo się 40 lat temu. Ludzie, którzy to zapoczątkowali i stworzyli to wszystko, żyją do dziś, grają, udzielają wywiadów, są, że tak powiem, w zasięgu naszych rąk. Możemy zatem jeszcze dowiedzieć się różnych smaczków czy ciekawostek, poczuć ten klimat z opowiadań z pierwszej ręki i musimy się z tym spieszyć, ponieważ wielu z nich jest już po 60. lub nawet 70. No i niestety Ron Hardy opuścił nas już w 92 roku w wieku 33 lat i nie zostało po nim żadnego wywiadu ani nagrania, gdzie odpowiedziałby na pytania mu zadane. Zostały po nim tylko archiwalne sety i niezwykłe wspomnienia osób, które Ron inspirował, DJ-ów, producentów, czy nawet ludzi na parkiecie, których doprowadzał do ekscytacji i szaleństwa. No i właśnie dlatego postanowiłem dzisiejszą audycję przygotować w nieco inny sposób. Poleci jeden z setów, który znalazłem na YouTubie. Tytuł to Ron Hardy, Live Maupa Music Box, Chicago 1986, HQ Sound, który udostępniła osoba o profilu Ivory Joe from Kokomo. W trakcie seta będę wtrącał parę słów, ciekawostek czy własnych przemyśleń, także poczujecie się może trochę jak w Muzeum Dźwięku, gdzie możecie podziwiać eksponat za pomocą narządu słuchu zamiast wzroku, tak jak to w tradycyjnym muzeum. A ja wcielę się w rolę przewodnika oprowadzającego po tym secie. Czemu Ron Hardy jest tak ważną postacią? Otóż przesuwał granice bardzo daleko poza przyjęte normy. To był DJ, który nie bał się eksperymentować, miksował tak, że kawałki nabierały zupełnie nowego brzmienia. Producenci muzycznie dawali mu naprawdę, pozwolę sobie powiedzieć, porąbane wyniki swoich muzycznych eksperymentów, które Hardy nie bał się prezentować w klubie. Jako jeden z pierwszych eksperymentował z equalizerem, miksował drum machine z kawałkami disco, przyspieszał je czasami nawet o pełen zagres pitchu, puszczał je od tyłu. To wszystko działo się w Music Boxie, początkowo przy Indiana Avenue. Po skończonym okresie najmu Robbie Williams przeniósł klub pod adres 326 Lower North Michigan Avenue. Teraz pozwolę sobie tutaj zacytować przed puszczeniem seta Roniego Hardiego. Taki fajny tekst znalazłem, który opisuje trochę ten klub w artykule Jacoba Arnolda z 2015 roku opublikowanym w Red Bull Music Academy. Już tłumacząc na polski. Klub znajdował się w części śródmieścia Chicago, gdzie od lat 20. XX wieku ulice mają dwa poziomy. Dolna kondygnacja pogrążona w niemal całkowitej ciemności, rozjaśnianej jedynie przez lampy zamontowane nad jezdnią, była i nadal jest labiryntem stalowych dwutełowników płatnych miejsc parkingowych oraz ramp załadunkowych. Nie było żadnego szyldu przed klubem, więc obok drzwi sprejem namalowano pomarańczowy numer 326. Goście, głównie czarnoskóra, heteroseksualna młodzież, ale także osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe wszystkich ras, przychodzili przy wejściu obok niewielkiego okienka, gdzie pobierano opłatę za wstęp, którą osobiście odbierała matka Roberta Williamsa, czyli Gypsy. Na ścianie widniał mural z krzyczącym żółto-czerwonym napisem Music Box, od którego odlatywały nuty w falującej pięciolinii. W części wypoczynkowej znajdowały się drewniane siedziska przypominające trybuny ustawione wzdłuż dwukolorowych ścian, czarnych u dołu i jasno-szarych u góry. Za rogiem mieścił się niewielki drewniany parkiet taneczny. Stacy Collins pracowała jako ochroniarka w 326 niemal przez cały okres działalności klubu. Zawsze było tam bardzo ciemno, wspomina. Podłogi były stare, skrzypiały. Na parkiecie można było dostrzec małe miejsca z niewielkimi dziurami. Przypuszczam, że powstały one od tego, jak bardzo był ten parkiet eksploatowany. To było niemal tak, jakbyś wchodził do lochu. Zgadza się z Lizzy D. Wszedłeś Lower Michigan Avenue, mijałeś zaniedbane budynki i bezdomnych, po czym wchodziłeś do tego klubu. I nagle uderzała cię ta muzyka.

Ten kawałek tutaj Los Niños del Parque usłyszałem też w odniesieniu do Music Box i do Rona Hardiego w filmie pod tytułem, filmie dokumentalnym Pump Up the Volume, od którego właściwie zaczęła się moja przygoda z muzyką, czy pasja do muzyki elektronicznej Chicago lat 80., bo sama pasja do muzyki elektronicznej, do DJ-stwa się zaczęła, tak jak mówiłem, kiedyś w pewnym pałacu w Debrznicy na festiwalu, którego zresztą kolejna odsłona już w ten weekend w Słowicach. Ja na pewno się tam wybieram. Być może do zobaczenia.

Być może kojarzycie takiego gościa jak Marshall Jefferson, chociażby od takiego hymnu house'u Move Your Body. Tutaj pod pseudonimem Virgo, Free Yourself, tytuł tej piosenki. Marshall Jefferson przyznawał, że na pewno tak daleko by nie poszedł ze swoimi produkcjami i tak odważnie, gdyby nie Ron Hardy, któremu regularnie przynosił swoje nagrania, które to Ron właśnie później puszczał w Music Boxie.

To jeden z takich bardziej sexy kawałków, moim zdaniem, Frankiego Knucklesa, Baby Wants to Ride. Poprzedni kawałek również Frankiego Knucklesa, It's a Cold World. Swoją drogą, jeżeli jesteśmy teraz na chwilę przy Frankim,

rękę na własną, do swojego własnego klubu i może właśnie te słowa sprawiły, że tak genialny DJ rozwinął skrzydła. Relate. Oh, make me scream.

No i mamy tutaj przyspieszony kawałek disco. Tutaj w tym przypadku Tempest Trio, Do You Like The Way It Feels. Wszelkie edycje tutaj tworzone tych kawałków Ron Hardy wykonywał na żywo. Na żywo dogrywał czasami różne dźwięki jakiejś rakiety, jakieś takie kosmiczne, jakieś odbijania piłeczek i takie tam różne, które miał w zanadrzu. Wszystko to tworzył na żywo. Tutaj w ogóle zwróćmy uwagę, mamy rok 86, więc house dopiero kiełkował, dopiero powstawał. Chyba 2 lata wcześniej pierwszy kawałek On and On był wydany, tak jak mówiliśmy w ostatniej audycji. Także odwaga, no tutaj na pierwszym planie Rona, który te wszystkie nowości już gra w klubie, już można do nich tańczyć, już zmusza niejako ludzi do osłuchiwania się z tym i do tańczenia.

Tutaj nagranie się zaczyna trochę urywać. Nie wiem do końca, czy to kwestia problemów technicznych wtedy na miejscu Rona Hardiego, czy po prostu tak się nagrało. No natomiast tak, wykorzystam to troszeczkę, żeby wyciszyć ten set i przesunąć tutaj do przodu, a właściwie żeby tutaj Olek zadziałał i tutaj przesunął do przodu do utworu Is It All Over My Face, Loose Joints, w którym to Ron puszcza utwór za chwileczkę od tyłu. No i teraz wyobraźcie sobie, jak on to robił. Tradycyjnie, aby odtworzyć płytę na gramofonie, kładziemy płytę na talerz, następnie odpowiednio wyważone ramię przesuwamy i umieszczamy system z igłą na obracającej się płycie. Tak. Tak, powiedzmy sobie, spróbowałem metodą wyobraźni swojej własnej tutaj przekazać to, co widziałem na jednym filmiku na YouTubie, jak to się robi. Natomiast jak odtworzyć płytę odwrotnie, czyli w rewersie? Nie było takiej możliwości na gramofonie, żeby talerz obracał się w drugą stronę. Otóż to było tak. Ron obracał system na końcu ramienia z igłą o 180 stopni. Po czym ta igła była skierowana do góry zamiast w dół. Na talerzu umieszczał długi cylinder, a dopiero na tym cylindrze płytę winylową. Płyta więc tak jakby obracała się w powietrzu, wsparta na tym cylindrze, a ramię wyważał tak, by igła, która po obróceniu systemu skierowana była wtedy do góry, nie opadała, tylko podnosiła się. I w ten sposób odczytywała dźwięk od spodu płyty i dźwięk ten leciał od końca do początku. Mam nadzieję, że udało mi się jakoś odwzorować to słownie, bo ja widziałem ten filmik na YouTubie z prezentacją tego sposobu. No i powiem tak, to wyglądało tak samo odjechanie, jak brzmi z opowiadania, ale też tak samo odjechanie, jak brzmi efekt tego, czyli właśnie puszczony kawałek w rewersie. Ron Hardy był pierwszym, nie wiem, czy nie jedynym w ogóle, który odtwarzał kawałki odwrotnie i to był jego taki znak charakterystyczny. Lecimy dalej, przepraszam, lecimy dalej tutaj z tym setem. Za chwileczkę usłyszycie efekt tego, o czym opowiedziałem przed chwilą.

Mamy niestety tylko godzinę naszego spotkania. Ron Hardy tak grał oczywiście przez całą noc, aż do samego rana w Music Boxie. Na koniec taką ciekawostkę, może tutaj zapodam, z kiełkowania w ogóle Acid House'u. Otóż czwórka producentów: Nathan Pierce Jones, Earl Smith Jr., Herbert Jackson i wspomniany wcześniej, znany, myślę, Marshall Jefferson, pod nazwą Future stworzyli kawałek Acid Tracks, świdrujący mózg motyw z syntezatora TB-303, maszyny, na której powstał właściwie cały Acid House. Był z początku czymś na tyle dziwnym, że twórcy nie sądzili, że od tego zacznie się zupełnie nowy, czy pochodny, odrębny gatunek muzyczny. Nieśmiało zaprezentowali ten kawałek Roniemu Hardiemu, z nikłą nadzieją, że może jakimś cudem jednak Ron weźmie go i zagra w Music Boxie. W końcu Ron był jedyną osobą skłonną do takiego szaleństwa. Ron przesłuchał ten, no właściwie można powiedzieć, 13-minutowy utwór, nie zdradzając żadnych emocji na twarzy, i nieoczekiwanie po przesłuchaniu kawałka powiedział: biorę dwa nagrania. W momencie, kiedy puścił ten kawałek pierwszy raz w klubie Music Box, ludzie zeszli z parkietu, byli w szoku. Większość profesjonalnych DJ-ów, myślę, że zmieniłaby klimat, nie wracałaby więcej do tego kawałka, ani w ogóle do tego stylu. Ale nie Ron. Ron bez namysłu zaryzykował i puścił ten utwór jeszcze kolejne trzy razy podczas imprezy. I za czwartym razem ludzie dosłownie oszaleli, zahipnotyzowani tym kwaśnym brzmieniem i ogarnięci mantrą tych czterech syntetycznych dźwięków, ewoluujących i powtarzanych rytmicznie co dwa bity. Nie da się tego opisać słowami, tego trzeba po prostu posłuchać. Zatem zostawiam was z tym utworem na dobranoc, troszkę również ryzykując jak Ron Hardy, gdyż nie jestem pewien, czy ten kawałek ułoży was do snu. Przy mikrofonie No Division audycję realizował Olek Znaniecki.

0: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

Disco. Disco.

0: Adienty to rzucaj cherry.
1: Nie jestem za stary, nie szukam tu nowych kumpli. Przeżyciłem ich jak moje stare dekażówki. Kiedy tracisz bliskich, łatwo jest pogubić kurs. Niewolnik myśli, czułem się jak wróg swój. Latami spłacałem dług.

0: Chcesz jakieś słowa na koniec powiedzieć?
1: Gdańsk. Ogólnie, kurwa, cała Polska, wszyscy fajni, kurwa, moi. Dziękuję wam, kurwa, był rozpierdolony na tej trasie, dobrze się bawiłem, w końcu można odpocząć, after na plaży, piję browarka, palę papieroski. Dbajcie o siebie, kocham was wszystkich, kurwa, dziękuję, że stworzyliście z nami ten event i był rozpierdol, pozdro, yo, yo, yo.

śmierć. Wolę się pokuć tanimi różami, rozmawiać o bajkach typu gdzie jest to. Średnio mnie obchodzi, że ty to pierdolisz, bo wyglądasz lepiej jak milczysz na story.

wybory i wolisz Porsche niż sorry. Ja jak Ginny Wesley nie ruszam się z nory powoli. Wychodzę z cienia, bo złamałem kody i

0: niosz. Nikt mu nie mówił, że się masz. Wystawił wszystkie fanty na sprzedaż. Nie ma już nawet na kebab.
1: Młody kamieniarz.
0: Wszędzie już leży zaklepa. Dostał już lepa, ucieka.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.